No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

nie brachidacja. Cięcie potrzebny, progres na miejsca gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże, jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest poniedziałek, 29 czerwca, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Grzegorz Kozłowski, zapraszam. Jutro uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Szczególne obchody tego dnia będą w Rzymie, mieście ich męczeństwa. Tego dnia ojciec święty Leon XIV będzie przewodniczył uroczystej mszy świętej, podczas której nałoży paliusze metropolitom z całego świata, którzy zostali mianowani na tę funkcję w ciągu ostatniego roku. Wśród nich będzie trzech polskich biskupów: metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski, metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś i metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski. Paliusz to znak łączności między papieżem a metropolitą, który reprezentuje go w pewnej części Kościoła w szczególny sposób, wyjaśnia kardynał Krajewski w wideo opublikowanym przez biuro prasowe archidiecezji łódzkiej.
2: Paliusz to jest taka szarfa lniana, którą zakłada się na ramiona i symbolizuje ona owieczkę zagubioną, którą dobry pasterz ma wziąć na siebie, zostawić 99, a zająć się tą jedną, tak jak mówi Ewangelia, czyli być zawsze do dyspozycji dla tych, którzy potrzebują takiej obecności.
1: Paliusz powstaje z wełny owiec, które Ojciec Święty poświęca 21 stycznia we wspomnienie świętej Agnieszki, dodaje kardynał Krajewski. Uroczystość poprzedzi niedzielne wieczorne czuwanie modlitewne w polskim kościele w Rzymie. Polacy mieszkający w Wiecznym Mieście, a także pielgrzymi i turyści będą modlić się w intencji wspomnianych trzech polskich metropolitów, którzy również będą tam obecni. Kardynał Krajewski będzie przewodniczył mszy świętej, kardynał Ryś wygłosi homilię, a arcybiskup Przybylski poprowadzi adorację Najświętszego Sakramentu. Tradycyjnie uroczystości świętego Piotra i Pawła to dzień, w którym w kościołach w całej Polsce odbywają się zbiórki na tak zwane Święto Pietrze. Środki te zostaną przekazane na działalność Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej. Rozpoczęła się rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Chociaż ma ona wiele podobieństw do rekrutacji na inne uczelnie, jest bardzo szczególnym procesem, mówił na antenie Radia Warszawa ksiądz Krystian Czerski, prefekt seminarium.
3: Podjęcie studiów na jakimkolwiek innym kierunku nie wiąże się też ze zmianami w stylu życia, sposobie życia, objęcia pewnej drogi życiowej. Natomiast tutaj tak właśnie jest, że podjęcie drogi wejścia do seminarium i podjęcia tej drogi powołania, rozeznawania powołania kapłańskiego, no wiąże się z całym sposobem życia i czasami wiąże się z tym, że trzeba pewne rzeczy zostawić.
1: Duchowny mówił także o warunkach, jakie powinien spełniać kandydat do seminarium.
3: Jeśli człowiek nie ma żywej wiary, nie ma żywej relacji z Jezusem, to trudno mówić w ogóle o powołaniu. Myślę, że tym, co jest też drugie ważne, to też predyspozycje takie ludzkie. Oczywiście nie każdy, kto przechodzi do seminarium, jest już w pełni dojrzały mężczyzną i trudno oczekiwać od 19 czy tam 20-latka, że będzie już bardzo dojrzały. Natomiast no, są takie sytuacje, które są dyskwalifikujące i dlatego też w czasie tej rekrutacji, oprócz złożenia tych dokumentów, każdy z kandydatów przechodzi też testy psychologiczne.
1: Rekrutacja trwa do 4 września. Więcej szczegółów na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W Wenezueli doszło do trzęsienia ziemi. Liczba ofiar śmiertelnych i rannych rośnie. Zniszczenia są ogromne. W obliczu tej tragedii wsparcie płynie z całego świata. Leon XIV za pośrednictwem Biura Dobroczynności Apostolskiej przekazał na ten cel 100 tysięcy euro. Także Kościół w Polsce kieruje swoje wsparcie przez Caritas. Mam bardzo duże doświadczenie w pomocy w tym regionie. Wiemy, że sytuacja społeczna jest bardzo trudna, mówi Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska.
4: Od wielu lat panuje tam wysoka inflacja, jest bardzo niski dostęp do służby zdrowia. Bardzo wielu mieszkańców Wenezueli jest bezrobotnych, dlatego szczególnie teraz po tej katastrofie będziemy się starać udzielać najpotrzebniejszego wsparcia, zarówno psychospołecznego, towarzyszenia ludziom, jak i oczywiście udzielać schronienia.
1: O przekazywanie pomocy dla poszkodowanych w Wenezueli zaapelował także przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Mówił: chcemy odpowiadać na ten temat zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Proszę o modlitwę podczas mszy świętych sprawowanych w kościołach i kaplicach w całej Polsce. Proszę również o modlitwę w rodzinach oraz w domach zakonnych. Pomoc materialną można przekazywać za pośrednictwem Caritas Polska, napisał w komunikacie arcybiskup Wojda.
0: Jeżeli po wczorajszym upale ktoś liczył, że dziś rano można liczyć na odrobinę orzeźwienia i niższych temperatur, no to niestety się przeliczył. Już teraz 28 stopni Celsjusza w Warszawie. Gorąco i duszno w Warszawie i okolicznych miejscowościach. 24 kreski w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie. Dobra wiadomość jest taka, że niektóre modele pogodowe prognozują, że dziś maksymalnie tylko 36 stopni, więc 2 stopnie mniej niż wczoraj.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Słońce gorące i niebo błękitne.
7: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
6: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
7: Trochę cienia w parku się znajdzie.
6: Aż chce się wstawać.
7: I budzić stolice i okolice.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
7: Od 7 do 10.
6: Zapraszają Jarek Wydra
7: i Weronika Ostrowska.
1: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
9: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
5: O reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6 na zegarze. Ten upalny kolejny dzień rozpoczynamy spokojnie z grupą Bee Gees. Na 106.2 FM już teraz zaśpiewają nam jeden ze swoich przebojów. A za moment Roland Kidd.

0: godzinie 6 na 106.2 FM to czas na fragment Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował dr Mateusz Krawczyk.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni prześników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr skuty podwójnym łańcuchem spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź ze mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi.
2: Czy masz pewność, że to, co widzisz, to, czego doświadczasz, pochodzi od Boga? Fragment o uwolnieniu Piotra z więzienia podejmuje wątek epistemologiczny. Książę apostołów, jak przekazuje nam święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, sam nie jest pewny, czy anioł i światłość, które go nagle otaczają, są prawdziwe. Może to tylko sen, może tylko widzenie. Mimo to, być może motywowany wewnętrzną intuicją, czyni to, co poleca mu postać. Przyjmuje ofertę ratunku z więzienia i najpierw włoży sandały, a potem ucieknie przez bramy i ulice, mijając straże. Dopiero na koniec dzisiejszego czytania usłyszymy z ust Piotra: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła. Czy nie jest to, przynajmniej do pewnego stopnia, celny opis doświadczenia ludzkiej wiary? Potrzebna jest decyzja, by pójść za czymś, co rozpoznajemy wewnętrznie jako dobre, jako prawdziwe. Nie zawsze jest tam miejsce na pewność, ba, niekiedy więcej będzie w niej niepewności niż czegokolwiek innego. Ale trzeba podjąć ryzyko, założyć sandały, przejść obok zbrojnej straży, zaufać i nie bać się, by wreszcie kiedyś powiedzieć za świętym Piotrem: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła.

0: Przed nami fragment Ewangelii, który skomentuje ksiądz Marek Dąbrowski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
2: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A za kogo uważają Jezusa? Dobre pytanie. Pytanie, które wybrzmiewa od 2000 lat. Pytanie, które ciężko się zadaje znajomym i kolegom w pracy, ale które niesie w sobie wielki potencjał. Pytanie, które niesie w sobie możliwość spojrzenia w swoje serce i zobaczenia, na jakim etapie rozwoju własnej wiary jesteśmy. Kim jest dla mnie Jezus? Postacią z kart Ewangelii? Tym, którego zapowiadali prorocy, wędrownym nauczycielem, bardzo mądrym człowiekiem, kimś, kto mówił dużo i ciekawie o miłości i o Królestwie Bożym, a może postacią historyczną, a może żyjącym królem? Kim jest dla ciebie Jezus? Mesjaszem, Synem samego Boga? A może twoim Zbawicielem? Kim jest dla ciebie Jezus? Przeszłością, teraźniejszością, czy osobą, z którą świadomie wybierasz swoją przyszłość?

Godzina 6.30 na zegarze, to czas, by przenieść się do Wołomina, do parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Rozpoczniemy za moment transmisję mszy świętej właśnie z tej świątyni. Dziś uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Tę najświętszą ofiarę koncelebrowaną sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz Andrzej modli się za świętej pamięci Edwarda Radomskiego w kolejnej mszy świętej Gregoriańskiej, prosząc dla niego o łaskę życia wiecznego. Ja zaś modlę się o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Lesji i Tatiany z okazji urodzin. Dziś wspominamy, dziś mamy uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Ponieśli oni śmierć męczeńską w Rzymie w latach 64-67 podczas prześladowania chrześcijan za czasów Nerona. Piotr i Paweł, obdarzeni różnymi darami, zbudowali jeden Kościół Chrystusa. Za ich wstawiennictwem składajmy tę najświętszą ofiarę i módlmy się do Najświętszego Boga. Przepraszajmy za wszystkie nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Panie Jezu, który zbudowałeś Kościół na wierze apostołów Piotra i Pawła, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś obiecanym Mesjaszem i Odkupicielem, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jesteś Synem Boga Żywego, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę apostołów, od których otrzymał zaczątek wiary, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy i wsłuchajmy się w Słowo Boże.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach król Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni prześników. Pojmawszy go, wsadził w więzieniu i oddał pod straż czterech oddziałów po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr, skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy Piotra w bok, obudził go i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przeparz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź za mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą i drugą straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. kiedy Piotr przyszedł do siebie, powiedział: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z rąk Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi. Oto słowo Boże.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże.

Panu z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie. Dziś obchodzimy uroczystość dwóch różnych apostołów. Piotra, który, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, rozpoznał w Jezusie Mesjasza, ale kiedy przyszło za Niego cierpieć, zaparł się Go po trzykroć. I Pawła, który był prześladowcą rodzącego się Kościoła, na którego zgodę Szczepan, diakon, pierwszy męczennik, poniósł śmierć. Piotr, doświadczywszy swojej słabości, zaparcia się Jezusa, zaczął być uczniem pokornym. I na tej pokorze Jezus zbudował Kościół Chrystusowy, na pokorze Piotra. A Paweł, prześladowca Kościoła, on też zobaczył, że może się mylić. On też zobaczył, że chcąc dbać o sprawy Boże, tak bardzo się zagalopował, że stał się wrogiem Pana Boga. Człowiek w swej pysze, nawet jeżeli wydaje mu się, że idzie za Panem Bogiem, może się stać jego wrogiem, prześladowcą Kościoła. I on też, doświadczywszy swojej słabości, nabrał pokory i stał się apostołem pogan. Obaj oddali swoje życie za Kościół, za Chrystusa. Obaj są dzisiaj święci. Jest to dla nas szansa, że my, choć każdy z nas ma inny charakter, inną historię życia, inne słabości, to jeśli zaufamy Panu Bogu w pokorze, i my możemy osiągnąć świętość. Amen. Przyzywając, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,

przyzywając orędownictwa świętych apostołów Piotra i Pawła, wszechmogącemu Bogu przedstawimy nasze prośby. Módlmy się, aby chrześcijanie wszystkich wyznań podejmowali wysiłek o jedność i stawali się żywymi świadkami Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Leona, aby wsparty w pracy apostolskiej, wstawiennictwem świętych apostołów, niestrudzenie prowadził lud Boży ścieżkami wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby prześladowani i dyskryminowani nie ulegali zniechęceniu ani załamaniu, lecz umacniali się w cierpliwości, wytrwałości i męstwie w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, ze świętej pamięci Edwarda Radomskiego w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej, aby mogli się cieszyć chwałą zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Lesji i Tatiany z okazji urodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych w naszym Kościele, za słuchaczy Radia Warszawa, redakcję tego radia, aby Pan Bóg uczynił nas swoimi świadkami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych i spełnij te, które prowadzą nas do zbawienia wiecznego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. A także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, niech modlitwa apostołów towarzyszy darom, które Tobie składamy i spraw, abyśmy z wewnętrznym oddaniem uczestniczyli w tej ofierze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie, Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty nam pozwalasz z radością oddawać cześć świętym apostołom Piotrowi i Pawłowi. Piotr pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów założył pierwszy Kościół. Paweł otrzymał łaskę jasnego rozumienia prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogańskich. Obdarzeni różnymi darami zgromadzili w jednym kościele wyznawców Chrystusa i zjednoczeni w chwale niebieskiej wspólnie odbierają cześć na ziemi. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się wspólnie mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdzie, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże, Ty nas pokrzepiłeś najświętszym sakramentem, spraw, abyśmy żyli w Kościele jak pierwsi chrześcijanie, trwając w łamaniu chleba i nauce apostołów, a utwierdzeni w miłości stanowili jedno serce i jedną duszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą.

0: transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. 4 minuty po godzinie 7:00, wiadomości Radia Warszawa przed nami.
1: Rekordowe upały w Polsce. Tak ciepło nie było od 100 lat. W serwisie też o utrudnieniach na kolei i w ruchu lotniczym. Eskalacja Iran-USA, niespokojnie także w Libanie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Padł nowy rekord ciepła w Polsce. W Słubicach w województwie lubuskim temperatura wyniosła 40,5 stopnia.
2: Na stacji w Toruniu padł rekord temperatury 40,3 stopnia Celsjusza, Słubice 40,5 stopnia Celsjusza. Także rekord z 1921 roku Pruszków, województwo opolskie, właśnie przeszedł do historii.
1: Mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Wiele wskazuje też na to, że tegoroczny czerwiec będzie jednym z najcieplejszych w ostatnich latach. Choć początek miesiąca był chłodny, to średnią znacząco zwiększyły ostatnie dni.
3: Od połowy czerwca wzrost tej temperatury jest bardzo znaczny. Także w skali całego miesiąca ta średnia temperatura powinna być zdecydowanie wyższa.
1: Eksperci podkreślają, że takie fale upałów będą się w przyszłości powtarzać. Wynika to z postępujących zmian klimatu i ocieplenia ziemi.
4: To się dzieje lokalnie.
1: Upały dały się też we znaki m.in. pasażerom dwóch pociągów, które stanęły w okolicach Modlina koło Warszawy. Przyczyną zdarzenia prawdopodobnie była awaria sieci trakcyjnej spowodowana wysokimi temperaturami.
5: W przypadku pierwszego pociągu wszyscy pasażerowie zostali przemieszczeni, zostały zabezpieczone autobusy przez PKP. To był przypadek, kiedy to ewakuowano 80 osób. W przypadku drugiego pociągu ewakuowano 300 osób.
1: Paweł Plagowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Zatrzymane składy pomogły odprowadzić lokomotywy spalinowe. Na wysokie temperatury przyczyniły się też do pęknięć na jednym z pasów startowych na lotnisku Chopina.
6: Służby operacyjne lotniska Chopina odkryły drobne spękania na jednej z dróg startowych. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo operacji lotniczych, musiały być wstrzymane operacje.
1: Mówi rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki. Pas został zamknięty, jego naprawa miała odbyć się w nocy po spadku temperatur.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Zmieniamy temat. Eskalują działania wojenne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Mimo podpisania porozumienia pokojowego między Bejrutem a Tel Awiwem, niespokojnie jest również w Libanie.
7: Drugiego dnia amerykańskich ataków na cele w Iranie bomby spadły m.in. na portowe miasto Sirik oraz na wyspę Keszm. Iran uderzał w amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie, ale rakiety zostały przechwycone przez tamtejsze systemy obrony. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi zapowiedział, że jego kraj będzie przez następnych 30 dni sprawował wyłączną kontrolę nad cieśniną Ormuz. To od ataku irańskiego drona na statek handlowy zaczęła się trwająca od piątku eskalacja. Abbas Araghchi wezwał również Stany Zjednoczone do powstrzymania Izraela przed atakami na południe Libanu, podkreślając, że jest to złamanie pierwszego punktu irańsko-amerykańskiego memorandum. Tymczasem Izrael przeprowadził nowe ataki na południowy Liban, zabijając co najmniej jedną osobę.
1: Z Bejrutu relacjonowała Milena Rashid Shahab. Reprezentacja Kanady awansowała do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. W 1/16 współgospodarze turnieju pokonali Republikę Południowej Afryki 1-0. Rywalem Kanadyjczyków w meczu o ćwierćfinał będzie zwycięzca jutrzejszego spotkania Holandia-Maroko. A dziś o grę w 1/8 powalczą Brazylia z Japonią i Niemcy z Paragwajem.
0: Dziś od samego rana bardzo gorąco. Weronika, czy u ciebie także?
8: Wiesz, opowiedziałabym, że gorąco, ale tutaj na moście wieje przyjemny wiatr, także ja polecam takie poranne spacery. Jeszcze naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie.
0: A na jakim ty moście jesteś?
8: A to zgadniesz zaraz, wyślę ci zdjęcie i zobaczymy. Słuchaczom
0: już teraz
8: też damy taką
0: 31 zagadkę. Stopni w Warszawie, najchłodniej w Pruszkowie, dziś maksymalnie 36.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Już prawie 9 minut po godzinie 7, a ja nadal nie wiem, gdzie Weronika jest. Gdzie ty jesteś? Dlaczego cię nie ma w studiu?
8: No pomyślałam sobie, że wakacje są, to wiesz, to można by było na przykład poleżeć sobie na przyjemnej ławeczce i popatrzeć na panoramę Warszawy. I jest takie miejsce w Warszawie, no podpowiem, tak, mamy Wisłę, czyli przeprawa przez most, ale jest to taki most, po którym samochody nie jeżdżą.
0: A, kładka.
8: A tak jest. Bardzo tutaj przyjemnie i rzeczywiście ten wiatr, który tutaj wieje, jest taki nawet ochładzający, powiedziałabym, momentami, więc nie jestem spocona.
0: Ale
8: nie.
0: Wrócisz? O co chodzi?
8: Jak ładnie poprosisz? Wakacje są. Rozpoczynamy wakacje z Porankiem z Radiem Warszawa, no i troszeczkę chcemy naszym słuchaczom opowiedzieć o tym, jak to będzie wyglądało, więc ja tutaj mam widok na plażę jedną, drugą, na bulwary, także będę opowiadać, jak tu jest, no ale też opowiemy o tym, co czeka naszych słuchaczy w programie Radia Warszawa na wakacje, bo rozpoczynamy dzisiaj letni poranek z Radiem Warszawa, no i lato z przytupem w tym roku rozpoczyna.
0: No to może taki utwór, co ty na to, byśmy zagrali, no co ty na to?
8: Jak na lato.
0: Tak, Mietek Szcześniak, Weronika Ostrowska.
8: Jarek Wydra, dzień dobry.

0: Od rana dzieje się trochę niedobrych rzeczy. Utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 4, 18, 26, 63, 73 i 79. Ma to związek ze zdarzeniem w rejonie przystanku metro Ratusz Arsenał. Tramwaje są na trasach objazdowych. Są też problemy w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich i jest wzajemne honorowanie biletów w pierwszej i drugiej strefie kolei mazowieckich i komunikacji miejskiej warszawskiej. A ty, Weronika, dostrzegasz z kładki jakieś korki?
1: Mogę powiedzieć, że most Grotaroweckiego całkowicie przejezdny. Jeśli chodzi o Wisłostradę, to zdecydowanie większy ruch oczywiście w kierunku centrum Warszawy. Jeśli wyjeżdżacie, to bez większych utrudnień przejedziecie Wisłostradą. W tym momencie przez Pragę, tutaj Wybrzeże Helskie, Wałmiec-Zeszyński powinno się jeszcze bez problemów przejechać.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: No to Weronika, co na tej kładce? Jest tam ci gorąco, bo słychać, że trochę jednak wiatr wieje, a to było wczoraj coś, co wyczekiwaliśmy z utęsknieniem przez całą noc. Też chciałem poczuć chociaż jeden podmuch wiatru. Nie udało się w mieszkaniu.
1: No to poczekaj.
0: O, dzięki, od razu chłodniej.
1: Powinien dotrzeć. No nie, wiesz co, powiem tak. Tu jest chyba nawet przyjemniej w tym momencie niż było w nocy, bo ci z nas, którzy próbowali w nocy trochę mieszkania ochłodzić swoje, no to dobrze wiedzą, że niespecjalnie to się udało, bo chyba ty mówiłeś, nawet o północy było powyżej 30 stopni.
0: O północy
1: stopni
0: na moim
1: miejscach.
0: Balkonie pokazywał termometr 32 stopnie. O 5 rano 28. No to sytuacja naprawdę nienormalna.
1: Drodzy słuchacze, no to my czekamy na informacje od Was, ile u Was w tym momencie, jeśli chodzi o tę kładkę, no tutaj 31 stopni termometr mi wskazuje, ale naprawdę ten wiaterek, który wieje, jest taki przyjemny, chłodny jeszcze w tym momencie, więc jeżeli ktoś by chciał się ochłodzić, ma na to możliwość, to ja tutaj zapraszam, kładka pieszo-rowerowa, a co można stąd zobaczyć? No przede wszystkim perspektywę Warszawy. Dlaczego tak dzisiaj o poranku? Dlatego, że my właśnie w poranku z Radiem Warszawa, w tym letnim poranku z Radiem Warszawa, będziemy chcieli Wam pokazać, że nawet jeżeli te wakacje, czy też czas letni spędzacie w Warszawie, to będzie to na pewno dobry czas, przede wszystkim dlatego, że spędzane z Radiem Warszawa, ale oczywiście także w Warszawie i w okolicach dużo możliwości, żeby wybrać się na pielgrzymkę, żeby gdzieś pójść pozwiedzać, żeby też usiąść na przykład na warszawskim moście i po prostu delektować się tym, że jest tutaj po prostu pięknie. Oczywiście w południe nie polecam, bo będzie bardzo gorąco dzisiaj, ale no, mamy na przykład też kurtyny wodne, które od samego rana działają. Mamy też dużo plaż i dużo miejsc, gdzie można naprawdę dobrze spędzić czas. My w poranku z Radiem Warszawa po godzinie 9 przyzwyczailiśmy Was do tego, że zabieramy Was w różne miejsca, no i z tym na pewno też nie będziemy zwlekać, więc będziemy Wam proponować różne te bliższe i dalsze podróże, ale przede wszystkim wakacje z Radiem Warszawa będzie to czas spotkań z księdzem, z błogosławionym księdzem prymasem Wyszyńskim. Dlaczego? Masz pomysł?
0: Nie.
1: To nieuważnie słuchałeś na spotkaniu redakcyjnym.
0: Nie,
1: w takim
0: to jest
1: razie
0: efekt tych wysokich temperatur. No, albo jakoś
1: przegranie.
0: Przetrwam. No, muszę coś wyłączyć w swoim organizmie. No to czasami mózg wyłączam.
1: No dobrze, a jeżeli chciałbyś uzyskać 10 prostych porad dotyczących życia, żeby łatwo było to życie zmieniać, to czy byś to brał?
0: Oczywiście.
1: No to dobrze, bo właśnie taki mamy plan na te wakacje. Będą to wakacje w Radiu Warszawa, między innymi z błogosławionym księdzem prymasem Wyszyńskim. Jeżeli jeszcze do tej pory nie pokochaliście księdza prymasa, jeżeli cały czas wydaje Wam się postacią posągową, albo może taką odległą, trochę nie dzisiejszą, no to doskonale, że słuchacie Radia Warszawa, bo my w Radiu Warszawa postaramy się pokazać, jakim naprawdę człowiekiem był błogosławiony pan ksiądz, a potem kardynał Stefan Wyszyński, że był człowiekiem, który przede wszystkim zdawał sobie sprawę z różnych słabości drugiego człowieka i potrafił to dostrzegać, ale dostrzegać i też tak po ojcowsku zwrócić uwagę. Nie zawsze dosłownie mówiąc coś komuś, że masz się tak czy tak zachowywać, ale dając wskazówki. Czy też jak mówią jego duchowe córki, czyli członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, czasami wzrokiem potrafił pokazać i one wiedziały, o co chodzi. I wiedziały też, że ten plan, który daje prymas, to jest plan oczywiście pełen tych ewangelicznych rad, ale plan jednocześnie bardzo prosty. I dlatego właśnie chciałam Ci powiedzieć o ABC społecznej krucjaty miłości. Jest to 10 punktów prostych w realizacji i do tych punktów, których jest właśnie 10, będziemy wracać po godzinie 9 w poranku z Radiem Warszawa. Wspólnie z księdzem Michałem Dziedzicem będziemy rozmawiać, jak te proste zalecenia wprowadzić w życie. No i jednak okaże się, że nie zawsze jest to takie całkiem proste, ale dlaczego pójść warto tą drogą? Dlatego, że jest to droga do świętości, a wiadomo, że świętość równa się szczęście. Inne drogi nie prowadzą do szczęścia albo mogą być takimi drogami naokoło. Jeżeli chcemy wybrać, mamy tą destynację już wybraną, a skoro naszą destynacją jest niebo, no to wybierzmy najprostszą drogę. Nie mówię, że będzie to droga prosta, bo nawet w Piśmie Świętym, w Ewangelii czytamy o tym, że jest to droga wąska, nieliczni ją znajdują. Ale skoro błogosławiony ksiądz prymas Wyszyński dał nam taki prosty poradnik, to warto z niego skorzystać.
0: Prymas Tysiąclecia, obecny w wakacje na antenie Radia Warszawa poprzez swoje nauczanie, ale w naszym programie będą też takie propozycje związane z turystyką i my po raz kolejny cykl audycji zaprezentujemy, które będą związane z Włochami.
1: A jeszcze jedno pytanie a propos prymasa. Czy myślisz, że w związku z tym, że będziemy o nim mówić, to Aleja Prymasa Tysiąclecia w Warszawie w końcu się odkorkuje trochę?
0: Chciałbym, żeby tak było, ale słuchaj, mówisz, masz. Dzisiaj zbyt dużego korka nie ma w tym momencie przed Alejami Jerozolimskimi.
1: Pozdrawiamy w takim razie słuchaczy, którzy tamtędy codziennie albo prawie każdego dnia podróżują, no i stoją w korkach, ale dzięki temu słuchają Radio Warszawa. Słuchajcie, no tak, oczywiście chcemy Was zabrać też do Włoch. Włochy to ostatnio mam wrażenie w Polsce bardzo modny kierunek turystyczny, ale to chyba dobrze, szczególnie dlatego, że trwa rok świętego Franciszka z Asyżu, więc ja Państwu polecam przede wszystkim włoską Umbrię i między innymi także Umbrię odwiedzimy bez biletu, ale słuchając Radia Warszawa, wspólnie z księdzem profesorem Witoldem Kaweckim, który zaprasza nas wszystkich na cykl, który będzie można usłyszeć w Radiu Warszawa w sobotę i w niedzielę o godzinie 16:40. Będą to podróże po Włoszech, między innymi Umbria, odcinek 5 ma taki tytuł. Umbria jako duchowość Europy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie tam, we włoskiej Umbrii, znajduje się Asyż. Ci, którzy mieli okazję tam być, doskonale wiedzą, że główny smak umbryjski to są trufle. Jeżeli lubicie ten smak, albo jeżeli chcecie zapoznać się z tym smakiem lepiej, no to na pewno warto podróżować do Umbrii i spróbować też doskonałej umbryjskiej oliwy, z oliwek oczywiście, spróbować także specjałów lokalnych. No, jeżeli chodzi o te warunki i porównanie cenowe, to we Włoszech wcale nie jest drożej niż w Polsce. Czasami bywa nawet taniej, więc to jest ta propozycja wakacyjna, włoska, włoskie skarby. Ta audycja, którą usłyszycie w Radiu Warszawa w sobotę i w niedzielę o godzinie 16:40. Zaprasza ksiądz profesor Witold Kawecki w programie między innymi wyprawa na Sycylię do włoskiej Apulii, czyli miejsca wiecznej wiosny. Odwiedzimy
0: będzie
1: także
0: będzie się działo w tym programie. Oj, ale jeśli chodzi o temperatury, to w Warszawie teraz jest cieplej nawet niż na Sycylii. Weronika, no to wróć jednak, wróć.
1: Może, nie wiem, przemyślę, zastanowię się.
0: Górą ty, zobaczymy. No masz mnie.
1: A chyba, że tak, no to wracam.
0: Czyli do zobaczenia. Zobaczymy się.
1: Może tak.
0: Dzięki za ten raport składki.

0: Reklama.
1: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
2: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
3: Jest 7:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Poranne utrudnienia w ruchu na stacji Ratusz Arsenału. Przed godziną 7 doszło tam do wykolejenia tramwaju numer 63 w kierunku Kawęczyńskiej. Przewrócenie kursowania tramwajów może trwać około godziny. Pożar zakładu gospodarki odpadami w Mszczonowie pod Warszawą. Pożar wybuchł w niedzielę nad ranem i objął halę, w której składowano odpady przemysłowe. Na miejscu pracowały liczne zastępy straży pożarnej oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Na Ursynowie ruszył kolejny sezon plenerowych potańcówek dla mieszkańców. Inauguracyjne wydarzenie odbyło się przy Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy, gdzie uczestnicy bawili się w rytmach swingu i uczyli podstaw tańców rodem z Harlemu lat 30. XX wieku. Warszawa będzie gospodarzem międzynarodowej wystawy kolażu 2026, jednego z największych wydarzeń poświęconych tej dziedzinie sztuki w Europie. Od 9 lipca w Galerii Dobrej Biblioteki Uniwersyteckiej będzie swoje prace zaprezentuje 74 artystów z 24 krajów świata. Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do uszkodzenia jednego z pasów startowych. W nawierzchni pojawiły się pęknięcia, dlatego ze względów bezpieczeństwa pas został czasowo wyłączony z użytkowania. Ruch lotniczy odbywa się obecnie z wykorzystaniem drugiej drogi startowej.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Bardzo, bardzo gorąco od samego rana. 30 stopni w Warszawie, ale w niektórych miejscach nawet 33. Poza Warszawą nieco chłodniej, legionowo 27 stopni. 28 to wartości, które się najczęściej powtarzają patrząc na podwarszawskie miejscowości. Pełnia słońca, bardzo gorąco. Dzisiaj maksymalnie 36 stopni.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: O, Weronika, miło Cię widzieć.
2: Dziękuję.
1: Naprawdę masz dobrą kondycję, że już jesteś.
2: Jestem, biegłam, ale wiecie co? Ja myślałam, że to jest w ogóle straszne tak rano przejechać się rowerem, bo po prostu jest się całym mokrym, ale nie jest dobrze. Polecam.
1: I Krzysztof Flis, też miło Cię widzieć.
3: Dzień dobry.
1: I miło było widzieć wczoraj już pierwszy mecz 1:16. Zapowiadało się na pierwszą dogrywkę już pierwszej możliwości.
2: Ja potrzebuję mojej defini- to jest już ta faza pucharowa.
1: Ja tak, wtedy, że już jak ktoś przegra, to odpada.
2: Dziękuję. Ale plakat mi przyniósł do studia. Ojej.
3: Cała rozpiska mundialu.
1: Będziesz, Weronika, wpisywać wyniki?
2: A co? Mogę.
1: To możesz wpisać. RPA Kanada
2: 0-1. Kanada, tak. Kanada wygrała, tak, widzę.
1: No dobrze, co tam się działo, Krzysztofie? Bo to...
3: Generalnie przez całe 90 minut do 92 to nic. Cały wynik był 0-0 i już można powiedzieć, że selekcjoner reprezentacji Południowej Afryki szedł po lód do szatni i w końcówce Kanadyjczycy objęli prowadzenie. Natomiast generalnie dzisiaj jest taki najbardziej
2: czyli
3: interesujący.
2: Czyli w której była bramka?
3: Minucie? 92.
2: Aha, to jest doliczony
1: no,
2: czas, tak?
1: Ale ktoś może powiedzieć, że tam się nic nie działo i słusznie, tak jak ty mówisz, ale to była bardzo, według mnie, druga połowa mądrze rozegrana przez reprezentację Kanady, która absolutnie faworytem nie była w tym meczu.
3: Można powiedzieć, na dwoje babka wróżyła, no bo z jednej strony RPA dobrze broniła, dobrze przesuwała, dobrze zamykała te strefy, natomiast Kanadyjczycy cierpliwie no rozgrywali każdą z akcji.
1: No i ten ja wiem, że nie każdy na boisku lubi szachy, ale jeżeli jesteś słabszy i specjalnie nie masz argumentów piłkarskich, to jakoś trzeba się łapać.
2: A się okazało, że jednak jest argument.
1: No właśnie, no nie ma co tutaj mieć do Kanady pretensji, ale zobaczymy, jak pójdzie dalej. To nie jest takie małe szczęście Kanadyjczyków, to jest ogromna radość,
3: bo niespodziewana. Tylko pech dla nich jest to, że nie grają u siebie.
1: No właśnie, to jest taki absurd. Tak. Są gospodarzami mundialu, a nie grają u siebie.
2: Ja zerknę, z kim oni będą mogli potem grać.
1: No, dawaj.
2: Holandia albo Maroko. To no obstawiam, właśnie, że z Holandią będą grali.
1: A, to nie takie oczywiste, moim
3: zdaniem. To właśnie dzisiaj jest ten mecz i to jest generalnie dzisiejszy dzień, to jest najbardziej interesujący dzień, jeżeli chodzi o 1:16 mistrzostw
1: świata. To będziemy to śledzić. Krzysztof Lis, dziękujemy.
3: Dziękuję.

0: Dziś wprowadzone wzajemne honorowanie biletów kolei mazowieckich i komunikacji miejskiej w Warszawie w pierwszej i drugiej strefie. Ma to związek z upałami, żeby nie trzeba było czekać, albo gdy coś tam się popsuje, to już bez zastanowienia możemy wsiąść w inny środek transportu.
1: A widziałeś na grupach, ile wczoraj ludzie czekali na pociągi albo czekali w pociągach?
0: No działo się tam w okolicach Modlina.
1: Albo w ogóle.
0: No, dzisiaj tak na wszelki wypadek już jest.
1: A możecie też zawsze zostać w domu i następnego dnia pojechać pociągiem, bo dzisiaj jeszcze ogromny upał wciąż.
2: Radio Warszawa na lato.

0: Wyraźny znak, że równa świętego Pawła w prymacie z pierwszym zastępcą Chrystusa na ziemi? Nie. Tu chodzi jedynie o podkreślenie, że obaj apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali swoje życie za Chrystusa oraz, że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Najbardziej jednak wiążąca w tym względzie była opinia, dzisiaj zresztą uznawana za mylną, że obaj apostołowie ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Dlatego już w roku 258 obchodzono święto obu apostołów, Piotra i Pawła, razem właśnie dnia 29 czerwca, tak na zachodzie, jak i na wschodzie, co wskazywałoby na powszechne przekonanie, że był to dzień śmierci obu apostołów. W świetle dzisiejszych badań wydaje się jednak, że 29 czerwca wybrano raczej ze względu na przeniesienie tego właśnie dnia relikwii świętego Piotra i świętego Pawła do katakumb świętego Kaliksta podczas prześladowań za cesarza Waleriana w celu schowania ich i uchronienia przed zniszczeniem. Jakakolwiek nie byłaby jednak prawda w sensie historycznym, to symbolicznie dzisiejsza uroczystość ma niezwykłe znaczenie, bo pokazuje i przypomina, że Kościół jest zjednoczony w swojej różnorodności, tak jak różnili się od siebie apostołowie Piotr i Paweł. Różnili, będąc jednocześnie jednego ducha.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: A ja widziałam Wiślany
1: Brzeg.
0: No
1: właśnie, ty to coś dzisiaj wiesz? Szczęściara jesteś.
0: No to no jutro możemy się zamienić. Możesz biec na kładkę i tam.
1: Jak będzie tak gorąco jak dziś, to ja wolę być jednak tutaj. Za minutę ósma.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Maki, chabry, fiołki i zapach łąki po deszczu. A ja idę boso ścieżką i słyszę, że w radiu lato jest inne. Latem zamiast czarnej kawy pijemy latę na wynos. Może być na Owsianym. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozyrawska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
1: Minęła godzina ósma, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Prezydent Karol Nawrocki proponuje nowe święto. Powstanie Panteonu Bohaterów, zapowiada prezydent Ukrainy. Trudne miesiące przed pasażerami stołecznych tramwajów. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Prezydent podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą ustanowienia 28 czerwca Dniem Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Inicjatywę ustawodawczą dotyczącą ustanowienia nowego święta podpisał Karol Nawrocki i poinformował o tym podczas obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca.
6: Wierzę, że w tej dacie zamkniemy wszystkie polskie miesiące i Poznański Czerwiec roku 56 i marzec roku 60. i grudnia roku 1970. Głęboko wierzę, że ten dzień w polskim kalendarzu historycznym będzie momentem pewnego kompromisu w polskim parlamencie.
5: 70 lat temu, 28 czerwca 1956 roku, robotnicy w Poznaniu wystąpili przeciwko komunistycznej władzy. W starciach z aparatem bezpieczeństwa zginęło prawie 60 osób, ponad 650 zostało rannych. Do strajkujących z zakładów Cegielskiego, wówczas zakładów Stalina, dołączyli robotnicy z innych fabryk i mieszkańcy miasta. Protesty zostały krwawo spacyfikowane przez wojsko, milicję i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Przeciw ludziom władza wysłała ponad 400 czołgów oraz ponad 10 tysięcy żołnierzy.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Wołodymyr Zełenski chce, by Ukraina miała swój panteon bohaterów. Przywódca poinformował o złożeniu do parlamentu projektu ustawy w tej sprawie podczas Dnia Konstytucji. Jak mówił, ma upamiętniać wszystkich bohaterów, którzy walczyli o wolną Ukrainę w różnych stuleciach. Dziś złożyłem w parlamencie projekt ustawy o budowie panteonu narodowego z imionami bohaterów, które w różnych stuleciach zainspirowali Ukrainę do bycia zawsze zjednoczoną i na zawsze wpisaną w naszą historię. Nikt nie będzie nam mówił, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować.
8: Jak żyć, jak mówić, kogo nam lubić, komu być wdzięcznymi i jakich heroów szanować.
5: Prezydent Zełenski ogłosił też budowę w Kijowie pomnika Iwana Mazepy. To jeden z hetmanów kozackich żyjących na przełomie XVII i XVIII wieku na terenie ówczesnej Rzeczpospolitej obojga narodów. Przeszedł do historii jako walczący o autonomię i niezależność kozaczczyzny. W maju Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.
7: To się dzieje lokalnie.
5: Ruszyły prace na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Solidarności. Tramwaje na węźle Kino Femina nie pojadą w kierunku Hali Mirowskiej oraz ulicy Okopowej.
9: Tam jest do wymiany zarówno sama konstrukcja torowiska, konstrukcja rozjazdów, które są już bardzo wyeksploatowane. Ostatni remont 2009 albo 2004, albo nawet 2001 dla jednego odcinka torów. No i oczywiście musimy naprawić nawierzchnię pomiędzy szynami.
5: Kolejnym miejscem robót od poniedziałku będzie ulica Grójecka na Ochocie od placu Narutowicza do placu Zawiszy. W związku z remontami na trasy nie wyjadą tramwaje linii 9, 13, 19, 23, 25 i 33. Zostaną wprowadzone linie zastępcze. Przypominamy, że tramwaje trwają też remonty w Alejach Jerozolimskich i Alei Niepodległości. Tramwaje nie dojeżdżają też do pętli Winnica. Konieczna tam jest naprawa gwarancyjna. Linia 2 dojedzie do Nowodworów, a 17 do Tarchomina Kościelnego. Nadzieja zamiast przemocy, dialog zamiast konfliktów. Z takim przesłaniem Leon XIV zakończył obrady kardynałów z całego świata. W konsystorze uczestniczyło 178 purpuratów. Papież podziękował uczestnikom za refleksję nad kryzysami i cierpieniami współczesnych ludzi. Za przemocą, wojnami, ubóstwem kryją się, jak mówił, samotność, kryzys relacji, utrata nadziei oraz trudność w uznawaniu się nawzajem za braci i siostry. Leon XIV poprosił kardynałów, by wspierali proces wprowadzania owoców synodu w kościołach, którym służą. To drugi konsystorz zwołany przez Leona XIV, który zapowiada bardziej kolegialny styl zarządzania kościołem i regularne konsultacje z kolegium kardynalskim.
1: Kolejny upalny dzień przed nami i bardzo wysokie temperatury już od samego rana.
0: Na termometrach dzisiaj maksymalnie, oczywiście w cieniu, nawet 37 stopni. O tej porze 32 stopnie to Warszawa, 28 Grodzisk Mazowiecki, 30 w Mińsku Mazowieckim, 28 w Pruszkowie, 29 w Piasecznie. Pamiętajcie dzisiaj o tym, żeby pić dużo wody, nakrycie głowy i krem z filtrem.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: Ja tak przeglądam od wczoraj Instagram i pojawiają się takie rolki, że ktoś chce przewietrzyć mieszkanie, otwiera okno i no właśnie...
1: Buch! Gorącym
0: jak
1: powietrzem. To ja tak wczoraj miałem wieczorem. Wróciłem do domu, chciałem przewietrzyć, a tu buch, 35 stopni jeszcze było.
0: I co, wracasz do piekarnika, jednak
1: nie,
0: otwierasz
1: zostawiłem
0: piekarnik.
1: Moje 28 w mieszkaniu, już się cieszyłem, już mi nie było gorąco.
0: Ale wiesz co, ja mam sposób na taką wysoką temperaturę, bo miałam wczoraj taką przyjemność samochodem jechać, wiesz? I się okazało, że tak przypadkiem zupełnie, akurat wczoraj popsuła się w tym samochodzie klimatyzacja.
1: A, tak przypadkiem.
0: Więc mieliśmy przyjemność podróżować półtorej godziny z otwartymi oknami i z... Do wyboru. Albo klimatyzacja buchająca gorącem, albo bez klimatyzacji. Wybraliśmy opcję bez klimatyzacji, jednak wietrzenie. I powiem ci, że wtedy, jak wyjdziesz z takiego samochodu, którym się tak przejedziesz, to czujesz się, jakbyś wyszedł z sauny, więc to 37 stopni na zewnątrz, to wydaje się całkiem przyjemna temperatura.
1: A to jest dobry pomysł, że jak komuś jest gorąco, to niech pójdzie do sauny. Wyjdzie, to od razu poczuje piękny chłód.
0: No, więc zaczynamy tak, lato okrutnie nas przywitało, ale okrutnie cieszmy się z tego, no skoro była prawdziwa zima, to niech lato też będzie prawdziwe i cieszymy się, że już jutro jednak trochę chłodniej, mamy nadzieję,
1: wszystko
0: będzie.
1: Wszystko na 100% w tym roku.
0: Bananarama wiedziała, że tak będzie okrutnie. Cruel Summer na początek letniego poranka z Radiem Warszawa, Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska,
0: dzień dobry.
4: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Korki i utrudnienia. Teraz stoi most Grota Roweckiego. Oczywiście trasa S8 korkuje się w kierunku mostu od wysokości ulicy Ojca Aniceta Artyleryjskiej w tym miejscu do Adama Mickiewicza. Jest jeszcze jedno miejsce, które się korkuje w okolicach Blizny Łaszczyńskiego, też gdy chcemy wydostać się z Warszawy. Korek w Alei Prymasa Tysiąclecia, a było tak dobrze i już teraz zakorkowana ta aleja od ulicy Górczewskiej do Alei Jerozolimskich, które z kolei od węzła Opacz Kolonia się korkują do Prymasa Tysiąclecia. Stoimy w korku także na S7 jadąc do Warszawy. Już przed Dziekanowem Leśnym tworzą się korki. W Łomiankach odpuszczają, ale za Łomiankami znów stoimy w korku do Młocin.
1: Gość poranka.
2: Dzisiaj bardzo ważna uroczystość w Kościele katolickim, uroczystość świętych Piotra i świętego Pawła. Dlaczego takie połączenie? Dlaczego to dzisiaj w kościołach jest zbierana taca na święto Pietrze? Czym jest to święto Pietrze i dlaczego także dzisiaj trzech polskich biskupów otrzyma paliusze? W naszym studiu poranku ksiądz dr Łukasz Żak, wykładowca na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie. Szczęść Boże, buongiorno.
3: Szczęść Boże, buongiorno alei i buongiorno dla wszystkich słuchaczy.
2: Ksiądz na urlopie chwilowo?
3: Przez półtora miesiąca będę w ojczyźnie.
2: No to bardzo się cieszymy z księdza obecności. To najpierw o to święto Pietrze zapytam, bo na pewno wielu z nas wczoraj w kościele słyszało, jutro w uroczystość świętych Piotra i Pawła będzie zbierana taca na święto Pietrze. Co to takiego jest? Po co Kościołowi te pieniądze?
3: Jako historyk średniowiecza muszę się cofnąć właśnie do tej epoki, dlatego, że tak naprawdę najstarszy dokument polski, Dagome Iudex, opowiada o tym, jak Mieszko I oddaje swój kraj, jakkolwiek go nazwiemy, bo wtedy jeszcze nie używa określenia Polska, świętemu Piotrowi. I z takim oddaniem, który był aktem religijnym, był aktem pewnie też politycznym, na pewno politycznym, ale także religijnym, oddawał pod szczególną opiekę swój kraj świętemu Piotrowi, o którego oczywiście reprezentantem widzialnym, za którego reprezentanta widzialnego uznawał papieża. I z tym aktem duchowym był związana danina, którą płacił papiestwu. To był przede wszystkim akt duchowy. To znaczy jest to widzialny znak oddania mojego kraju pod opiekę świętego Piotra. I kiedy mamy, ponieważ mamy dość dobrze rachunki papieskie ze średniowiecza poświadczone, mamy dużo źródeł, to nie były duże dochody. To nie były dochody, które sprawiały, że papiestwo nagle bogaciło się nie wiadomo w jaki sposób. Był to po prostu symboliczny znak. Chcemy w ten sposób wyrazić swoją wierność świętemu Piotrowi, jego następcy papieżowi i wierzymy, że dzięki temu święty Piotr będzie się nami opiekował. Dzisiaj ten duchowy element jest również zachowany. Może nie ma charakteru, byśmy powiedzieli, politycznego, państwowego, bardziej kościelny, diecezję płacą już nie władcy, prawda? Ale ten wymiar duchowy jest bardzo ważny, a także wymiar po prostu czystej troski o to, żeby miejsca związane z kultem świętego Piotra były zaopiekowane, tak? Żeby można było sfinansować różnego rodzaju prace, również różne działalność Stolicy Apostolskiej, różne dzieła, które papieństwo prowadzi, a ich jest nieskończona liczba. W związku z tym to święto Pietrze ma charakter duchowy, tak? Jest to jakiś, można powiedzieć, materialny znak wiary w opiekę świętego Piotra i również po prostu wyraz troski o, i o budynki, prawda, o miejsca, sanktuary związane z apostołem Piotrem oraz o dzieła, które prowadzi Stolica Apostolska.
2: Czyli dzisiaj, rzucając na tacę te kilkadziesiąt, kilkanaście złotych, możemy mieć też to przekonanie, że to jest nasz akt duchowy?
3: Zdecydowanie tak. W ogóle takie było zawsze rozumienie w średniowieczu ofiar, które składali wierni. Na początku nie przynosili pieniędzy, bo pieniądze w ogóle nie były w użyciu, tak? Pieniądze tak naprawdę miały charakter propagandowy. W związku z tym przynoszono różnego rodzaju dary, które były nie tylko darami dla ubogich. Były po prostu wyrazem tego, ja chcę uczestniczyć w ofierze, ja chcę pokazać materialnie, nie tylko duchowo, nie tylko w myśli, nie tylko w modlitwie, ale pokazać konkretnie, tak, chce uczestniczyć w tym dziele, jakim jest msza święta, a w tym przypadku chce materialnie pokazać, że uznaje opiekę świętego Piotra nad sobą, nad swoim kościołem i oczywiście wierzę w to, że jego następcą jest papież.
2: A to ciekawe jest też, jak pieniądz sprawił, że nam się rozdzieliły gdzieś te funkcje, że trudniej nam tę funkcję duchową dostrzec, no bo widzimy w tym pieniądzu konkretną wartość, jak gdybyśmy przynieśli, wyobrażam sobie na przykład, coś, co jest drogie naszemu sercu, czyli na przykład jakiś różaniec, który ma dla nas jakieś symboliczne znaczenie, to tutaj byśmy bardziej czuli, że to jest ten dar duchowy.
3: Tak, na przykład, jeżeli, proszę sobie wyobrazić, ludzie na wsi przynosili, prawda, pierwsze owoce swojej pracy na polu, to nie był dla nich tylko, prawda, gest, że chcemy proboszczowi dać coś do jedzenia. To był ich znak oddania. Oto te plony, pierwsze owoce przynosimy i chcemy je włączyć w ofiarę mszy świętej.
2: To zachęcam Państwa do tego, żeby dzisiaj z taką myślą i z takim przekonaniem duchowym ten swój dar złożyć. Dzisiaj także w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła polskim metropolitom, trzem, kardynał Konrad Krajewski, kardynał Grzegorz Szyś, arcybiskup Andrzej Przybylski otrzymają paliusze. Czym jest paliusz i co to oznacza?
3: Cofnijmy się do średniowiecza. Otóż paliusz pierwotnie, już nawet w późnej starożytności, był znakiem godności duchownych biskupów, który był na wschodzie, ponieważ wiadomo, że w pewnym momencie Cesarstwo Wschodnie i Cesarstwo Zachodnie się rozdzielają, czyli w świecie greckim, w Cesarstwie Wschodnim, był używany przez wszystkich biskupów. To był po prostu znak odróżniający ich od innych urzędników cesarskich, bo proszę pamiętać, że stroje dzisiejsze, które są dla nas typowymi strojami osób duchownych, w późnej starożytności, wczesnym średniowieczu, to były zwykłe stroje używane przez urzędników. I teraz jak rozróżnić? To jest urzędnik, a to jest duchowny. Mhm. W związku z tym biskupi zakładali właśnie taką, byśmy powiedzieli, taśmę w kształcie litery Y, prawda, która spada również na klatkę piersiową, jak i na plecy. I to był właśnie ten znak i odróżniający ich od innych urzędników cesarskich. Tak było na wschodzie. Na zachodzie jedynym, który nosił paliusz, był papież. Nikt inny pierwotnie nie mógł nosić paliusza. Dlaczego? Bo paliusz na zachodzie nie był tylko i wyłącznie oznaką władzy, funkcji. Był relikwią. Proszę zwrócić uwagę, zachęcam również słuchaczy, jako 9:30 dzisiaj Ojciec Święty rozpocznie liturgię w Bazylice Świętego Piotra, to zejdzie do konfesji, tam gdzie jest pochowany Święty Piotr i paliusze weźmie z grobu. Dlatego, że one przez dotyk, przez kontakt fizyczny stają się tak zwaną relikwią kontaktową. To znaczy, że to nie jest tylko i wyłącznie znak, nie wiem, jak medal, czy prawda, gwiazdki na mundurze. To jest również relikwia, która pokazuje fizyczny wręcz kontakt, tak jak ofiara jest fizycznym kontaktem naszym z wyrazem, prawda, jak, przywiązania czy wiary w wstawiennictwo świętego Piotra, tak ten paliusz jest fizycznym znakiem łączności z Piotrem. I papież pierwotnie, jak mówię, nosił to tylko sam, zarezerwował tylko dla siebie tę godność, a potem udzielał tych paliuszy metropolitom. Potem, to znaczy od VIII wieku, mniej więcej zaczyna te paliusze rozsyłać i w ten sposób podkreślać, że nie tylko związek z papieżem, ale również z świętym Piotrem, bo te paliusze dotknęły grobu świętego Piotra.
2: Czy to jest, no właśnie, czego to jest wyraz? Czy papież wręcza te paliusze tym, których bardziej lubi?
3: Otóż właśnie od VIII wieku paliusze wręcza się metropolitom, czyli nie każdemu biskupowi diecezjalnemu, tylko temu, który, można powiedzieć, zarządza pewną większą jednostką administracyjną w kościele, czyli nie diecezją, ale metropolią. Metropolia to jest zazwyczaj 2, 3, 4, 5, w zależności od kraju, diecezję. Tak jak jesteśmy w Warszawie, no to mamy metropolię warszawską, naszym metropolitą jest arcybiskup Galbas i to są 3 diecezje, między innymi nasza wspaniała diecezja warszawsko-praska. I w zeszłym roku także arcybiskup Galbas pojechał uzyskać paliusz.
2: Zapytałam dlatego, że na pewno część osób, które zobaczą tylko nazwiska, mogą się w tym dopatrywać jakichś teorii spiskowych.
3: Że to jakieś sympatie papieża. Nie, to po prostu każdy metropolita mianowany w zeszłym roku, czyli od 29 czerwca zeszłego roku do dzisiaj, jedzie uzyskać ten paliusz. Więc będzie z całego świata wszyscy metropolici mianowani przez ostatni rok. Właśnie w ten sposób, bo oni nie tylko dostaną paliusz, oni także złożą przysięgę wierności Stolicy Apostolskiej. Także tak naprawdę my to, że jesteśmy metropolitami, że pełnimy w cudzysłowie władzę, tak używajmy takiego określenia świeckiego, na danym terenie, To jest tylko nie dlatego, że jesteśmy tacy fajni, że nas wybrali, że jesteśmy sympatyczni, że mamy dobre CV, tylko dlatego, że ta władza, źródłem jej jest władza przekazana przez Chrystusa Piotrowi.
2: Proszę księdza, na koniec to pytanie. Dlaczego takie połączenie? Wystarczyłby nam święty Piotr, wielki święty, pierwszy papież. Po co mu święty Paweł, apostoł?
3: Jasne. Otóż mimo, że ich zadanie w Kościele było różne, bo święty Piotr był powołany do Żydów, tak, im głosić Ewangelię, zaś święty Paweł został powołany do pogan, tak, im głosić Ewangelię, połączyło ich, chociaż misje były różne, męczeństwo w Rzymie. Mniej więcej około 67 roku według tradycji zostali zamordowani podczas prześladowań Nerona. I chociaż misja była ich różna, to połączyło ich miejsce śmierci męczeńskiej, czyli właśnie Rzym. I od tego momentu są czczeni razem. Kiedyś były oddzielne święta, świętego Pawła, świętego Piotra. Ten kalendarz liturgiczny to się kształtowało powoli, ale jakby bardzo mocno zrozumiano w Kościele, że nie można odłączać, bo są to dwie równoważne misje do Żydów i do pogan, i przede wszystkim to, że oni uświęcili swoją krwią męczeńską Rzym, sprawia, że jakby należy ich obu uznawać za tych, którzy pełnili, którzy jakby dali początek wierze rzymskiej, chociaż biskupem Rzymu był tylko i wyłącznie Piotr.
2: Czy oni byliby zadowoleni, że mają to wspólne święto? No bo wiemy o tym, możemy też w Piśmie Świętym znaleźć te informacje, że nie zawsze się świetnie dogadywali.
3: Oczywiście, w liście do Galatów najlepiej o tym pisze święty Paweł, że nie porozumiał się z Piotrem zawsze, ale dla mnie to jest właśnie piękne, bo my w Kościele nie musimy się wszyscy trzymać za rączki i patrzeć sobie głęboko w oczy, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy się nawet bardzo lubili. Tu chodzi o to, żebyśmy szli w tym samym kierunku, rozeznawali wolę Bożą i czcili Chrystusa Pana. Więc właśnie dla mnie to jest bardzo kościelne, bo Kościół nie jest sektą, w której mamy sobie, prawda, kwiatki wręczać codziennie.
2: Spijać z dzióbków,
3: chociaż było mi miło, prawda? Ale główne jest to, żeby iść i uwielbiać Chrystusa i wypełniać Jego misję. I pomimo tych różnic oni potrafili to robić. I to jest ich wielkość, moim zdaniem.
2: No i mogą być dla nas wzorem. No bo wiadomo, że nawet w Kościele, a może nawet przede wszystkim w Kościele, często jest nam trudno się dogadać. Nie chodzi o to właśnie, żeby zawsze było miło, żeby we wszystkim znaleźć tę spójność, ale chodzi o tę jedną drogę, drogę ku prawdzie.
3: Dokładnie tak, i Kościół, tak jak każda ludzka wspólnota, zawsze będzie miał swoje ograniczenia, ale większe od tych ograniczeń jest miłość Chrystusa, którą głosimy.
2: Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę. Ksiądz dr Łukasz Rzek, wykładowca na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, był razem z nami. Dobrego urlopu księdzu życzę.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Arrivederci.

0: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
1: Tragiczny wypadek na Mazowszu w miejscowości Augustów pod Radomiem. Samochód osobowy zjechał z drogi, wpadł do rowu i dachował. W wyniku zdarzenia zginęła 21-letnia pasażerka. Kierowca został przewieziony do szpitala. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności i przyczyny wypadku. Policja z Otwocka prowadzi poszukiwania 16-letniej Katarzyny Lech. Dziewczyna wyszła z domu w Dziechcińcu i od tamtej pory nie skontaktowała się z rodziną. Ostatni raz nastolatka była widziana na warszawskiej Pradze Południe w towarzystwie dwóch nieznanych młodych mężczyzn. W Lesie Kabackim wprowadzono zakaz używania otwartego ognia. Decyzję podjęto w związku z wysokim zagrożeniem pożarowym i prognozowanymi upałami. Na terenie rezerwatu nie wolno rozpalać ogniska, nie korzystać z grilli. Służby apelują do odwiedzających o przestrzeganie przepisów i zachowanie szczególnej ostrożności. Blisko 400 pasażerów ewakuowano z dwóch pociągów w okolicach Modlina. Powodem była awaria sieci trakcyjnej na linii kolejowej między Modlinem a Legionowym, która doprowadziła do wstrzymania ruchu pociągów. Podróżni opuścili składy pod nadzorem służb i zostali przetransportowani do miejsc, z których mogli kontynuować podróż. Niedzielne ćwiczenia wojsk specjalnych w Warszawie. Śmigłowce Black Hawk prowadziły działania w rejonie Woli. Jak poinformowało dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych, w ramach szkolenia w różnych częściach stolicy mogą pojawiać się także żołnierze oraz pojazdy wojskowe.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: Żar lejący się z nieba, tak dzisiaj będzie, ale nie będzie to już aż tak wielki żar jak wczoraj, co nie znaczy, że będziemy czuć chłód.
3: Bo jeszcze będzie nam pomagał ten żar od chodnika i od asfaltu. W dużym mieście znamy ten motyw, maksymalnie dzisiaj na termometrach w cieniu 37 stopni. O tej porze jedyne 33 to Warszawa, 31 w Otwocku, 30 w Nowym Dworze Mazowieckim, 31 w Radzyminie.
4: Poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę
4: i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A ty jesteś gotowy? Chyba nie za bardzo, bo nie widzę, żebyś miał telefon w ręku.
2: Bo ja nie mogę mieć.
1: No właśnie.
2: Ja bym chętnie chwycił teraz za telefon, bo jak coś słodkiego jest, to o, to i ja jestem tam.
1: To Jarkowi ale się teraz, oczy świecą od razu.
2: A nie, teraz muszę niestety zachować powściągliwość, ale chętnie obdarujemy czymś słodkim któregoś z naszych słuchaczy.
1: Do czego byś dodał taki miód w upał? Mrożona kawa?
2: O, może bym spróbował, poeksperymentował, bo nie próbowałem nigdy kawy z miodem, ale wiele o tym słyszałem.
1: Lemoniada z cytryną, z miętą i z miodem?
2: O, tak, to jak najbardziej.
1: I kostki lodu obowiązkowo dzisiaj. Albo jakieś smaczne ciasto, mógłby być dzisiaj sernik na zimno, także z miodem. Słuchacze drodzy.
2: Ale trzeba mieć miód. No, no i właśnie, no tu dochodzimy do tego punktu.
1: No właśnie, najważniejsza sprawa i to najlepiej miód najlepszej, najwyższej jakości, a wiesz, nie taki marketowy.
2: No właśnie, a taki super miód możemy otrzymać już teraz, tylko trzeba wysłać SMS 7248 RW. Imię i nazwisko. Jakie wpisujemy?
1: Słodkie wakacje.
2: O, może takie hasło będzie. Koszt wiadomości 2 zł 46 groszy z VAT.
1: To jeszcze więcej. Słodkie wakacje z Radiem Warszawa.
2: O.
1: RW. Imię i nazwisko i hasło Słodkie wakacje z Radiem Warszawa 7248. A te zestawy miodów, to, które dzisiaj przez cały dzień będzie można zdobyć w Radiu Warszawa, pochodzą z pasieki 4 pory roku, gdzie pszczoły wytwarzają najwyższej jakości miód i pracują zgodnie z rytmem pół roku. Zero sztuczności, 100% natury.
2: Czekamy na SMS-y.

0: Korki i utrudnienia. No jakichś wielkich, gigantycznych korków nie ma, choć miasto no oczywiście się korkuje mimo początku wakacji. Poza Warszawą, Zegrze Południowe, tutaj jak zjedziemy z mostu, to na drodze krajowej numer 61 będziemy stać w korku do ronda. Ale od strony Nieporętu już do tego ronda dojedziemy spokojnie. No i oczywiście S8 i Mostgrota Roweckiego jest korek.
1: Ale tutaj też dostrzegam korek na moście Siekierkowskim, standardowe miejsce i kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji tuż za mostem Siekierkowskim, jeśli jedziecie w kierunku Alei Józefa Becka. Także tutaj być może większe utrudnienia będą się zaczynać. Ciasno natomiast na Wale Międzyszyńskim do zjazdu na most Łazienkowski i Łazienkowski zakorkowany, zakorkowana Aleja Stanów Zjednoczonych od zjazdu z Ostrobramskiej. Tutaj ciaśniej w Jerozolimskich, ciaśniej w Alei Prymasa Tysiąclecia. Postoicie także na prostej w kierunku ronda ONZ w Alei Jana Pawła II, także w kierunku tego ronda.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Sadziłeś pomidory kiedyś?
2: Nie.
1: I niedobrze.
2: Bo nie, może jakbyś... ale obserwowałem, bo u mnie w domu się i siało, i sadziło, i później się jadło. No to ja głównie tę ostatnią czynność preferowałem.
1: A wiesz, że ostatnio biskup Damian Muskus dzięki sadzeniu pomidorów i dzięki licytacji podczas tego sadzenia pomidorów zorganizowanej przez zbiórkę na rzecz zbiórki walczę o Oscara. I ile zebrali? 100 000 zł.
2: No i pięknie.
1: Dla chorego chłopca.

0: Katowice, a diecezja warszawsko-praska ma kilka propozycji i na weekend, ale także na dłużej.
1: 5 sierpnia po raz 43 na pielgrzymi szlak wyruszy warszawsko-praska pielgrzymka piesza. Już teraz możecie zaplanować tę trasę. 5 sierpnia pielgrzymka się rozpoczyna, a w tym roku hasło pielgrzymkowe brzmi Pan mój i Bóg mój. Z tym hasłem na ustach pielgrzymi będą nieść świadectwo. Jeżeli chcecie dołączyć, to wystarczy wejść na stronę pielgrzymkarodzin.waw.pl. Pewnie wcześniej należałoby wziąć urlop, no i wybrać się na pielgrzymi szlak. 5 sierpnia pielgrzymka startuje, 14 sierpnia dociera na Jasną Górę. Myślę, że to jest doskonała okazja, żeby spędzić dobrze czas, żeby być otoczonym duchową opieką, no i też docenić walory naszego pięknego kraju, te przyrodnicze, ale też takie relacyjne, bo pielgrzymka to jest często miejsce, gdzie poznajemy przyjaciół na całe życie.
0: A ktoś urlopu nie dostanie, to pielgrzymka piesza z Warszawy do Ostrówka 25 lipca, 26 lipca, dwa dni.

0: O, podrzemać można sobie w takie upały, oj tak, ale nie na słońcu.
1: A mógłbyś spać, jakbym ci tak śpiewała ducha. Śpi, kochanie, śpi!
0: O, chyba nie. To dobrze, że to Kaja śpiewa.
1: Całe szczęście. Za minutę dziewiąta.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Dziś kolejne przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego w prokuraturze. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Udany dla biało-czerwonych turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. O 9:00 powinno rozpocząć się kolejne przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Pierwsze przesłuchanie miało odbyć się w czwartek, ale doktor odmówił składania zeznań bez udziału pełnomocnika. Złożył jedynie krótkie oświadczenie i wniósł o odroczenie przesłuchania. Lekarz powinien był przekazać śledczym informacje, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
6: Jeżeli jest się wzywanym do prokuratury w charakterze świadka, to się po prostu ma być na czas, w konkretnym miejscu, w konkretnym dniu się zeznaje.
5: Świadek miał prawo odmówić składania zeznań bez pełnomocnika, podkreśla Paweł Sałek z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Ja spodziewam się tego, że prokuratura teraz zachowa się w sposób poprawny, a nie tak, że jak poprzednim razem było, w ciągu kilku godzin wzywa człowieka na przesłuchanie. Pan doktor ma być ze swoim pełnomocnikiem, prawnikiem i obrońcą, no i będzie składał zeznania w tym zakresie.
5: Były ordynator chirurgii powiedział wcześniej w Kanale Zero, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez lekarza Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u. Dawid Kacprzyk został zwolniony i pozbawiony członkostwa w klubie Koalicji Obywatelskiej. W szpitalu toczą się kontrole i trwają postępowania prokuratorskie.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Co najmniej 1450 osób zginęło na skutek śladowego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Liczba ofiar rośnie. Ekipy ratunkowe nasłuchują, czy z gruzów nie dobiegają oznaki życia. Akcje ratunkowe dają nadzieję w czasie pełnego udręki oczekiwania na wieści o zaginionych.
9: Władze liczą na to, że napływ zagranicznej pomocy i dodatkowych ekip ratunkowych wesprze lokalne służby oraz pomoże w zaspokojeniu potrzeb humanitarnych. Pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez zapowiedziała powołanie komisji, która oceni skalę zniszczeń. Katastrofa pogłębia trudności wynikające z wieloletnich napięć gospodarczych i politycznych, szczególnie w przypadku przeciążonego systemu opieki zdrowotnej. W La Guaira, regionie najbardziej dotkniętym przez trzęsienie ziemi, przywrócono dostawy energii elektrycznej w 75%, dostęp do wody pitnej w 68%, a infrastrukturę drogową naprawiono w 90%.
5: Relację przygotował Jan Pachlowski.
8: To się dzieje lokalnie.
5: Tragiczny finał zawodów kolarskich w Markach pod Warszawą. Podczas niedzielnego maratonu rowerowego Bike Marathon dwóch uczestników nie dotarło do mety. Jednego z zawodników odnaleziono około 200 metrów od trasy wyścigu. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej i prób reanimacji życia 30-letniego kolarza nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon. Równocześnie służby prowadzą intensywne poszukiwania drugiego uczestnika zawodów, 71-letniego mężczyzny, mówi aspirant sztabowy Anetana Siłowska z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
10: W działania zaangażowano z około 112 osób. Działania trwały do godziny 2 w nocy i niestety nie przyniosły pozytywnego rezultatu. W dniu dzisiejszym od wczesnych godzin porannych wznowiono akcję poszukiwawczą. Zadysponowano na chwilę obecną około 45 osób i działania nadal trwają.
5: W poszukiwania zaangażowani są policjanci, strażacy, ratownicy oraz organizatorzy imprezy. Wykorzystywane są psy tropiące, drony i pojazdy terenowe. Okoliczności tragedii oraz przyczyny śmierci jednego z kolarzy będą wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury. Polscy siatkarze wygrali w Gliwicach z Argentyną 3-1 na zakończenie drugiego z ich udziałem w turnieju tegorocznej Ligi Narodów. Wcześniej biało-czerwoni pokonali Niemców 3-1 oraz wygrali z Turcją i Belgią 3-2. Polacy mają na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki, zgromadzili 17 punktów. W tabeli są na trzecim miejscu, prowadzi Japonia przed Stanami Zjednoczonymi. Następne zawody z udziałem drużyny prowadzonej przez Nicolę Grbicza odbędą się w Chicago od 15 do 19 lipca. W Stanach Zjednoczonych Polacy zagrają z Bułgarami, Brazylijczykami, Francuzami i Amerykanami.
0: Dzisiaj praktycznie bezwietrznie, na dodatek bardzo gorąco, trochę niższe temperatury niż wczoraj, ale rozgrzane chodniki spowodują, że uczucie gorąca będzie podobne.
1: Na termometrach maksymalnie nawet 37 stopni, w cieniu przypominamy 34 już teraz to Warszawa, 31 w Legionowie, 32 w Łomin, Otwock, Radzymin, Góra Kalwaria podobnie.
8: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Jakbyśmy chcieli osłodzić naszym słuchaczom te poranne chwile, to coś byś miał dla nich może?
0: No, co może być słodszego niż doskonałej jakości miód?
1: Miód z pasieki 4 pory roku. Mamy taki zestaw dla Was, zestaw bardzo elegancko zapakowany. Chcemy Wam osłodzić lato, no i te upały na początku lata bardzo, bardzo duże. Taki miód może przydać się czy to do lemoniady, czy to do jakichś może zimnych serników, czy też innych specjałów specjalnie letnich, wakacyjnych. Jeżeli macie ochotę taki zestaw wakacyjny od Radia Warszawa otrzymać, to piszcie SMS-y 7248. 7248 to numer, na który wysyłamy SMS-y. W treści SMS-a wpisujemy rw. Imię i nazwisko i hasło Słodkie Wakacje z Radiem Warszawa.
0: Koszt wiadomości 2,46 zł z VAT. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Jeszcze wciąż jest szansa na to, żeby zdobyć ten zestaw. Zobaczmy, nawet do studia zostaliśmy obdarowani takim zestawem.
2: Słychać,
1: że jest ciężki. Ja mogę powiedzieć, że jest ciężki, że tak jedną ręką podnosić go, to bym mogła, no nie wiem, z 50 razy może bym dała radę, ale myślę, że zakwasy już by były. Mogę otworzyć, pozwalasz?
2: Lepiej go nosić w brzuszku, ten zestaw.
1: Cztery pory miodu. To nazwa pasieki, która właśnie takie prezenty wam, drodzy słuchacze, przygotowała na słodki początek lata z Radiem Warszawa. Jak to jest pięknie zapakowane.
2: O ludzie.
1: Dobrze, tutaj mamy miód nektarowy letni, leśny wielokwiatowy i jest miód nektarowy wiosenny rzepakowy. Ten rzepakowy jest taki trochę w jasnym kolorze, a nektarowy letni, leśny wielokwiatowy, poczekaj, to jest taki ciemniejszy. Zobacz, może zobaczysz nawet.
2: No widzę. Tak.
1: I zjadłbyś? Który pewnie, bardziej? Do ciebie przemawia?
2: Ten ciemny taki.
1: Jaki, a do mnie to jasny.
2: No to widzisz. No to dobrze, nie zjadłabyś mojego. No ale to szukamy właściciela tych wspaniałych miodów. 7248, rw. Imię i nazwisko. Jakie było hasło? Już nie pamiętam.
1: Słodkie wakacje z Radiem Warszawa.
2: 2,46 zł z VAT SMS kosztuje.
1: A teraz... wiesz, że no właśnie ABC społecznej krucjaty miłości to też taki miód, tylko rozpisany na 10 punktów. Miód drogi duchowej. Znasz?
2: Będę poznawał przez całe wakacje. Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości. To już za chwilę. Wcześniej jeszcze informacje o korkach, a jeszcze wcześniej zespół Gold.

0: dzisiaj do odwołania podróżujemy kolejami mazowieckimi i warszawskim transportem publicznym i możemy mieć bilet albo jednego, albo drugiego przewoźnika, bo jest wzajemne honorowanie biletów i utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 2. Przyczyny techniczne, wybrane kursy tramwajowe są na skróconej trasie do krańca Tarchomin-Kościelny.
1: Most Siekierkowski, tutaj sytuacja już dobra, na szczęście korka nie ma. Korek natomiast jest na trasie S8, ale oczywiście to standardowe miejsce most Grota Roweckiego. Jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź, to też na wysokości ulicy Szeligowskiej. Kierowcy zgłaszają, że doszło do jakiegoś zdarzenia i tutaj tworzy się korek, od Bemowa się ciągnie. Ciaśniej w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia, na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika. Postoicie na Grójeckiej do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Postoicie także na Wale Miedzeszyńskim, w Alei Stanów Zjednoczonych.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt pierwszy. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka.
1: Pierwsze spotkanie, pierwszy tydzień ABC Społecznej Krucjaty Miłości i nasz towarzysz Stefan Kardynał Wyszyński. Pierwszy punkt na ten tydzień, szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje, bądź wrażliwy na drugiego człowieka.
4: No tak, no właśnie, spotykamy w naszym życiu różne osoby, wchodzimy w różne relacje, spotykamy różnych ludzi z różnymi temperamentami, z różną historią życia, z różnymi zaletami i wadami. Pierwsza reakcja nasza jest taka, że nie jesteśmy na tego drugiego człowieka obojętni. Nie da się tylko wyłączyć. Albo kogoś lubimy, albo nie. Nawet myślimy, dogadam się z nim, albo się z nim nie dogadam. Czasami oczywiście błędnie myślimy.
1: Jakieś emocje zawsze się pojawiają i nie zawsze są to dobre emocje, bo może być tak, że w pierwszym momencie już od razu ktoś mnie wkurzy i tak mnie zdenerwuje, że nawet nie będę miała ochoty spojrzeć na niego jak na człowieka, a dzisiaj będziemy się też zastanawiać nad tym, co znaczy, że Chrystus w drugim człowieku jest. Czy to jest tylko nasz chrześcijański slogan, czy my potrafimy tym żyć?
4: Jeżeli miałbym mówić za wszystkich, to powiem nie, nie potrafimy tym żyć. Uczymy się tego. Jesteśmy w drodze, jak to powiedziała osoba, którą ostatnio gdzieś w życiu swoim spotkałem. Jesteśmy wciąż w drodze, wciąż się rozwijamy. Myślę, że podejmujemy jakieś decyzje i jest to ważne. Myślę, jeżeli chcemy zobaczyć Chrystusa w drugim człowieku, czy rozwijamy swoją relację z Panem Bogiem i swoją wiarę w Boga, w obecność Pana Boga. A to jest rzeczywiście nieraz bardzo trudne zobaczyć w kimś Jezusa Chrystusa, Jego życie, jeżeli widzimy, że ten człowiek w ogóle nie żyje Panem Bogiem, jest złośliwy, jest zły, jest przykry, czyni krzywdę drugim, a jeszcze tym bardziej, jeżeli mnie skrzywdził, to zobaczyć w nim Pana Boga, myślę, że jest bardzo trudno.
1: A ja jeszcze bym wróciła do kwestii tego, czy to jest slogan, czy to jest rzeczywiście coś, co my traktujemy na poważnie. Bo slogan to znaczy tyle, że my sobie trochę wycieramy twarz.
4: Dobrze.
1: Tymi słowami.
4: A ja się znowu przyczepię tych słówek, czy traktujemy. Na razie nie odnosimy się do ludzi. Czy to jest prawda, czy to jest slogan. Po prostu ogólnie, obiektywnie, to powiem, że to jest prawda. Bóg jest w każdym człowieku, który jest na ziemi. Za każdego z nas umarł. Pan Bóg każdego z nas chciał, każdego z nas zaplanował, dla każdego ma swoją wolę do przekazania. Nie każdy chce go słuchać, nie każdy chce go przyjąć i w każdym człowieku jest to źródło Boga, jakiś pierwiastek Pana Boga, czyli każdy człowiek ma duszę.
1: Skoro mówimy o planie Boga na nasze życie, no to do tego, że każdy ma duszę, nie da się przyczepić z żadnej strony, ale dalej myślę o tym haśle. Chrystus w drugim człowieku. Szanuj każdego człowieka, tak brzmi ten punkt, o którym rozmawiamy. Każdy człowiek, czyli także i ja.
4: Jeżeli chodzi o obecność Chrystusa w naszym życiu, oprócz tego, że mamy ten pierwiastek Pana Boga jako duszę, że każdy z nas ma tą duszę, to jeszcze można by było dodać, że jeszcze w pełni bardziej uczestniczymy w życiu Boga po Chrzcie Świętym. Otwieramy się na tą pełnię Jego obecności i rzeczywiście komuś, kto nie żyje Panem Bogiem, będzie trudno zobaczyć, że Pan Bóg umarł za tą drugą osobę. Ale to powiem historię, która mi bardzo pomaga w tym, żeby umieć dostrzec w drugim człowieku Pana Boga. Historia wzięta z życia. Starsze małżeństwo, nie posiadające swego potomstwa, bardzo schorowani. Mąż zdecydował się na to, że musi swoją schorowaną, leżącą już żonę oddać do domu spokojnej starości. Wywiózł ją. Dla niego to dramat, on ją bardzo kocha. Kiedy ją tam wywiózł, podjął decyzję, że pomimo tego, że to jest jakaś odległość od jego domu i sam jest schorowany, będzie ją codziennie odwiedzał. I codziennie do tego domu przyjeżdża, odwiedza ją. Kiedy pielęgniarki ją myją, on też ją myje razem z nimi. Kiedy ją karmią, on też pomaga karmić swoją żonę. I tak codziennie przez wiele miesięcy od tego pierwszego dnia, kiedy tylko tam się pojawiła w tym domu, on do niej przyjeżdża. I po tych kilku miesiącach, kiedy wychodzi już po całym dniu tego przebywania z nią, jedna z pielęgniarek, taka bardzo zdziwiona, patrzy na niego i mówi: proszę pana, dlaczego pan do niej przyjeżdża? Przecież ona już pana nie pamięta. Bo tu trzeba dodać, ta żona była chora na Alzheimera. Kiedy on do niej przyjeżdżał, codziennie musiał przypominać całą historię, kim on jest. A pierwsze pytanie, które słyszał od swojej żony, kiedy patrzyła mu w oczy: proszę pana, a kim pan jest? To było jedno z pierwszych pytań, które się pojawiało. I on, wiecie, miał w marynarce takich kilka zdjęć. Wyjmował te zdjęcia z tego wspólnego życia i pokazywał i opowiadał ich wspólne życie. A pamiętasz, Zosiu, jak żeśmy razem pojechali w góry? A pamiętasz, Zosiu, jak w Parku Praskim ci się oświadczyłem? Jak żeśmy brali ślub w Katedrze Praskiej? Prawda? I tak musiał jej przypominać. I ona taka zdziwiona: dlaczego pan do niej codziennie przyjeżdża? Ona pana już nawet nie zna, nie wie, kim pan jest. I on taki zdziwiony patrzy się na tą pielęgniarkę i mówi: proszę pani, najważniejsze, że ja wiem, kim ona jest dla mnie.
1: Z tej historii chyba płynie też nieoczywisty morał, który może nam pomóc w przeżywaniu tego, że Chrystus jest w drugim człowieku.
4: Właśnie.
1: No taki, żeby zadać sobie pytanie, kim ja jestem? I co mówi o mnie Bóg?
4: Tak, i to ja wybieram tak naprawdę, jak ja potraktuję drugiego człowieka, bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja, jak ja jego potraktuję. Bo ja wiem, że będą takie trudne przypadki i są w życiu chyba każdego z nas. Ktoś nas opluje, ktoś krzywo spojrzy, ktoś może nawet przekląć, patrząc na nas. Ale to my zdecydujemy, czy my mu oddamy w ten sam sposób, czy w inny.
1: Ale o tym będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku.
3: Czas

0: Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Dziś w Kościele Katolickim obchodzona jest uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. W związku z tym wierni wspierają tak zwane Święto Pietrze, specjalną zbiórkę na rzecz Stolicy Apostolskiej. Jak podkreślają duchowni, ma ona przede wszystkim wymiar duchowy i symboliczny, a jej tradycja sięga średniowiecza, gdy oznaczała wyraz oddania Kościołowi pod opiekę świętego Piotra. Także dziś modlimy się i przekazujemy datki, myśląc o przyszłości naszej wspólnoty, mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz dr Łukasz Żak, wykładowca na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie.
4: Żeby można było sfinansować różnego rodzaju prace, również działalność Stolicy Apostolskiej, różne dzieła, które papiestwo prowadzi, ich jest nieskończona liczba. W związku z tym to Święto Pietrze ma charakter duchowy, tak? Jest to jakiś, można powiedzieć, materialny znak wiary w opiekę świętego Piotra.
3: Szczególne obchody dzisiejszej uroczystości w Watykanie. Trzej polscy metropolici otrzymają dziś paliusze, wełniane insygnia symbolizujące jedność z papieżem oraz władzę metropolitalną. Paliusz, wręczany od wczesnego średniowiecza, podkreśla więź biskupów z następcą świętego Piotra i tradycją apostolską. Paliusze poprzez znajdowanie się przy grobie świętego Piotra stają się relikwią kontaktową, podkreślał gość poranka z Radiem Warszawa.
4: To nie jest tylko i wyłącznie znak, nie wiem, jak medal, czy prawda, gwiazdki na mundurze. To jest również relikwia, która pokazuje fizyczny wręcz kontakt, tak jak ofiara jest fizycznym kontaktem naszym z wyrazem, prawda, jak, przywiązania czy wiary w stanictwo świętego Piotra, tak ten paliusz jest fizycznym znakiem łączności z Piotrem.
3: Paliusz powstaje z wełny owiec, które Ojciec Święty poświęca 21 stycznia we wspomnienie świętej Agnieszki, przypomina metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski.
5: Paliusz to jest taka szarfa lniana, którą zakłada się na ramiona i symbolizuje ona owieczkę zagubioną, którą dobry pasterz ma wziąć na siebie, zostawić 99, a zająć się tą jedną, tak jak mówi Ewangelia, czyli być zawsze do dyspozycji dla tych, którzy potrzebują takiej obecności.
3: Właśnie metropolita łódzki będzie jednym z trzech polskich biskupów obok metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia i metropolity katowickiego arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego, którym dziś papież Leon XIV nałoży na ramiona paliusze jako znak więzi z Watykanem.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Posługi lektora i akolity otwarte dla świeckich diecezji warszawsko-praskiej dobiegają końca. Zapisy na kurs przygotowujący do pełnienia ich w liturgii. Zgłaszać się mogą mężczyźni, którzy ukończyli 25 rok życia i mają pozytywną opinię od proboszcza, wyjaśnia ksiądz Paweł Cieślik, przewodniczący Komisji Liturgii Diecezji.
7: Pierwsze dwa lata to są wykłady dotyczące Biblii, liturgii, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii duchowości, teologii pastoralnej. Trzeci rok będzie miał już taki charakter bardzo specjalistyczny. Będzie związany po prostu już bardziej z praktycznymi umiejętnościami. Generalnie idea jest taka, że to będzie kilka zjazdów w ciągu roku i jednocześnie też wtedy zaplanowane są dni skupienia oraz kilkudniowe rekolekcje.
3: Lektor nie tylko może czytać czytania, wyjaśnia znaczenie posługi duchowny.
7: Lektor także może wykonywać psalm, modlitwę wiernych, czytać komentarze, odczytywać antyfony. Jest także tym, który przygotowuje innych do czytania Słowa Bożego w liturgii. Natomiast jeśli chodzi o posługę akolity, on na podobnej zasadzie jak nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej w określonych przez prawo sytuacjach może pomagać w udzielaniu Komunii Świętej. Akolita w przypadku nieobecności kapłana i diakona może również wystawić i schować Najświętszy Sakrament, a może być też posłany do chorych.
3: Zapisy trwają do wtorku 30 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej. Kościół pomaga ofiarom trzęsienia ziemi w Wenezueli. Leon XIV za pośrednictwem Biura Dobroczynności Apostolskiej przekazał na ten cel 100 tysięcy euro. Także Kościół w Polsce kieruje swoje wsparcie przez Caritas. Mamy bardzo duże doświadczenie w pomocy w tym regionie. Wiemy, że sytuacja społeczna jest bardzo trudna, mówi Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska.
0: Od wielu lat panuje tam wysoka inflacja, jest bardzo niski dostęp do służby zdrowia. Bardzo wielu mieszkańców Wenezueli jest bezrobotnych, dlatego szczególnie teraz po tej katastrofie będziemy się starać udzielać najpotrzebniejszego wsparcia, zarówno psychospołecznego, towarzyszenia ludziom, jak i oczywiście udzielać schronienia.
3: O przekazywanie pomocy dla poszkodowanych zaapelował także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Chcemy odpowiedzieć na ten dramat zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Proszę o modlitwę podczas mszy świętych sprawowanych w kościołach. Proszę również o modlitwę w rodzinach oraz w domach zakonnych. Pomoc materialną można przekazywać za pośrednictwem Caritas Polska, napisał w komunikacie arcybiskup Wojda.
2: Zostało wydane dla Mazowsza ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego najwyższego stopnia. Dotyczy upału, bo dziś kolejny upalny dzień przed nami.
8: 9.35, 36 stopni to Warszawa, 31 Legionowo, Grodzisk Mazowiecki, 33 Otwock, Wołomin, 32 Piaseczno, Radzymin, Góra Kalwaria. Maksymalnie dzisiaj w cieniu 37 stopni.
9: Budzimy stolice i okolice.
1: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Oddamy te miody?
2: Tak, a zobaczymy, czy to będzie pani Ania z Janówka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
2: Jak tam w Janówku?
1: Zimno gorąco? Pewnie.
3: Słonecznie.
2: Ale daje pani radę?
3: Tak, daje. Jeszcze daje.
1: Ale pani Aniu, czy pani lubi, jak jest tak bardzo ciepło, jak teraz?
3: Niestety, ja jestem ta druga pora roku, ta zimnolubna.
1: Czyli podobała się pani tegoroczna zima, tak zmieńmy temat.
3: Zdecydowanie tak.
1: Dużo
3: wolę
1: śniegu.
3: Wolę odśnieżać.
1: No dzisiaj to nie podśnieża pani za bardzo.
2: Ale może być słodko mimo tego. Bo chcemy spowodować, żeby ten upalny dzień, którego pani nie lubi, był jednocześnie słodki i fajny.
3: Bardzo dziękuję.
1: Aż pani, widzę, głęboki oddech wzięła, bo nie dowierza pani pewnie, że te miody trafią prosto do pani. Pani Aniu, a...
3: Niestety nie.
1: No to pora uwierzyć. Czy ma pani jakiś swój ulubiony miodowy przepis na takie gorące i upalne dni jak dzisiaj?
3: Tak, zdecydowanie tak. Miód, cytrynka, kostki lodu, kawałek mięty, no po prostu polecam.
1: Lemoniada i woda pewnie też.
3: Lemoniada, tak.
2: To no. Wszystkie
3: tak,
2: pozostałe
3: tak, woda, tak, zdecydowanie.
2: Wszystkie składniki poza miodem musi pani mieć we własnym zakresie, a miód to my podarowujemy.
3: Bardzo, bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna. Chciałam państwu złożyć przede wszystkim najserdeczniejsze życzenia, abyście państwo, że tak powiem, trwali w tym, co przekazujecie, w tym, co zapodajecie na antenie. Jest to cudowne. No i będę z wami do końca świata jeden dzień dłużej.
2: O, bardzo dziękujemy.
1: Miód na serce.
2: Tak jest. Pani nam miód na serce, a my pani zestaw miodów z pasieki cztery pory roku.
1: Cztery pory miodu.
2: Cztery pory miodu, przepraszam. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
1: Wszystkiego słodkiego i słodkiego lata z Radiem Warszawa. Pozdrawiamy.

0: utrudnienia i korki. Dzisiaj bardzo gorąco, więc
1: trochę tych więcej... Asfalt, to chciałeś powiedzieć?
0: Ale, a to jest też niebezpieczne, bo wczoraj miałem okazję tego doświadczyć. Jak się hamujemy, to niestety opony piszczą.
1: I ciasno jest na trasie toruńskiej, nie tylko okolice mostu Grota Roweckiego, ale także dalej, wysokość ulicy Szeligowskiej. Tutaj kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji być może i za tym miejscem tworzy się korek, czyli już od wysokości Bemowa postoicie niestety także na trasie toruńskiej. Stoi na całej długości w tym momencie Aleja Prymasa Tysiąclecia, aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. W Jerozolimskich na szczęście już lepsza sytuacja. Ciasno wciąż na Grójeckiej do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Postoicie również na dojazdówce do Grójeckiej. Co to jest za ulica? Zaraz dorwę ją. O, droga powiatowa się nazywa. Aha.
0: W Ołtarzewie jeszcze w kierunku Warszawy są korki i w Ożarowie Mazowieckim.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A czy widzisz, że za chwilę Chris Rea zabierze nas na plażę On The Beach, ten numer przed nami, ale zanim na plażę z Chrisem Rea, to najpierw do Guadalupe, Acapulco, do Meksyku.
2: No właśnie, bo zapraszamy na radiową pielgrzymkę do Meksyku w 2027 roku. Od 1 do 11 lutego ona się odbędzie i będziemy mogli odwiedzić miejsca związane z objawieniami Matki Bożej z Guadalupe, poznać bogatą historię Meksyku oraz odpocząć nad oceanem spokojnym.
1: O, ten spokojny ocean to dzisiaj ja bym brała w ciemno, ale to jest plan na początek lutego 2027 rok, ale już teraz warto taką podróż zaplanować z Radiem Warszawa. Zapisy w sekretariacie Radia Warszawa, można przyjść do nas.

0: Zofia Kozerawska, która tańczy lalaj, lajlaj.
1: Bo jej za zimno jest. Przyszła do nas i mówi, co to za mróz. No, nie da się wytrzymać. Trzeba rozgrzać atmosferę. To Zofia będzie was rozgrzewać od 10 do 14.
0: Z latę.
2: Jak wystraszyć słuchacza?
1: No wiesz, trzeba dbać o swój
0: interes. Do 14 masz czas. Znajdziesz sposób.
1: Chyba, Zofia że Kozerawska. Będziesz zapraszać na poranek, to wtedy powiem, że ochładzasz.
0: Weronika Ostrowska, dziękuję.
1: Jarek Wydra.
0: Też dziękuję.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: No nie wiem, jak to ubrać w słowa? Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
5: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
5: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
6: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
3: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: Z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
8: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
3: Po reklamie.
2: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Podpisanie umowy na okręty podwodne. Dziś finał programu Orka. Ukraina atakuje okupowany przez Rosjan Krym. W serwisie przypominamy też o tym, jak przetrwać upały. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Historyczny dzień dla programu Orka, czyli zakupu okrętów podwodnych. Do polskich marynarzy trafią 3 nowe okręty ze Szwecji. Umowa wykonawcza w tej sprawie zostanie podpisana dziś, wczesnym popołudniem w Gdyni, na pokładzie fregaty ORP Kościuszko. Przy podpisaniu kontraktu będą szefowie rządów Polski i Szwecji oraz ministrowie obrony obu państw.
11: Program Orka był wpisany do planów modernizacji marynarki wojennej wiele lat temu i od wielu lat czekali na ruch rządzących w tej sprawie podwodniacy. I wreszcie, jak mówił przed podpisaniem kontraktu wicepremier szef MON Władysław Kuśniak-Kamysz, jest sukces.
12: Zdolność, o której marzyły pokolenia, 30 lat pracy nad programem Orka.
11: 3 okręty dla polskich marynarzy zbuduje szwedzki SAP do czasu pierwszej dostawy, czyli do 2030 roku. Nasi marynarzy nie będą jednak bezczynnie czekać. Zgodnie z umową, Szwecja jeszcze w tym roku dostarczy tzw. gapfiller, okręt nieco starszy, na którym marynarze będą się szkolić do czasu dostawy właściwych okrętów.
10: Relację przygotowała Agnieszka Drążkiewicz.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Ukraina w nocy i nad ranem zaatakowała z powietrza okupowane przez Rosję Krym. Drony pojawiły się w rejonach Sewastopola, Saki i Kerczu. Przez kilka godzin zamknięty był most nad Cieśniną Kerczeńską. Ukraina otworzyła nowy teatr wojny, napisali dziennikarze The Wall Street Journal. Natomiast agencja Union zwróciła uwagę, że od kilku tygodni życie na zanektowanym przez Rosję półwyspie toczy się pod znakiem nieprzewidywalności. Na okupowanym przez Rosjan Krymie nasila się kryzys gospodarczy. Brakuje paliwa, energii elektrycznej, wody i żywności. Codziennie ogłaszane są alarmy przeciwlotnicze. Działalność turystyczna zamiera. Eksperci wojskowi podkreślają, że wyzwolenie półwyspu przez Ukrainę to klucz do politycznego upadku reżimu Władimira Putina. Kreml lekceważy te sygnały. W publicznych wypowiedziach Władimir Putin i jego współpracownicy przekonują Rosjan, że poradzą sobie z każdym kryzysem.
13: To się dzieje lokalnie.
10: W Mszczonowie pod Warszawą doszło do poważnego pożaru zakładu gospodarki odpadami. Ogień wybuchł nad ranem i objął halę, w której znajdował się magazyn, mówi młodszy brygadier Jarosław Belina, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przy Żardowie.
14: Pożar objął około 400 metrów kwadratowych, czyli około połowy całego budynku. W budynku paliły się pojemniki z odpadami przemysłowymi i o ile rozprzestrzenianie pożaru udało się zatrzymać po kilku godzinach, to jego dogaszanie trwało przez cały dzień, prawie do godziny 20.
10: W związku z upałem strażacy regularnie się zmieniali, oznaczało to potrzebę większych sił zaangażowanych w akcję, dodaje strażak.
14: W akcji uczestniczyło łącznie ponad 180 strażaków. Byli to strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żerardowie, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Warszawy oraz strażacy ochotnicy z terenu naprawdę całego powiatu żerardowskiego.
10: Jak powiedział przedstawiciel strażaków, okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez służby. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Podczas upałów należy unikać przebywania na słońcu, nie pić alkoholu ani słodkich napojów, a nawadniać się wodą ze szczyptą soli. Internista i kardiolog interwencyjny dr Michał Mularczyk mówi, jak przetrwać fale wysokich temperatur. Jak powiedział, sięgając po płyny, należy unikać dwóch rzeczy.
15: Alkoholu i napojów słodzonych. Tych dwóch rzeczy na pewno unikać. Najchętniej woda, ale woda z solą, dlatego że taka kranowa to ma za mało tych elektrolitów. My się spocimy na słono. W związku z tym uzupełniamy sobie taką wodę z solą.
10: Doktor Mularczyk podpowiada też, jak rozpoznać udar cieplny.
15: Objawy to jest takie najpierw zawroty i bóle głowy mogą być, takie zmęczenie. My widzimy osobę, która jest zaczerwieniona, ma suchą skórę, mimo że powinien być spocony. Jeżeli zmierzymy ciśnienie, się okazuje, że ma niskie ciśnienie, za to bardzo wysokie tętno. Osoba staje się wyczerpana, zdezorientowana, ma skurcze mięśni i nudności, wymioty, jeszcze bardziej blady, no i w końcu może niestety mieć utratę przytomności.
10: Podczas upałów lekarz radzi też sięgać po warzywa i owoce, takie jak truskawki i arbuzy.
2: Co by tu powiedzieć? Jest cieplutko i będzie jeszcze trochę cieplej. 32 stopnie teraz w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie i w Grodzisku, 33 w Otwocku, Żarowie, Piasecznie i w Wołominie, 34 w Mińsku Mazowieckim, a 35 teraz w Warszawie. Dzisiejsze maksimum to podobno 38 stopni w cieniu. Towarzyszy nam na szczęście taki delikatny wiatr z północy. Troszkę się będzie wzmagał po południu. Czekamy na to. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, kochani słuchacze Radia Warszawa, ci, którzy przetrwaliście wczorajszy upał i jesteście zaprawieni w boju. Cieszę się, że jesteście z nami i zostańcie, zapraszam, postaramy się troszkę schładzać atmosferę muzycznie. Chociaż gorące rytmy oczywiście też przed nami, ale ufamy, że to wszystko ku pomocy naszym nastrojom. 6 minut po 10, Zofia Kozorawska, zapraszam serdecznie.

0: Antonina Krzesztań i Rower na 106,2 FM, 12 minut po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No tak, latę to jest dobry pomysł na lato. Oczywiście, że tak. Ostatnio widziałam taki filmik w mediach społecznościowych, jak szybciutko zrobić sobie taką mrożoną kawę, więc wystarczy znaleźć taki pojemniczek na lód i wypełnić ten lód esencją kawy, takim espresso, wstawić do zamrażarki i później korzystać z tego jako wkład do kawy, do którego dolewa się swoje ulubione latte. Może być owsiane oczywiście, że może być, znaczy latte, dolewa się mleko oczywiście ulubione. I tak powstaje mrożona, pyszna kawa. To też jest dobry pomysł, chociaż mądrzy ludzie mówią, że jednak kawa wypłukuje elektrolity, więc pamiętajmy o tym, że pijąc kawę, no pijmy więcej wody z dodatkiem czegoś, tak jak była mowa w wiadomościach Radia Warszawa, z dodatkiem soli, odrobinką soli, nie dlatego, żeby była bardzo słona, ale dlatego, żeby właśnie elektrolity krążyły w naszych organizmach, ale można też troszeczkę dodać właśnie cytryny, można dodać troszkę soku z jabłka, odrobinę soku z jakiegokolwiek owocu i to już powoduje, że nasz organizm lubi tą wodę bardziej zatrzymywać. Troszkę traktuje ją, jak mi to kiedyś ktoś wytłumaczył, jak jedzenie i zatrzymuje na dłużej niż taką wodę bez żadnego dodatku. Więc może nie być nawet czuć tego smaku soku z owocu, a organizm rozpozna inaczej tę wodę.

0: A ja podglądam teraz w Bazyliki Świętego Piotra mszę świętą celebrowaną przez papieża Leona z błogosławieństwem i nałożeniem paliuszy. I dokładnie teraz te paliusze są nakładane nowym arcybiskupom, metropolitom. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II, 21 minut po 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane, Ludźmierz, 7 czerwca 1997 roku. Słowo do dzieci pierwszokomunijnych zgromadzonych w kościele świętej rodziny.
3: Nie tak dawno mogłyście się o tym przekonać w sposób szczególny. Oto po raz pierwszy Pan Jezus przyszedł do waszych serc. Przyjęliście Go pod postacią chleba pierwszej komunii świętej. Co to znaczy, że przyszedł do waszych serc? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy na chwilę wrócić do wieczernika. Tam podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus podał apostołom chleb i powiedział: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Tak samo dał im wino, mówiąc: bierzcie i pijcie, to jest krew moja. I wierzymy, że choć apostołowie czuli w ustach smak chleba i wina, prawdziwie spożywali ciało i krew Chrystusa. A to był znak Jego nieskończonej miłości.

0: Paweł domagał na antenie Radia Warszawa z piosenką Czasami. 29 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: To właśnie dziś, to właśnie przed chwilą w uroczystość świętych Piotra i Pawła, Leon XIV, podczas mszy świętej, która trwa jeszcze w Bazylice Świętego Piotra, nałożył na ramiona arcybiskupów, metropolitów paliusz, symbol jedności z biskupem Rzymu i troski o owczarnię. I taki paliusz otrzymali m.in. kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki i arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. Modlą się dalej w czasie tej wspaniałej uroczystości mszy świętej. Zresztą, jeśli macie okazję, to można tę mszę świętą śledzić m.in. na stronach Vatican News. Zachęcam gorąco. Początkowo paliusz używany był tylko przez papieży, a od VI wieku zaczął być noszony również przez biskupów innych diecezji, kiedy to w 513 roku papież Symmachus udzielił przywileju używania paliusza świętemu Cezaremu. 3 wieki później, podczas synodu w Ravennie w 877 roku, postanowiono, żeby arcybiskupi, metropolici w ciągu 3 miesięcy od objęcia archidiecezji prosili biskupa rzymskiego o paliusz, bez którego nie mogli wykonywać swoich funkcji. I fakt otrzymania paliusza z rąk samego papieża ma przypominać biskupom o tej szczególnej więzi, jaka łączy każdego pasterza Kościoła z biskupem Rzymu. Módlmy się za nich dziś szczególnie. Chris Isaak, już teraz na antenie Radia Warszawa. 27 minut zostało do 11.

0: Horan już za nami. 20 minut zostało do godziny 11. Teraz ksiądz Piotr Pawlukiewicz zaprasza nas, żeby wstać i być świętym. No, albo nikim.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część pierwsza. Każdy jest w kryzysie.
2: Moi drodzy, ja nie jestem naukowcem, lekarzem. Mam pewne duszpasterskie doświadczenia, osobiste doświadczenia z różnych problemów, jakie spotykają ludzi. I dlatego wiem, że wielu z was mogłoby uzupełnić mnie, sprecyzować moje poglądy, dopytać, co ksiądz ma na myśli, dlaczego to zjawisko ksiądz pominął. Trochę działam na zasadzie takiej intuicji duszpasterskiej, no i wierzę, że podpowiedzi Ducha Świętego. Jak wychodzić z kryzysu, co robić? Po pierwsze, to jest definicja kryzysu. Jeżeli w pewnym sensie każdy człowiek jest w kryzysie, bez przerwy. I kto z nas może powiedzieć, że masz taki spokój serca, jaki marzył? Zawsze coś już tu doskwiera but, do kamyczek, tutaj to dziecko mi wylało wazon, a dowiedziałem się, że mąż ma jakiegoś guza. No, to ciągle takie wiadomości do nas dochodzą. Ktoś powiedział, życie ludzkie na ziemi jest podobne do noclegu w hostelu kategorii drugiej. My żyjemy w przedpokoju, my żyjemy dopiero zaproszeni na salony, ale jeszcze na tych salonach nie jesteśmy. To jest pierwsze. Tak jak się mówi, że Kościół jest ciągle w stanie reformowania się. Rzeczywiście ciągle, jak patrzyłem w pociągu, jak często jeździłem, jeszcze wtedy żołnierze chodzili w mundurach, teraz jakoś nie ma. To ja myślałem, że cała nasza armia i żeńskie zakony są w czasie przegrupowania, bo bez przerwy widziałem jakieś siostry zakonne i tylko tych żołnierzy na ulicach, na dworcu. I jesteśmy w stanie ciągłego reformowania się. Diabeł się już o to postara, żebyśmy nic spokojnego snu nie mieli za bardzo. Ktoś powiedział, profesor Suchodolski powiedział, szczęście człowieka, być szczęśliwym, a to jest taki stan, który niektóre dzieci mają do 5 roku życia. Jak pamiętacie, jak się choinkę ubierało, jak Mikołaj przychodził, jak mama ciastko dawała, jak się z koleżankami bawiłyście, my z kolegami. Do 5 roku życia. Jeszcze jest jedna rzecz. My mamy odruch. Jeśli pojawia się jakaś depresja, smutek, emocje bolesne i niewygodne i trudne, nie złe, specjalnie nie używam tego słowa, nie ma złych emocji. Emocje są naturalne, jeśli chodzi o ocenę moralną. I wiele z Państwa może być na kogoś wkurzonych od lat i nie mogę tego z tym zrobić. No próbowałem, modliłem się, a ciągle jak go widzę, to się nóż otwiera, więc to jest niezależne od nas, ale są emocje bolesne i przyjemne, trudne i łatwe, które łatwo przychodzą. Chcę powiedzieć, że nie likwidujmy za szybko emocji. My mamy odruch. Smutek jest, no to tak. Albo koleżanka, albo muzyka głośno na słuchawkach, albo koniak. No mamy takie różne przywracania się do stanu spokojnego przeżywania rzeczywistości. Jak mówi ksiądz Dzielecki, uczuć trzeba słuchać. To są zakodowane listy, które nasze prawdziwe ja pisze do mnie. Zakodowane listy. I są bardzo mądre te uczucia. Bardzo mądre. Uczuć trzeba posłuchać. Ja nie wiem, czy się to Państwu zdarzyło, że siedzimy przy stole, gdzieś tam jedziemy samochodem. Smutny jestem. Z jakiego powodu jestem smutny? Co jest? I zaczynam się szukać źródeł emocji. A, szkoła, biskup, katedra, rodzina, choroba, samochód, miałem zapłacić już tam ubezpieczenie jakieś. Tak jak lekarz nas dotyka, gdzie jest ta choroba, gdzie jest źródło? W pewnym momencie mówię, to pan tutaj ma coś, to pan pokaże. Poszukać źródeł, gdzie te emocje takie wychodzą, a nie likwidować je. Proszę Państwa, dobry lekarz nie zaproponuje człowiekowi choremu kuracji jedynie proszki przeciwbólowe. Nieraz musi dać, oczywiście. Ale będzie starał się leczyć chorobę, a nie tylko ją niwelować, chociaż są choroby nieuleczalne. Wiemy, że już nic po tym oprócz morfiny nie pomaga. Dlatego trzeba nie uciekać od kryzysu od razu. Ktoś powiedział, że wielkie dzieła są dziełami nocy i samotności. Ja bym doznał, wielkie dzieła są często owocem bólu czyjegoś. W sensie, że nie o jednym pisarzu, aktorze, reżyserze ludzie po jego śmierci dowiadali się, że on miał niesamowitą depresję przez całe lata. A pisał komedię, a pisał jakieś śmieszne felietony, a kiedy się pokazał w studio, wyglądał całkiem normalnie. A depresja była niesamowita. Więc trzeba ją zbadać, trzeba jej się przyjrzeć. Co nam chce to moje ja, najprawdopodobniej w przypadku pań, ta dziewczynka 5-6-letnia, czy w przypadku panów ten chłopiec kilkuletni, co on mi mówi? Od środka.

0: Avalon. Już za nami. 11 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ojciec Michał Legan, który należy do zakonu świętego Pawła I Pustelnika, czyli jest Paulinem, podzielił się na swoich mediach społecznościowych homilią, którą rok temu wygłosił na pogrzebie swojej ukochanej mamy. I chciałam wam zacytować fragment, który mnie bardzo poruszył. Zresztą piękna jest ta homilia i odsyłam was na jego media społecznościowe. O jakże piękny jest człowiek, jeśli się odnajdzie w Jezusie. Jakże piękny jest człowiek, gdy odkryje, że wszyscy tak samo potrzebujemy wybaczenia, wszyscy tak samo potrzebujemy, żeby ktoś nas zrozumiał, wszyscy tak bardzo potrzebujemy, żeby ktoś powiedział: znam Twoje życie, rozumiem Cię, jestem po Twojej stronie, jestem z Tobą. Wszyscy potrzebujemy usłyszeć czułego narratora, który nam opowie naszą historię, czułego narratora, który opowie nam, kim jesteśmy w jego oczach. Powie nam nade wszystko, że jesteśmy kochani, że życie ma wielki sens. Nawet z całym swoim bólem, nawet z całym dramatem umierania, życie ma wielki, święty sens.

0: Reflex Duran Duran na antenie Radio Warszawa z 1984 roku jest to przebój, ale można też znaleźć takie wydanie z 2009. Polecam. Minutka została do godziny 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Ślubuję Ci miłość.
3: Radiowy kurs małżeński.
2: Świadkowie, praktycy i eksperci.
3: W każdą środę o 22.
2: Zapraszają Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
5: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: O reklamie.
0: Jest 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Podpisanie umowy na okręty podwodne. Dziś finał programu Orka. Ukraina atakuje okupowany przez Rosjan Krym. W serwisie przypominamy też o tym, jak przetrwać upały. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Historyczny dzień dla programu Orka, czyli zakupu okrętów podwodnych. Do polskich marynarzy trafią 3 nowe okręty ze Szwecji. Umowa wykonawcza w tej sprawie zostanie podpisana dziś, wczesnym popołudniem w Gdyni, na pokładzie fregaty ORP Kościuszko. Przy podpisaniu kontraktu będą szefowie rządów Polski i Szwecji oraz ministrowie obrony obu państw.
7: Program Orka był wpisany do planów modernizacji marynarki wojennej wiele lat temu i od wielu lat czekali na ruch rządzących w tej sprawie podwodniacy. I wreszcie, jak mówił przed podpisaniem kontraktu wicepremier szef MON Władysław Kuśniak-Kamysz, jest sukces.
8: Zdolność, o której marzyły pokolenia, 30 lat pracy nad programem Orka.
7: 3 okręty dla polskich marynarzy zbuduje szwedzki SAP do czasu pierwszej dostawy, czyli do 2030 roku. Nasi marynarzy nie będą jednak bezczynnie czekać. Zgodnie z umową, Szwecja jeszcze w tym roku dostarczy tzw. gap filler, okręt nieco starszy, na którym marynarze będą się szkolić do czasu dostawy właściwych okrętów.
6: Relację przygotowała Agnieszka Drążkiewicz.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Ukraina w nocy i nad ranem zaatakowała z powietrza okupowane przez Rosję Krym. Drony pojawiły się w rejonach Sewastopola, Saki i Kerczu. Przez kilka godzin zamknięty był most nad Cieśniną Kerczeńską. Ukraina otworzyła nowy teatr wojny, napisali dziennikarze The Wall Street Journal. Natomiast agencja Union zwróciła uwagę, że od kilku tygodni życie na zaanektowanym przez Rosję półwyspie toczy się pod znakiem nieprzewidywalności. Na okupowanym przez Rosjan Krymie nasila się kryzys gospodarczy. Brakuje paliwa, energii elektrycznej, wody i żywności. Codziennie ogłaszane są alarmy przeciwlotnicze. Działalność turystyczna zamiera. Eksperci wojskowi podkreślają, że wyzwolenie półwyspu przez Ukrainę to klucz do politycznego upadku reżimu Władimira Putina. Kreml lekceważy te sygnały. W publicznych wypowiedziach Władimir Putin i jego współpracownicy przekonują Rosjan, że poradzą sobie z każdym kryzysem.
9: To się dzieje lokalnie.
6: W Mszczonowie pod Warszawą doszło do poważnego pożaru zakładu gospodarki odpadami. Ogień wybuchł nad ranem i objął halę, w której znajdował się magazyn, mówi młodszy brygadier Jarosław Belina, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przy Rardowie.
10: Pożar objął około 400 metrów kwadratowych, czyli około połowy całego budynku. W budynku paliły się pojemniki z odpadami przemysłowymi i o ile rozprzestrzenienie pożaru udało się zatrzymać po kilku godzinach, to jego dogaszanie trwało przez cały dzień, prawie do godziny 20.
6: W związku z upałem strażacy regularnie się zmieniali. Oznaczało to potrzebę większych sił zaangażowanych w akcję, dodaje strażak.
10: W akcji uczestniczyło łącznie ponad 180 strażaków. Byli to strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żerardowie, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Warszawy oraz strażacy ochotnicy z terenu naprawdę całego powiatu żeradowskiego.
6: Jak powiedział przedstawiciel strażaków, okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez służby. W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Podczas upałów należy unikać przebywania na słońcu, nie pić alkoholu ani słodkich napojów, a nawadniać się wodą ze szczyptą soli. Internista i kardiolog interwencyjny dr Michał Mularczyk mówi, jak przetrwać fale wysokich temperatur. Jak powiedział, sięgając po płyny, należy unikać dwóch rzeczy.
11: Alkoholu i napojów słodzonych. Tych dwóch rzeczy na pewno unikać. Najchętniej woda, ale woda z solą, dlatego że taka kranowa to ma za mało tych elektrolitów. My się spocimy na słono. W związku z tym uzupełniamy sobie taką wodę z solą.
6: Doktor Mularczyk podpowiada też, jak rozpoznać udar cieplny.
11: Objawy to jest takie najpierw zawroty i bóle głowy mogą być, takie zmęczenie. My widzimy osobę, która jest zaczerwieniona, ma suchą skórę, mimo że powinien być spocony. Jeżeli zmierzymy ciśnienie, się okazuje, że ma niskie ciśnienie, za to bardzo wysokie tętno. Osoba staje się wyczerpana, zdezorientowana, ma skurcze mięśni i nudności, wymioty, jeszcze bardziej blady, no i w końcu może niestety mieć utratę przytomności.
6: Podczas upałów lekarz radzi też sięgać po warzywa i owoce, takie jak truskawki i arbuzy.
0: Najcieplej teraz w Warszawie, 36 stopni, troszkę chłodniej, 35 w Mińsku Mazowieckim i Otwocku, 34 w Wołominie Piasecznie, 33 w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Grodzisku i w Ożarowie Mazowieckim. Maksimum, którego możemy się dziś spodziewać, to 38 stopni, ale przypominam, że to są temperatury w cieniu. Wiatr nam towarzyszy, jest delikatny i wieje z północy, będzie nieco silniejszy. Chmur nie przewidujemy. Dzień dobry, kochani. Dobrze, że jesteście z nami. 5 minut po 11. Zofia Kozorawska. Witam i zapraszam oczywiście na tę kolejną godzinę wspólną. W tej godzinie będę rozdawać ciężkie i słodkie miody, które właśnie jeden z nich, znaczy jeden słoik jest teraz w moim ręku. 4 pory miodu czekają na Was, także słuchajcie uważnie. Z radością przekażę je w Wasze ręce. Zapraszam. Już teraz Piotr Rubik, Małgorzata Markiewicz i Janusz Radek. Psalm dla Ciebie. 6 po 11.

0: Electric Light Orchestra, z nimi zawsze śpiewa Mr. Blue Sky. No dobrze, to o tym Blue Sky teraz przez chwilkę. 13 po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dlaczego o Blue Sky? Dlatego, że lato to też łąka, która właśnie pod takim błękitnym niebem jest, pełna zapachów, pełna brzęczenia pszczół i właśnie tak widzimy tę przestrzeń, w której powstaje pyszny, pachnący miód. Kochani, wszystko zaczęło się w tej pasiece bardzo dawno temu, 3 pokolenia temu, od dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to pradziadek Kazimierz, pradziadek pana Tomasza Siembidy, on prowadził na Podlasiu małą pasiekę. No i właśnie później kolejne pokolenia podejmowały ten trud. Więcej na ten temat możecie znaleźć na stronie 4poromiodu.pl i te pyszne wspaniałości, te miody mam dla Was i z chęcią przekażę je w Wasze ręce, żeby można było robić pyszną lemoniadę ze zdrowym miodem. 512 700 444. Czekam. A w tle Tila i Sarsa. Mimo wszystko. 14 po 11.

0: Nie chcą zejść ze sceny. No i dobrze, 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV na uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 29 czerwca 2025 roku. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj obchodzimy uroczystość dwóch braci w wierze, Piotra i Pawła, których uznajemy za filary Kościoła i czcimy jako patronów diecezji i miasta Rzymu. Historia tych dwóch apostołów przemawia również do nas, wspólnoty uczniów Pana, pielgrzymujących w tych naszych czasach. Spoglądając na ich świadectwo, chciałbym podkreślić szczególnie dwa aspekty – komunię kościelną i żywotność wiary. Przede wszystkim komunia kościelna. Liturgia tej uroczystości ukazuje nam bowiem, jak Piotr i Paweł zostali powołani do przeżycia tego samego losu, jakim jest męczeństwo, które na zawsze związało ich z Chrystusem. W pierwszym czytaniu spotykamy Piotra, który w więzieniu oczekuje wykonania wyroku. W drugim czytaniu apostoł Paweł, również skuty kajdanami, w swego rodzaju testamencie stwierdza, że jego krew zostanie przelana i ofiarowana Bogu. Zarówno Piotr, jak i Paweł oddają więc swoje życie dla Ewangelii. Jednak ta wspólnota w jednym wyznaniu wiary nie jest osiągnięciem łatwym i pokojowym. Obaj apostołowie dochodzą do niej jako do celu, do którego prowadzi ich długa droga, podczas której każdy z nich przyjął wiarę i przeżywał apostolstwo w inny sposób. Ich braterstwo w duchu nie przekreśla odmienności, od których wyszli. Szymon był rybakiem z Galilei, Szaweł natomiast ścisłym intelektualistą należącym do partii faryzeuszy. Pierwszy z nich natychmiast porzucił wszystko, aby pójść za Panem. Drugi prześladował chrześcijan, a został przemieniony przez zmartwychwstałego Chrystusa. Piotr głosił Ewangelię przede wszystkim Żydom. Paweł został posłany do niesienia dobrej nowiny poganom. Najmilsi, historia Piotra i Pawła uczy nas, że wspólnota, do której wzywa nas Pan, jest harmonią głosów i twarzy i nie przekreśla wolności każdego z nas. Nasi patroni podążali różnymi drogami, mieli różne poglądy, czasami konfrontowali się i ścierali w ewangelicznej szczerości. Nie przeszkodziło im to jednak żyć concordia apostolorum, czyli żywą wspólnotą w duchu, owocną harmonią w różnorodności. Jak stwierdza święty Augustyn, w jednym i tym samym dniu czcimy męczeństwo dwóch apostołów. Oni także stanowili jedno. Chociaż cierpieli, w różnych dniach stanowili jedno.

0: Shepherd za nami. Za 26 minut będzie 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No to pierwsza sprawa jest taka, że miody chciałam powiedzieć. Oj, przepraszam. Już chciałam powiedzieć miody i zaczęłam mówić lody, dlatego że ciągle myślę o czymś zimnym. Ale tak, miody, już wiem do kogo trafią, między innymi trafią do pana Piotra, który dziś świętuje swoje imieniny, pozdrawiam bardzo serdecznie. I do jego syna też trafią te miody, które niedługo będzie też świętował imieniny, syn Krzysztof, sportowiec. Także pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie, cieszę się, że trafią, mam nadzieję, że trafią również do lemoniady, którą będziecie się dzielić szeroko, rodzinnie i przyjacielsko, niech tak będzie. A ja o tych lodach, ale to w ogóle nie myślałam o lodach, tylko o kostkach lodów. Bo widzę, że ludzie robią takie wspaniałości do picia, wyciskają trochę owoców, dodają ten sok z owoców do kostek lodu i piją to. Gul, gul, gul. No i dobrze, oby na zdrowie nam wszystkim poszło. A jeszcze chciałam wam powiedzieć, że wczoraj zamawialiśmy wodę w restauracji, zamówiłam małą, a pan przyniósł dużą i powiedział, bo trzeba się nawadniać, a policzył jak za małą. Dziękuję.

0: Tak Brodka śpiewała.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Za 17 minut będzie 12, dziś poniedziałek, więc to jeszcze nie dziś i jeszcze trwa czerwiec. Ale nie wiem, czy wiecie, czy pamiętacie, że już za chwileczkę, już za momencik rozpoczyna się lipiec, a razem z nim kolejny sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich. 67 już sezon, który przypada w roku jubileuszu stulecia odsłonięcia monumentu Fryderyka Chopina. Autorem tego pomnika jest malarz i rzeźbiarz przełomu XIX i XX wieku Wacław Szymanowski. Jego projekt wygrał zorganizowany w 1908 roku konkurs na monument, który miał powstać w setną rocznicę urodzin Chopina, która przypadała w 1910 roku. I chociaż car Mikołaj II, ulegając prośbom primadonny Adelaidy Bolskiej, zgodził się na wystawienie pomnika, to został ten pomnik odsłonięty dopiero 14 listopada 1926 roku. Kilka lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. No i właśnie teraz świętujemy, będziemy świętować. Więc przypominam, że koncerty będą w każdą sobotę i niedzielę o 12 i o 16 właśnie przy tym pomniku. Mam nadzieję, że pogoda będzie sprzyjać temu, żeby słuchać muzyki. Chris de Burgh już teraz na antenie Radia Warszawa, 16 minut przed 12.

0: ciężko mnie poprowadzić. Tomek Kamiński na antenie Rady Warszawa. 4 minuty przed godziną 12. To jest ten moment, kiedy chcemy otworzyć nasze serca na Boże Słowo. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował dr Mateusz Krawczyk, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł, że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni prześników. Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż 4 oddziałów, po 4 żołnierzy każdy, zamierzając po święcie Paschy wydać go ludowi. Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr skuty podwójnym łańcuchem spał między 2 żołnierzami, a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra i powiedział: wstań szybko. Równocześnie z rąk Piotra opadły kajdany. Przepasz się i włóż sandały, powiedział mu anioł. A gdy to zrobił, rzekł do niego: narzuć płaszcz i chodź ze mną. Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł, jest rzeczywistością. Zdawało mu się, że to widzenie. Minęli 1. i 2. straż i doszli do żelaznej bramy prowadzącej do miasta. Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli 1 ulicę i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła

0: i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi.
1: Czy masz pewność, że to, co widzisz, to, czego doświadczasz, pochodzi od Boga? Fragment o uwolnieniu Piotra z więzienia podejmuje wątek epistemologiczny. Książę apostołów, jak przekazuje nam święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, sam nie jest pewny, czy anioł i światłość, które go nagle otaczają, są prawdziwe. Może to tylko sen, może tylko widzenie. Mimo to, być może motywowany wewnętrzną intuicją, czyni to, co poleca mu postać. Przyjmuje ofertę ratunku z więzienia i najpierw włoży sandały, a potem ucieknie przez bramę i ulicę, mijając strażę. Dopiero na koniec dzisiejszego czytania usłyszymy z ust Piotra: "Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła." Czy nie jest to, przynajmniej do pewnego stopnia, celny opis doświadczenia ludzkiej wiary? Potrzebna jest decyzja, by pójść za czymś, co rozpoznajemy wewnętrznie jako dobre, jako prawdziwe. Nie zawsze jest tam miejsce na pewność, ba, niekiedy więcej będzie w niej niepewności niż czegokolwiek innego. Ale trzeba podjąć ryzyko, założyć sandały, przejść obok zbrojnej straży, zaufać i nie bać się, by wreszcie kiedyś powiedzieć za świętym Piotrem: "Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła."

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych, zwłaszcza nam bliskich. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, dzisiaj szczególnie za solenizantów, Pana Piotra Krasuskiego, Pana Pawła Kęskę, wszystkich słuchaczy naszego radia noszących imię świętych patronów Piotra i Pawła, przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: Dokładnie 3 minuty po godzinie 12. Posłuchajmy teraz Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Marek Dąbrowski.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
1: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A za kogo uważają Jezusa? Dobre pytanie. Pytanie, które wybrzmiewa od 2000 lat. Pytanie, które ciężko się zadaje znajomym i kolegom w pracy, ale które niesie w sobie wielki potencjał. Pytanie, które niesie w sobie możliwość spojrzenia w swoje serce i zobaczenia, na jakim etapie rozwoju własnej wiary jesteśmy. Kim jest dla mnie Jezus? Postacią z kart Ewangelii? Tym, którego zapowiadali prorocy, wędrownym nauczycielem? Bardzo mądrym człowiekiem, kimś, kto mówił dużo i ciekawie o miłości i o Królestwie Bożym? A może postacią historyczną? A może żyjącym królem? Kim jest dla ciebie Jezus? Mesjaszem? Synem samego Boga? A może twoim Zbawicielem? Kim jest dla ciebie Jezus? Przeszłością, teraźniejszością, czy osobą, z którą świadomie wybierasz swoją przyszłość?

Michael Duncan Smith umie tak szeptać pięknie 10 minut po 12. Pogoda, jaka jest, każdy widzi i czuje. 36 stopni teraz, czyli najcieplej póki co w Otwocku, 35 w Warszawie, Piasecznie i Mińsku Mazowieckim, 34 w Legionowie, Grodzisku, Wołominie, a 33 w Nowym Dworze Mazowieckim. Co tu robić? No, na razie po prostu dotrwać do jutra. Jutro będzie nieco chłodniej, a kto wie, może i zagrzmi. Niektóre prognozy tak mówią właśnie. Wiatr z północy. Dzień dobry, witam Was kochani, cieszę się, że jesteście z nami. Zostańcie koniecznie, 11 minut po 12, Zofia Kozorawska tutaj. Tak, staramy się podpowiadać, co robić, żeby nam było lżej i nam, i tym, którzy są wokół nas. I taką muzykę też gramy, która w tym bardzo, bardzo pomaga. Także zostańcie koniecznie i dbajmy o siebie nawzajem, rozglądajmy się, czy ktoś obok nie potrzebuje dobrego słowa, ramienia i podpowiedzi, co zrobić, żeby nie było tak źle. Tak, rozglądajmy się również na ulicy i w autobusie, i w tramwaju, i na przystankach, bo to taki czas trudniejszy po prostu dla naszych organizmów, więc warto o tych innych też się troszkę zatroszczyć. Chicago już teraz na 106,2, 12 po 12.

0: Historię jednej miłości wyśpiewała Anita Lipnicka na antenie Radia Warszawa. 22 minuty po 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Leon XIV mówił o tym, że widzi w Piotrze i Pawle i Kościół czci w nich dwie kolumny Kościoła. Piotr, wybrany na pasterza owczarni Chrystusa, ukazuje się jako ten, który troszczy się o komunię. On po nieudanym połowie mówi do Jezusa: całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. I później w imieniu 12 wyznaje wiarę. Przypomniał, że Piotr nie był bezbłędny, że zaparł się mistrza, a Paweł wyrzucał mu niekonsekwencje. Piotr potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi, nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii i gromadzenia owczarni Chrystusa. Tak mówił dzisiaj Leon XIV, a odnosząc się do symbolu kluczy, zaznaczył, że klucz nie wyważa drzwi, lecz je otwiera i zamyka, aby połączyć odizolowane pokoje w jeden dom. Podobnie komunii w Kościele nie buduje się przez usztywnianie własnych stanowisk, lecz przez szukanie w sercach wszystkich punktów spotkania w prawdzie, w której świetle każdy staje się dla drugiego człowieka narzędziem wzrostu, co podkreślił dziś Ojciec Święty. To już Michael Patrick Kelly, 24 minuty po 12.

0: za nami. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik. Zapraszam. Trzej nowi polscy metropolici, krakowski, łódzki i katowicki, otrzymali z rąk papieża paliusze. To kardynałowie Grzegorz Ryś, Konrad Krajewski i arcybiskup Andrzej Przybylski. Okazją do wręczenia paliuszy była tradycyjnie obchodzona dziś w kościele uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Paliusz to wełniany pas noszony na ramionach, zakładany na ornat. Jest symbolem łączności metropolity ze stolicą apostolską i z tradycją apostolską. To również relikwia, gdyż paliusze przed wręczeniem mają kontakt z grobem świętego Piotra, tłumaczył w poranku z Radiem Warszawa ksiądz dr Łukasz Żak z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie.
2: Żeby można było sfinansować różnego rodzaju prace, również działalność Stolicy Apostolskiej, różne dzieła, które papiestwo prowadzi, ich jest nieskończona liczba. W związku z tym to święto Pietrze ma charakter duchowy, tak? Jest to jakiś, można powiedzieć, materialny znak wiary w opiekę świętego Piotra.
1: Papież Leon XIV w homilii w uroczystość Piotra i Pawła przypomniał, że komunii w kościele nie buduje się przez usztywnianie własnych stanowisk, lecz przez szukanie punktów spotkania w prawdzie. Wskazał, że święty Piotr mimo swoich błędów potrafił się nawrócić i nie uchylał się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa. Przypomniał także, że Słowo Boże przemieniło świętego Pawła z prześladowcy Kościoła w głosiciela pokoju. Papież Leon XIV zapewnił o swojej modlitwie za ofiary trzęsienia ziemi w Wenezueli oraz ich rodziny. Apel pojawił się podczas niedzielnych pozdrowień po modlitwie Anioł Pański w Watykanie. O szczegółach Artur Chmielewski.
3: Jak podaje Vatican News, Ojciec Święty wyraził bliskość wobec wszystkich dotkniętych katastrofą, w której według najnowszych danych zginęło co najmniej 1400 osób. Dziesiątki tysięcy uznaje się za zaginione. Papież modlił się także za poszkodowanych i podkreślił wdzięczność dla służb oraz wolontariuszy zaangażowanych w akcje ratunkowe i pomoc humanitarną. Leon XIV przypomniał również o modlitwie w intencji ofiar podczas zakończenia niedawnego nadzwyczajnego konsystorza, ponownie wskazując na potrzebę solidarności z mieszkańcami Wenezueli. Na prośbę tamtejszego episkopatu w kraju obchodzony był dzień modlitwy za ofiary i poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Warszawsko-praska Liga Siatkówki rozstrzygnięta. W sobotę w Wyższym Seminarium Duchownym na Tarchominie odbyły się mecze finałowe. Zwycięska drużyna okazała się Wiązowna i Aleksandrów Team, która wygrała w finale z drużyną z parafii świętego Hieronima w Starej Miłośnie. To nie był łatwy mecz, podsumowuje Grzegorz Hajzik, przyjmujący zwycięskiej drużyny.
5: No bardzo się cieszę, bo to pierwsze zwycięstwo, pierwsze złoto, które naprawdę smakuje chyba najlepiej. Za każdym razem, ale widać jaki jest też poziom, bo co roku inna drużyna to wygrywa i no już mamy trzecią edycję w tym roku i trzecia drużyna stoi inna na podium, na tym pierwszym miejscu, więc łatwo nie jest, ale bardzo się cieszę, że udało nam się dopiąć ten mecz.
1: Medale wręczył biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, który podkreślał, że bardzo cieszy się z rozwoju tej sportowej inicjatywy. I jeszcze na koniec wiadomości z życia Kościoła, wizyta na Jasnej Górze, a tam dziś docierają w uroczystość apostołów Piotra i Pawła liczne pielgrzymki. Jedna z liczniejszych grup to pątnicy za parafii apostołów świętego Piotra i Pawła z Piekar Śląskich. 100 osób dotarło pieszo wczoraj, a dziś dojechało kolejnych 200. Jak mówi ksiądz Radosław Adamiak, tutaj dziś przeżywają swoistego rodzaju parafialny odpust w uroczystość apostołów.
6: No dla nas to jest takie święto, kiedy nasi apostołowie, patroni apostołowie Piotr i Paweł wskazują nam, w jaki sposób budować i wzmacniać swoją wiarę. Jeden stracił głowę dla Pana Jezusa i to dosłownie, a drugi, jak wiemy, pomimo różnych trudności na drodze swojej wiary, tak pięknie w tej wierze dojrzał, że też nam pokazuje święty Piotr apostoł, że pomimo różnych trudności i kryzysów nie należy się zniechęcać, ale szukać tej wierności wobec Pana Jezusa, traktować Go zawsze jako swojego mistrza i Pana i wtedy nie zgubimy się na drogach naszego życia, nawet jeśli czasami jakieś turbulencje się pojawią.
1: Dziś modlą się też grupy pielgrzymkowe m.in. z Tarnowskich Gór i z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z Katowic.

0: Za 17 minut będzie godzina 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Nie każdy może się wybrać na taką długą pielgrzymkę. To już czas wakacyjny się w zasadzie rozpoczął, jeśli chodzi o dzieci i młodzież oczywiście. No i tak nazywamy wakacje. No po prostu trwają wakacje. Nie da się tego ukryć. W Warszawie też widać po samochodach, że trwają. No i niektórzy planują pielgrzymki. Niektórzy myślą, spróbowałbym, ale trochę się boję. Więc przychodzimy z tą propozycją pielgrzymki pieszej z Warszawy do Ostrówka. To nie jest tak daleko i nie trwa tak długo. W związku z tym początek tej pielgrzymki w sobotę 25 lipca o 20 mszą świętą w Sanktuarium Świętej Faustyny w Warszawie przy Żytniej 1 rozpoczyna się ten pielgrzymi szlak, a zakończenie w niedzielę, dzień później o 15 mszą świętą przy Domu Świętej Faustyny w Ostrówku. Więc kochani, gdybyście czuli, że to jest dla Was zaproszenie, to ja tylko przeczytam cytat, który towarzyszy tej pielgrzymce. Im więcej zaufasz, tym więcej otrzymasz. Szczegóły można uzyskać pod mailem siostrafaustyna@gmail.com. siostrafaustyna.ostrówek@gmail.com.

0: Miriam Makeba już za nami i Pata Pata, tak się nazywa ten utwór, ładnie, prawda? 9 minut zostało do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Z zaproszeniem przypominajką. Przypominajka dotyczy dokładnie tego, że jest, ojejku, widzicie, zabrakło mi słów dzisiaj. Wystawa już jest od jakiegoś czasu, Art Deco i Sacrum, mówiliśmy o niej, ponieważ Radio Warszawa nad tą wystawą ma patronat, ale w związku z tym, że jest wystawa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, które to muzeum znajduje się, przypominam, przy ulicy Dziekaniej 1, no to jutro będzie wykład, bardzo ciekawy wykład o 17.30. Wykład zatytułowany Unikatowa realizacja w czasach niemieckiej okupacji. Kościół w Chołubli. Wystrój i wyposażenie w stylu Art Deco właśnie. No i jego twórcy z kręgu Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wykładowcą będzie ksiądz doktor habilitowany, Janusz Nowiński, profesor UKSW. I serdecznie zapraszamy, to już jutro o godzinie 17.30 w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. A to Alvaro Soler i jego Sofia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
2: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
4: Minęła 13:00. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Polscy politycy zgodni w ocenie działań Ukrainy. Kijów wybrał eskalację. 1,5 tysiąca ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Trwa akcja ratunkowa. Odnaleziono ciało drugiego z zaginionych uczestników maratonu kolarskiego w Markach. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prezydent Ukrainy wybrał eskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. Mówią zgodnie politycy o zapowiedzi budowy Panteonu Narodowego. Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej mówi, że działania Wołodymyra Zełenskiego są nastawione na zyskanie wewnętrznego poklasku.
6: To, co robi Zełenski, jest nastawione na budowanie jego wewnętrznego poparcia i budowanie jedności wokół jego osoby. Jest to bardzo niedobry moment w relacjach, żeby nie powiedzieć jeden z bardziej kryzysowych, jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. W tym wymiarze politycznym. Ja bym nie rezygnował z instrumentów dyplomatycznych i próby nacisku na Zełenskiego. Myślę tu o Karolu Nawrockim.
5: Michał Nieznański z Konfederacji uważa z kolei, że działania ukraińskich władz powinny spotkać się ze stanowczą odpowiedzią Polski. Polityk proponuje rozpocząć, w cudzysłowie, remont lotniska w Jasionce, przez które idzie pomoc na Ukrainę, lub zmienić jego nazwę.
7: Chyba byłem pierwszy, który mówił, żeby nazwać to ofiar ludobójstwa ukraińskiego, tak żeby było wprost, bo to nie każdy może na Ukrainie wiedzieć. Tam też jest problem z historią, więc nie każdy mówi dokładnie, o co chodzi, tylko trzeba było nazwać to tak konkretnie, a jeśli to nie pomoże, no to możemy chociażby przestać opłacać Starlinki. No jeśli Ukraina chce tak walczyć i widzi w nas wroga, a nie przyjaciela, no to my też nie możemy patrzeć na Ukrainę jako państwo przyjazne.
5: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę. Podkreślił, że nikt nie będzie mówił Ukrainie, jakich bohaterów ma szanować. Pod koniec maja podjął decyzję o nadaniu jednemu z oddziałów tamtejszej armii imienia bohaterów UPA. UPA w czasie II wojny światowej współpracowała z hitlerowcami i jest odpowiedzialna za ludobójstwo 100 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zespół Czerwonego Krzyża Kostaryki odnalazł kobietę ocalałą pod gruzami jednego z zawalonych budynków.
9: ¿Cómo estás?
5: Jak się masz? Dobrze.
9: Bien, okay.
5: Okay, staramy się pomóc. Zachowaj spokój.
9: Ayudarle, ¿oyó? Esté tranquila.
5: Nie mamy wątpliwości, że ktoś tam jest. Akcje ratownicze wciąż trwają. Aktualna liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli to 1,5 tysiąca. Ponad 50 tysięcy osób jest zaginionych.
8: To się dzieje lokalnie.
5: Tragiczny finał maratonu kolarskiego w Markach pod Warszawą. Odnaleziono ciało drugiego z zaginionych uczestników zawodów, 71-letniego Kazimierza Niewiarowskiego. Mężczyzna nie dotarł do mety wyścigu, a służby prowadziły intensywne poszukiwania z udziałem policji, straży pożarnej, ratowników oraz psów tropiących i dronów. Wcześniej odnaleziono ciało 30-letniego zawodnika. Akcja ratunkowa obejmowała tereny trasy oraz przyległe lasy. Okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane i będą wyjaśniane przez policję. Kazimierz Niewiarowski był doświadczonym kolarzem i wielokrotnym zwycięzcą zawodów. To kolejna tragiczna informacja po niedzielnym wyścigu Poland Bike Marathon. Pasażerowie warszawskiej SKM-ki muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Z powodu awarii infrastruktury kolejowej część pociągów została odwołana, a niektóre kursują w skróconych relacjach. Problemy dotyczą kilku linii obsługujących aglomerację warszawską, mówi Karol Adamaszek, rzecznik SKM-ki.
10: Od godziny 11.53 do około godziny 20.00 odwołujemy lub skracamy łącznie 17 pociągów na liniach S1, S2 i S3. Zmian nie wprowadzamy na razie na liniach S4 i S40, które obsługują połączenia Piaseczna z Zalewem Zegrzyńskim.
5: Zmiany nie są od nas zależne, podkreśla przedstawiciel przewoźnika.
10: Dostaliśmy rekomendację z Kolejowego Centrum Zarządzania Kryzysowego PKP PLK, która zmusza nas do odwołania lub skrócenia biegu pociągów z powodu możliwości wystąpienia przerw w zasilaniu z sieci trakcyjnej, na co oczywiście wpływ ma upał, a na co nie mamy wpływu my, jako przewoźnik.
5: Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruch pociągów wróci do pełnej sprawności. Karol Adamaszek zachęca pasażerów do sprawdzania informacji na stronie skmwarszawa.pl.
4: Najcieplej teraz 37 stopni w Pruszkowie i w Otwocku, w Warszawie 36, podobnie jest w Legionowie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim i w Mińsku Mazowieckim też 36. 35 teraz w Wołominie i w Ożarowie, a w Nowym Dworze Mazowieckim 34 stopnie. Dzisiejsze maksimum to 38 stopni. Żadnych chmur nie przewidujemy, deszczu dzisiaj też nie będzie, choć na pewno wielu z nas by się ucieszyło. Dzień dobry, witam Was kochani. 6 minut po 13. Jak to dobrze, że jesteście z nami. Dziękuję za wszystkie sygnały tej Waszej wspaniałej obecności i zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. Będę w tej godzinie również rozdawała wspaniałe, pyszne, słodkie i zdrowe miody z czterech pór miodów. O tak chyba należałoby odmienić. Zapraszam.
8: Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Ghostbusters, Roy Parker Jr. już za nami, 14 minut po 13.
1: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
0: A czy do takiego latte można dodać trochę miodu? Myślę, że można, jeśli ktoś lubi słodką kawę, to czemu nie? A na pewno doda mu to troszkę energii też i zdrowia. Pasieka, 4 pory miodu, miejsce, gdzie pszczoły z radością wytwarzają najwyższej jakości miód i pracują zgodnie z rytmem pół roku. Nikt im w tym nie przeszkadza, a raczej pomaga. Rodzinna, wspaniała manufaktura. Te ule można spotkać na mazowieckich łąkach i polanach, wśród lasów i dolin rzek. A tak w ogóle, to teraz w lasach temperatura niższa niż ta w mieście, więc jeśli ktoś ma okazję pójść na spacer do lasu, to na pewno będzie z wielką korzyścią. Jeśli więc, kochani, chcielibyście taki pachnący, prawdziwy miód, miód od pszczół, od tych szczęśliwych, ten miód, który pachnie łąką z kwiatami i który dobrze naprawdę smakuje, dostać, no to jest ta chwila, w której trzeba wziąć telefon w ręce i zadzwonić 512 700 555, a ja z radością taki zestaw pysznych miodów od 4 pór roku, czyli 4 pór miodów, nie roku, no właśnie. Tam, gdzie przez 4 pory roku wszystko dzieje się tak, jak należy, mam dla Was. Pasieka 4 pory miodu wyprodukowała te wspaniałe miody i ja czekam na Wasze telefony. 512 700 555.

0: Marissa chciała uwierzyć jeszcze raz, a ja chciałabym rozdać wszystkim, którzy pragną tych pysznych miodów, ale na razie rozdałam wszystko, co miałam po 15 i po 16 jeszcze na antenie Radia Warszawa będzie można zdobyć takie słodkie miody, więc słuchajcie nas uważnie.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 13 czerwca 2024 roku. Rocznica wizyty papieża Jana Pawła II na cmentarzu w Radzyminie.
3: Mamy tak kształtować swoje życie, żeby pomagać innym osiągnąć cel. Ten cel jest jasny. Nie ma innej alternatywy, chyba że ktoś nie chce w to uwierzyć. Nasza droga jest jedna, jasno sprecyzowana i godna człowieka. Mianowicie to jest droga na wyżyny niebios. Jedni drugich brzemiona noście, to znaczy jedni drugim pomagajcie, abyśmy się kiedyś znaleźli w tej wielkiej gromadzie, która stanie przed obliczem Boga naszego miłującego Ojca. A jeśli tak się nie stanie, jeśli ktoś się nam na tej drodze zawieruszy, tak bywa, to póki czas trzeba czynić poważny rachunek sumienia, aby nie okazało się, że cząstka tej winy jest w nas. Jedni drugich brzemiona noście. I przesłanie drugie, wynikające z Ewangelii, pogódź się ze swoim przeciwnikiem, dopóki jesteś w drodze. Ta droga to jest nasze życie. Będzie koniec tej drogi.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Tragiczny finał wyścigu kolarskiego w Markach pod Warszawą. Odnaleziono ciało 71-letniego Kazimierza Niewiarowskiego, drugiego z uczestników Lotto Poland Bike Marathon, który nie dotarł do mety. Mężczyzna był poszukiwany od niedzieli, po tym jak wraz z innym zawodnikiem zniknął na trasie zawodów. Chaos na Dworcu Centralnym i Dworcu Zachodnim w Warszawie. PKP Intercity odwołało dziś 21 pociągów dalekobieżnych. Powodem są wysokie temperatury, które doprowadziły do wielu awarii. Dramatyczne zdarzenie nad zalewem Karczunek w Kałuszynie pod Warszawą. 37-letni mężczyzna topił się po wejściu do wody. Został wyciągnięty przez świadków, którzy rozpoczęli reanimację. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. W Lesie Kabackim w Warszawie obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia. Decyzję podjęto w związku z falą upałów i bardzo wysokim zagrożeniem pożarowym w lasach. Zakaz obejmuje także miejsca wcześniej wyznaczone do rozpalania ognisk i grilli. Warszawa będzie gospodarzem Międzynarodowej Wystawy Kolażu 2026, jednego z największych wydarzeń poświęconych tej dziedzinie sztuki w Europie. Od 9 lipca w Galerii Dobrej Biblioteki Uniwersyteckiej swoje prace zaprezentuje 74 artystów z 24 krajów świata. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Kuba i Kuba, za nami. 21 minut zostało do 14.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: 29 czerwca Kościół Powszechny obchodzi uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. To dziś. Obaj opowiedzieli się za Jezusem i dostali nowe imiona. Szymon został nazwany Piotrem, Kefasem, skałą, na której Chrystus zbudował Kościół, a Szaweł po nawróceniu dostał imię Paweł. Piotr poznał Jezusa i był jego najbardziej zaufanym uczniem, a Paweł nie spotkał go osobiście, bo gdy Jezus nauczał, był on dopiero nastolatkiem. Świętych Piotra i Pawła uważa się za współzałożycieli gminy chrześcijańskiej w Rzymie. Najprawdopodobniej pierwszy raz Paweł z Piotrem spotkali się w Jerozolimie w związku z prześladowaniem chrześcijan na początku lat 30. I wieku po Chrystusie. No i Paweł wspomina w listach, że prześladował Kościół, a w tym czasie w Jerozolimie przebywał także Piotr apostoł. Więc mówi się, że spotkanie miało miejsce tuż po wydarzeniach damasceńskich, już po nawróceniu Szawła na Pawła i powołaniu go na apostoła przez Jezusa zmartwychwstałego. Nazywani byli książętami apostołów. Paweł nie należał wprawdzie do grona tych 12, no ale określany jest apostołem na podstawie charyzmy i powołania. I wyobraźcie sobie, że w Polsce w polskiej tradycji ludowej istniało przekonanie, że po uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła zaczynają rosnąć grzyby. Ma to swoje odzwierciedlenie w przysłowiach. Jak w Piotra i Pawła deszcz popada, dużo grzybów zapowiada. Także ups, chyba nie w tym roku jednak. 19 minut zostało do 14. Święty Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Tak śpiewał Michael Bublé na antenie Radia Warszawa. Za 11 minut będzie godzina 14. No właśnie, może jeszcze ktoś nie spotkał tego jedynego, tego, który kocha naprawdę, albo innych ludzi, którzy tą miłością się zachwycają. Festiwal Młodych, tegoroczne rekolekcje, spotkanie młodych, Max Festival w Niepokalanowie już niedługo się zacznie, bo 9 lipca potrwa do 13 lipca. W tym roku pod hasłem Moje San Damiano będzie dużo się działo, jak zwykle koncerty, wieczory uwielbienia, msze święte, konferencje, świadectwa, ale też możliwość skorzystania z sakramentów pojednania, warsztaty, wspólna praca nad ikonami też będzie w tym roku. Zerknijcie, maxfestival.pl, tam zapisy i wszystkie informacje. Edyta Górniak już teraz na antenie Radia Warszawa.

0: Nora Jones, ależ ona pięknie śpiewa, prawda, Aniu?
1: Prawda.
0: Ty też pięknie śpiewasz.
1: Ojej, nie, no bez
0: tak słyszałam. Tak słyszałam.
1: Jaką mam tutaj renomę.
0: Słuchaj, no to właśnie, ktoś tak chodził po radiu i mówił. Posłuchaj, czy nie wiem, jak ty jesteś z siatkówką, ale widzisz, i chciałam tutaj się pochwalić, że coś wiem, że tu były o takie rzeczy się wydarzyły. Zobacz, potrójny rekord w jednym secie, najdłuższy set w historii reprezentacji Polski, najdłuższy set w historii rozgrywek Ligi Narodów i najdłuższy set w historii rozgrywek pod egidą FIT.
1: Wow.
0: Czy ty coś takiego widziałaś?
1: Nie.
0: I to było całkiem niedawno, bo to było chyba w piątek.
1: Wow, nie wiedziałam.
0: Także może w sobotę.
1: Zofia bawi i uczy.
0: Tak, ja też nie jestem za bardzo siatkówkowa, dlatego tak sobie tutaj się wsparłam, ale generalnie gratulujemy.
1: Gratulujemy.
0: Dziękuję, Ania Bobko teraz przejmuje antenę.
1: Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja, jak ja jego potraktuję.
4: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społeczny.

0: świątecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
1: O reklamie.
3: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Trwają czynności śledczych po odnalezieniu ciała drugiego z zaginionych kolarzy w Markach. Zabezpieczają most gdański przed korozją, rusza kolejny etap prac. W centrum Warszawy powstała rodzinna strefa sportu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Śledczy prowadzą oględziny ciała drugiego kolarza znalezionego w okolicy podwarszawskich Marek. Dwaj mężczyźni, 30 i 71-latek, zmarli podczas zawodów Poland Bike Marathon. Śledztwo będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
5: Wczoraj przeprowadzono oględziny zwłok jednego z mężczyzn. W miejscu ich ujawnienia te zwłoki zostały zabezpieczone, przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej i prokuratura teraz czeka na materiały z policji, tak żeby móc wszcząć śledztwo. I to śledztwo będzie wszczęte w kierunku czynów z artykułu 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci.
4: Najważniejsze będą wyniki sekcji zwłok obu mężczyzn, dodaje Karolina Staros.
5: Natomiast jeśli chodzi o zwłoki ujawnione dzisiaj tego drugiego mężczyzny, to trwają oględziny, no ale sytuacja będzie zapewne analogiczna. Tutaj najważniejszym elementem w tym momencie będą opinie po sekcji zwłok. One, miejmy nadzieję, wykażą przyczynę zgonu i dadzą asumpt do wyznaczenia kierunku śledztwa.
4: Podczas niedzielnego wyścigu kolarskiego Poland Bike Marathon w Markach na metę nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Jednego z poszukiwanych, 30-letniego rowerzystę, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Jednak mimo podjętych działań nie udało się go uratować. Drugi zaginiony, 70-letni Kazimierz Niewiarowski, wielokrotny zwycięzca wyścigów MTB, był poszukiwany przez służby z użyciem dronów, psów tropiących i strażaków. Dziś odnaleziono drugie ciało.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Wimbledon to nie tylko wielki tenis, ale też jedna z najbardziej rozpoznawalnych sportowych tradycji w Wielkiej Brytanii. Od rana okolice słynnych trawiastych kortów wypełniają kibice z różnych krajów. Jedni z biletami, inni z nadzieją, że zdobędą je po wielu godzinach czekania w kolejce. Wśród nich są także Polacy, którzy przyjechali do Londynu z dobrym humorem i wiarą w udane występy biało-czerwonych.
7: Na Wimbledonie nawet czekanie ma swój urok. Kolejce słychać różne języki, ale temat zwykle jest ten sam. Tenis, atmosfera i emocje. W tej kolejce spotkałam polskich fanów.
8: Jesteśmy z Polski. Taka sytuacja. Z różnych miejsc. Dolny Śląsk.
9: Olsztyn.
8: Mamy namioty, jedzenie, śpiwory.
7: Komu dopingujecie w tym roku?
8: Wiadomo, że naszym. Wiadomo, że Iga. Trzymamy za nią mocno kciuki. Za Maję bardzo mocno trzymamy. Za Hubiego. No i za Kamila tutaj na Wimbledonie. Ma klimat Wimbledon.
7: Kiedy przylecieliście do Londynu?
8: Wczoraj.
7: Już w kolejkę, tak?
8: Tak.
7: Na londyńskiej trawie już dziś zagra czworo Polaków. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz, Magda Linet i Magdalena Frank. To dopiero początek biało-czerwonych emocji, bo we wtorek do rywalizacji dołączą Iga Świątek i Kamil Majchrzak. W sumie w głównych drabinkach Wimbledonu zobaczymy 10 reprezentantów Polski.
4: O czym informowała Anna Rączkowska.
6: To się dzieje lokalnie.
4: W Warszawie zabezpieczają most gdański przed korozją. Rozpoczyna się kolejny etap prac na balustradach i gzymsach przeprawy. Roboty rozpoczęły się na początku maja, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
10: Najpierw pracowaliśmy po północnej stronie mostu w kierunku Śródmieścia, natomiast teraz od 30 czerwca przesuwamy się z robotami bliżej środka przeprawy, gdzie zajmujemy kolejny odcinek jezdni i chodnika.
4: Druga część prac rozpocznie się jutro około 7 rano.
6: Takie są lokalne inicjatywy.
4: Boisko do koszykówki i siatkówki, ścianka wspinaczkowa i tor sprawnościowy. Tylko to tylko część atrakcji, z jakich od weekendu można korzystać przy Pałacu Kultury i Nauki. W centrum stolicy powstała rodzinna strefa sportu, mówi Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy.
9: Na miejscu znajduje się kadra trenerska, która raz, że pilnuje porządku i sprawdza, czy wszystko odbywa się bezpiecznie, a po drugie znajdują się tam też trenerzy, którzy mogą udzielić podstawowych wskazówek. Szczególnie tu myślę o najmłodszych adeptach sportu, by mogli zdobyć wiedzę, jak rzucać piłką do kosza, grać w siatkówkę, jak korzystać z torów przeszkód. Taka opieka zawsze jest bardzo potrzebna.
4: Strefa sportu będzie czynna codziennie między 10 a 20 do końca wakacji. Bieżące informacje o jej funkcjonowaniu można znaleźć w mediach społecznościowych Aktywnej Warszawy. Korzystanie z atrakcji jest bezpłatne.
3: Stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 37 stopni i ta temperatura jeszcze będzie rosnąć. Dojdzie nawet do 37 stopni na termometrach, a odczuwalnych prawie 40 stopni. Miejmy to na uwadze, dbajmy o siebie, pijmy dużo wody i starajmy się znaleźć odrobinę tego chłodu, bo mimo że ciepło wszyscy pewnie lubimy, to może ono być dla nas również niebezpieczne. Tak jest w Warszawie i tak jest w okolicy. Sześć minut po godzinie 14. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie w to przepiękne popołudnie z Radiem Warszawa. Pierwsze wakacyjne popołudnie, pierwsze popołudnie poniedziałkowe wakacyjne. W ten sposób, a też pierwsze popołudnie wakacyjne u nas w Radiu Warszawa z wakacyjną ramówką. Powita nas Sanach i Nosory, chociaż ja przepraszać nie będę, bo nasza ramówka wakacyjna jest fantastyczna. O tym zresztą będziemy mówić więcej w tej godzinie też wiadomości lokalnych, a o 15 dzienniczek siostry Faustyny i transmisja Koronki do Bożego Miłosierdzia. Był taki czas.

by złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Jimmy Summerwill i To Love Somebody. Przepiękny letni utwór wybrzmiał na antenie Radia Warszawa. 13 minut po godzinie 14. No właśnie, letni utwór, jak letnia ramówka Radia Warszawa, która dzisiaj startuje. Będziemy prezentować Państwu taką właśnie letnią, wakacyjną, przyjemną muzykę, która będzie tak towarzyszyć nam w tych najcieplejszych miesiącach w roku. Mamy nadzieję, że nie aż tak gorących jak ten dzisiejszy dzień, bo dzisiaj to chyba rekord tak naprawdę. Ale co więcej, oprócz tej wakacyjnej muzyki. No, audycja przede mną, czyli kawa na wynos, zmieniła się na latę na wynos, taką trochę, powiedzmy, lżejszą formułę. O 9.15 też zamiast rozmowy mamy Czas to miłość, czyli ABC społecznej krucjaty miłości. To też taka zmiana. Oprócz tego audycja Spojrzenia au ojca, czyli prymas Wyszyński w rozmowie o współczesności. To audycja w soboty o godzinie 11.30 i w niedzielę o godzinie 13.10. Czy w świecie influencerów jest jeszcze miejsce na autorytety? Jak odnaleźć sens, poradzić sobie z samotnością, hejtem czy nadmiarem bodźców? I bohaterem audycji będzie błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Będzie też Włoskie lato na antenie, to w sobotę i w niedzielę o godzinie 16.40. Będzie też Czas to miłość, czyli wakacyjna szkoła codziennej życzliwości, czyli właśnie ta krucjata miłości, która o 9.15 od poniedziałku do piątku będzie można jej posłuchać na naszej antenie. No i będzie wiele, wiele więcej tego, co Państwo lubią najbardziej, czyli tej dobrej muzyki, dobrych wartości. No i mamy nadzieję, że tego dobrego uśmiechu, czasami też tego chłodku, który w lato jest nam też tak bardzo, bardzo potrzebny. Jedno jest pewne, z Radiem Warszawa zdecydowanie warto być nie tylko w roku szkolnym, ale w wakacje także. A już teraz nie ma co gadać. No Time to Talk i Jonas Brothers na 106.2 FM.

Mówiłam, że przepiękne utwory You Remix i The Miracle of Love wybrzmiało na 22 minuty przed godziną 14, po godzinie 14, nie przed, po godzinie 14, utwór z 86 roku, a teraz utwór nieco nowszy, bo z 2026 roku, więc świeżynka. Pytania Jerlamam i Messiah już teraz na 106.2 FM.

0: Depeche Mode i Enjoy the Silence na antenie Radia Warszawa, a już za chwilę wiadomości lokalne w skrócie na 106.2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
3: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Reklamie.
0: Jest 14.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Policja z Otwocka prowadzi poszukiwania 16-letniej Katarzyny Lech. Dziewczyna wyszła z domu w Dziechcińcu i od tamtej pory nie skontaktowała się z rodziną. Ostatni raz była widziana na warszawskiej Pradze Południe w towarzystwie dwóch młodych mężczyzn. Pożar zakładu gospodarki odpadami w Mszczonowie pod Warszawą. Pożar wybuchł w niedzielę nad ranem i objął halę, w której składowano odpady przemysłowe. Na miejscu pracowały liczne zastępy Straży Pożarnej oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do uszkodzenia jednego z pasów startowych. W nawierzchni pojawiły się pęknięcia, dlatego ze względów bezpieczeństwa pas został czasowo wyłączony z użytkowania. Ruch lotniczy odbywa się obecnie z wykorzystaniem drugiej drogi startowej. W centrum Warszawy powstała rodzinna strefa sportu. Aktywni mogą korzystać z boiska do koszykówki i siatkówki, ścianki wspinaczkowej i toru sprawnościowego. Darmowe atrakcje są czynne codziennie między 10 a 20 do końca wakacji. Na Ursynowie ruszył kolejny sezon plenerowych potańcówek dla mieszkańców. Inauguracyjne wydarzenie odbyło się przy Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy, gdzie uczestnicy uczyli się podstaw tańców z lat 30. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

The Police, Message in a Bottle, chyba przebój, który każdy zna, z 1979 roku, wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 20 minut przed godziną 15. Już za chwilę utwór młodszy o 47 lat, bo z tego roku utwór Fala, który idealnie nawiązuje do naszej dzisiejszej rozmowy o godzinie 16.15, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać z Jakubem Ignatowiczem, ratownikiem WOPR-u, ponieważ dzisiaj jest Dzień Ratowników WOPR-u właśnie. Wszystkim Wam składamy już teraz najserdeczniejsze życzenia. Porozmawiamy trochę o tym, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą, więc taki temat idealny, wakacyjny, na początek wakacji warto słuchać, więc już teraz gorąco zapraszam na tą rozmowę o godzinie 16.15, oczywiście jak zawsze na 106,2 FM.

Rachel Boneman, Human, za nami. Tasmin Arher, Sleeping Satellite, przed nami. Przed nami też godzina 15, która już za 10 minut o 15, jak zawsze, na naszej antenie transmisja Koronki do Bożego Miłosierdzia.

0: Karolina Łaski, TGD Patrycja Ciska i Katarzyna Kurzawska. Dwie minuty zostały do 15:00. Już teraz dzienniczek siostry Faustyny, a po nim, jak zawsze, transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: W pewnej chwili powiedział mi Pan: więcej mnie ranią drobne niedoskonałości dusz wybranych, aniżeli grzechy dusz w świecie żyjących. Nie dowierzają mojej dobroci i nigdy nie chcą zaznać słodkiej poufałości we własnym sercu, ale szukają mnie gdzieś daleko i nie znajdują. To niedowierzanie mojej dobroci najwięcej mnie rani. Jeżeli nie przekonała was o miłości mojej śmierć moja, to cóż was przekona?

Nie bój się, znalazłaś bowiem łaskę u Pana. Jezu ukrzyżowany, w godzinie Twego konania klękam pod Twoim krzyżem, bo tu o tej porze zapraszasz mnie codziennie na spotkanie, by opowiadać historię o mnie, o sobie kochanej miłością bez końca, za którą Ty oddałeś swoje życie i dla której pozostałeś na ziemi. Pragniesz obronić mnie przed oskarżeniami mojego serca, które szepczą, że na nic nie zasługuję, że nie jestem wystarczający. A Ty powtarzasz, że jestem umiłowanym dzieckiem Boga, odkupionym Twoją krwią. Wlewasz w me serce odwagę do wychodzenia ku drugiemu człowiekowi z dobrym słowem. Jesteś pocieszycielem. Chcesz leczyć we mnie skutki cierpienia, bo wiesz, że ono zamyka serce, że rany zabliźniają się w twarde skorupy, a skóra staje się pancerzem osłaniającym przed złem moje delikatne serce. Lęk przed cierpieniem często zamyka mnie w czterech ścianach, ukrywa za murem sztucznego uśmiechu, dystansu, sarkazmu i autoironii. Powiedziałeś Jezu do siostry Faustyny: niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba, grzeszna, a choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego. Uwielbiam Cię, Jezu, za Twoją mękę i śmierć, cud miłosierdzia Bożego, odsłaniający mój grzech i Twoją przebaczającą miłość. Nie wątpię już w dobroć Twoją, bo wiem, że choć moje grzechy są jak noc czarna, to wiem jednocześnie, że miłosierdzie Twoje mocniejsze jest niż moja słabość, rany, cierpienie, samotność i lęk. Dla zasług Twej bolesnej męki, Jezu, proszę, obudź we mnie na nowo zaufanie do Ciebie, do moich braci i do mnie samego.

0: Panie, powiedziałeś, że Twoją rozkoszą jest działać w duszy ludzkiej, napełniać ją Twoim miłosierdziem i usprawiedliwiać ją. Przychodzimy więc do Ciebie, bo pragniemy, abyś działał w naszych duszach i posługiwał się nami w objawieniu współczesnemu światu miłosiernej miłości Ojca Niebieskiego. Twoja obecność i działanie sprawiają, że nasze życie staje się pełne harmonii, wewnętrznego pokoju i radości, mimo nieraz trudnych doświadczeń. Prosimy więc, abyś nas przemieniał swą miłosierną miłością i przez nasze serca, słowa, czyny i modlitwę okazywał miłosierdzie cierpiącym oraz będącym w jakiejkolwiek biedzie i potrzebie. Niech zwrócą się do Ciebie wszyscy, którzy żyją w grzechach ciężkich i nałogach, aby mogli doświadczyć Twego miłosierdzia. Spraw, aby narody zwróciły się do Ciebie z ufnością i tak doświadczyły upragnionego pokoju. Błogosław naszej Ojczyźnie oraz wszystkim, którzy prosili nas o modlitwę w tym świętym miejscu i modlą się z nami także przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Ewiger Vater, ich opfere dir auch den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden,
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
4: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão,
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Naszego Pana za grzechy nasze i całego świata.
5: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Dziękuję Ci, Jezu, za każdy moment w moim życiu, w którym umiałem Tobie zaufać. Za chwile, w których zupełnie zdałem się na Ciebie, samą miłość i miłosierdzie. Dziękuję Ci, Jezu, za te momenty w moim uporządkowanym życiu, w których burzysz mój tak zwany święty spokój. Za każdą sytuację, w której potrafiłem zrezygnować z własnej wygody i wyjść z pośpiechem naprzeciw drugiemu człowiekowi. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że w Twoich oczach zawsze jestem kimś wyjątkowym i wartościowym. Dziękuję.

Zakończyliśmy transmisję koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangelii dzisiejszej z komentarzem księdza Marka Dąbrowskiego, a o 15.30 zapraszam Państwa, jak zawsze, na wiadomości lokalne w skrócie.

0: Ewangelii Świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
1: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A za kogo uważają Jezusa? Dobre pytanie. Pytanie, które wybrzmiewa od 2000 lat. Pytanie, które ciężko się zadaje znajomym i kolegom w pracy, ale które niesie w sobie wielki potencjał. Pytanie, które niesie w sobie możliwość spojrzenia w swoje serce i zobaczenia, na jakim etapie rozwoju własnej wiary jesteśmy. Kim jest dla mnie Jezus? Postacią z kart Ewangelii? Tym, którego zapowiadali prorocy, wędrownym nauczycielem, bardzo mądrym człowiekiem, kimś, kto mówił dużo i ciekawie o miłości i o Królestwie Bożym, a może postacią historyczną, a może żyjącym królem? Kim jest dla ciebie Jezus? Mesjaszem? Synem samego Boga? A może twoim Zbawicielem? Kim jest dla ciebie Jezus? Przeszłością, teraźniejszością, czy osobą, z którą świadomie wybierasz swoją przyszłość?

0: Jest 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Pasażerowie warszawskiej SKM-ki muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Z powodu awarii infrastruktury kolejowej odwołanych lub skróconych zostało 17 połączeń na linii S1, S2 i S3. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą na terenie powiatu wołomińskiego. Gang zajmował się wystawianiem fikcyjnych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy. Zatrzymano kilka osób. Tragiczny wypadek na Mazowszu. W miejscowości Augustów pod Radomiem samochód osobowy zjechał z drogi, wpadł do rowu i dachował. W wyniku zdarzenia zginęła 21-letnia pasażerka, a kierowca został przewieziony do szpitala. Od dziś pasażerowie mogą korzystać z nowego przejścia podziemnego na stacji Warszawa-Gdańska. Tunel o długości około 180 metrów połączył perony z metrem oraz przystankami autobusowymi i tramwajowymi. Ściany nowego przejścia zdobią murale przedstawiające historię kolei i Warszawy. Na Ursynowie ruszył kolejny sezon plenerowych potańcówek dla mieszkańców. Inauguracyjne wydarzenie odbyło się przy Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy, gdzie uczestnicy bawili się w rytmach swingu. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Delta Goodrem, Born to Try wybrzmiała na antenie Radia Warszawa na 20 minut przed godziną 16. My trwamy podczas popołudnia z Radiem Warszawa i trwamy już w wakacyjnej ramówce Radia Warszawa od dzisiaj dokładnie. Dzisiaj wystartowaliśmy, wakacje wystartowały w piątek, my wystartowaliśmy dzisiaj i z tej okazji mam dla Państwa bardzo słodką niespodziankę, mianowicie przepyszne miody z pasieki Cztery Pory Miodu. Letnia łąka pełna zapachów i brzęczenie pszczół to kojarzy się właśnie z pachnącym miodem. Na pierwszy dzień letniej ramówki w Radiu Warszawa mamy do rozdania elegancki zestaw miodów w dwóch różnych smakach właśnie z tej pasieki Cztery Pory Miodu. Wyglądają przepięknie, myślę, że tak samo smakują, nie mogę spróbować, tutaj mi pięknie szeleszczą, bo mogę na nie tylko popatrzeć, no bo mam je dla Państwa do rozdania, więc nie będę tutaj robić testu smaku. Wiesz, że są przepyszne. Co zrobić, żeby taki miod dostać? Wystarczy wysłać do mnie SMS-a 7248 rw. Imię i nazwisko, hasło Radio Warszawa wakacje, koszt SMS-a 2,46 zł z VAT. No i ja sobie wybiorę takiego jednego zwycięzcę. 7248 rw. Imię i nazwisko, hasło Radio Warszawa wakacje i może taki miodzik właśnie do Państwa wyląduje. Zapraszam! A już teraz London Beat, You Bring On The Sun. Sun, słońca mamy bardzo dużo, ale słońca nigdy dość, chociaż dbajmy o siebie, pijmy dużo wody i szukajmy cienia przy takich upałach jak dzisiaj, to bardzo ważne.

Search for the Hero i MP Pool wybrzmią na antenie Radia Warszawa na 9 minut przed godziną 16. Miody już rozdałam. Gratuluję zwyciężczyni, ale będę miała jeszcze jeden zestaw po godzinie 16, więc warto słuchać. Po 16, dokładnie o 16.15 gości Radia Warszawa. Dzisiaj Jakub Ignatowicz, czyli ratownik WOPR, ponieważ dzisiaj jest święto ratowników WOPR. Najserdeczniejsze życzenia. Porozmawiamy o bezpieczeństwie nad wodą. Bardzo ważny temat teraz na wakacje. Idealny. Już teraz gorąco Państwa zapraszam.

0: Gabrielle i Dreams kończy godzinę 15 w Radiu Warszawa. O 16 jak zawsze wiadomości Radia Warszawa, więc warto zostać.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Świat wewnętrzny Kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś po 22:00 serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: Reklamie.
0: Jest godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Jest śledztwo w sprawie doniesień o próbie otrucia Karola Nawrockiego w czasie kampanii wyborczej. Strzelanina w niemieckim Stade, są ofiary. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru hali magazynowej w Mszczonowie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie możliwego narażenia prezydenta Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia.

0: podczas kampanii wyborczej w 2025 roku. Chodzi o wydarzenia z 15 maja w Ząbkowicach Śląskich i Dzierżoniowie, gdzie u ówczesnego kandydata miało dojść do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia i utraty przytomności, mogących być skutkiem podania niebezpiecznej substancji. Postępowanie wszczęto po ujawnieniu fragmentów wywiadu Rzeki, w którym Karol Nawrocki opisał sytuację. Mówi autor książki profesor Andrzej Nowak.
1: Dramatyczny moment, zasługujący na pewno na uwagę czytelników, kiedy próbowano otruć Karola Nawrockiego. Po prostu otruć, wyeliminować z tej kampanii w momencie, kiedy było już widać, że idzie po zwycięstwo, nie jest kandydatem skazanym na przegraną.
0: Śledczy analizują, czy doszło do działania osób trzecich. Jeśli pojawią się przesłanki wskazujące na przestępstwo, prokuratura rozpocznie formalne śledztwo.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: W strzelaninie w Niemczech zginęło około 5 osób. Policja informuje o zatrzymaniu podejrzanego mężczyzny i o tym, że są zabici.
3: Strzały padły na terenie ośrodka dla młodzieży w Stade, mieście w Dolnej Saksonii, niedaleko Hamburga. Policja w komunikacie apeluje, by dla swojego bezpieczeństwa nie zbliżać się do miejsca strzelaniny. Zatrzymane zostały dwie osoby. O jednej z nich policja informuje, że to mężczyzna i jest podejrzewany o oddanie strzałów. Dokładna liczba zabitych, jak i okoliczności zdarzenia są dopiero ustalane.
0: Informował Adam Górczewski. W Mszczonowie pod Warszawą doszło nad ranem do poważnego pożaru składu gospodarki odpadami. Ogień objął halę magazynową, mówi młodszy brygadier Jarosław Belina, oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.
4: Pożar objął około 400 metrów kwadratowych, czyli około połowy całego budynku. W budynku paliły się pojemniki z odpadami przemysłowymi i o ile rozprzestrzenienie pożaru udało się zatrzymać po kilku godzinach, to jego dogaszanie trwało przez cały dzień, prawie do godziny 20.
0: W związku z upałem strażacy musieli się regularnie zmieniać. Oznaczało to potrzebę większych sił zaangażowanych w akcję.
4: W akcji uczestniczyło łącznie ponad 180 strażaków. Byli to strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Warszawy oraz strażacy ochotnicy z terenu naprawdę całego powiatu żyrardowskiego.
0: W pożarze nikt nie ucierpiał.
2: Takie są lokalne inicjatywy.
0: Na Bielanach w Warszawie powstanie Centrum Wsparcia Psychologicznego Dzieci, Młodzieży i Rodziców. Będzie tam można skorzystać z usług diagnostycznych, terapeutycznych, profilaktycznych i informacyjnych. Poprawić ma się też współpraca między szkołami, pomocą społeczną i ochroną zdrowia. Pacjentami placówki będą m.in. dzieci z ADHD oraz ze spektrum autyzmu. O projekcie poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 10 mówi zastępca burmistrza Bielan Włodzimierz Piątkowski.
5: Szczególnie ważne dla nas było zaopiekowanie rodzin z dziećmi, które otrzymują diagnozę, trudności w zdobywaniu nauki, w osiąganiu kolejnych etapów edukacji. Zależało nam na tym, aby stworzyć jedno miejsce, w którym dzieci będą zarówno diagnozowane, ale też rodzice tych dzieci nie będą zdane na poszukiwanie innych miejsc do prowadzenia terapii.
0: Placówka powstanie przy ulicy Wrzeciono 24. Jego budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku, mówi burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk.
6: Tworzymy unikalny w kraju model, który realnie odciąży system, mocno ma ograniczyć kolejki i zintegruje pomoc. Jest to pomysł autorstwa naszej dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 10, pani Kingi Kipy. Mamy gotową dokumentację projektową, wszystkie pozwolenia, więc ogłaszamy przetarg, a ich finał planujemy w połowę 2028 roku.
0: Koszt inwestycji to prawie 50 milionów złotych.
7: Termometry w tym momencie wskazują 36 stopni Celsjusza, więc nadal bardzo, bardzo ciepło. Odczuwalna temperatura to 37 stopni i słońce niby chowa się za chmurami, ale no bardzo to wiele chłodu nam nie daje, więc uważajmy na siebie, dbajmy o siebie, szukajmy tego chłodu, szukajmy też cienia. Tak jest w Warszawie, tak jest też w okolicach, w Ząbkach nawet 37, w Markach też 37, w Łomiankach 36, w Pruszkowie 36 i w Bielawie 36 stopni.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
7: A my zaczynamy w rytmie miasta. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie. Witam tych, którzy do nas dołączyli w tym momencie. Być może wracają Państwo teraz właśnie z pracy i przedzierają się przez Warszawę, chociaż w wakacje chyba to trochę łatwiej. O tym będziemy mówić za chwilę. Za chwilę również będziemy mówić o bezpieczeństwie nad wodą, ponieważ dzisiaj moim gościem będzie Jakub Ignatowicz, czyli ratownik WOPR. O bezpieczeństwie nad wodą w Dniu Świętu Ratowników właśnie WOPR-u o 16.15 na antenie Radia Warszawa. To co? Zaczynamy, a zaczynamy od The Heartbreaker i Donnie Warwick muzycznie. 16.06 na zegarach.
2: W W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Donnie Warwick i Heartbreaker. Taki tytuł bym powiedziała dosyć smutny, a tak śpiewał bardzo wesoło i bardzo radośnie. Więc tak przyjemnie do tej pogody, idealnie pasujący. Takie właśnie są te nasze utwory w Radiu Warszawa. Nawet jak tytuł mają taki troszkę łamiący serce, to do pogody idealnie się wpasowują. Chociaż te korki, o których mówiłam, miałam nadzieję, że będą takie nie najgorsze, no to zaraz zobaczymy, czy takie nie najgorsze są właśnie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No i tak, mam dobre i złe wiadomości. To może zacznę od tych dobrych. Po Warszawie nie ma utrudnień, bo mam aktualnie brak utrudnień, więc to są dobre wiadomości. Ale złe wiadomości są takie, że korkometr dla Warszawy jest smutny i ma 9 w skali do 12, bo jeżeli jedziemy za Warszawę, no to niestety korkuje się mocno. Do Otwocka 50 minut, do Nadarzyna 47, do Piaseczna 49, do Marek 49, do Łomianek 45, do Pruszkowa 41, do Kostnadzina Jeziornej 49, no i ogólnie wszędzie na czerwono. Także szerokości, bezpieczeństwa i cierpliwości, jak zawsze Państwu życzę. Ważne, żeby bezpiecznie. Warto słuchać Radia Warszawa. Będziemy starali się Państwu ten czas umilać.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Ozone i Dragostan Day tej wybrzmią na antenie Radia Warszawa 15 minut po godzinie 16.
1: Gość Radia Warszawa.
0: A to oznacza, że nadszedł czas na nasz cykl Goście Radia Warszawa. Dziś jest 29 czerwca, czyli pierwszy poniedziałek wakacyjny, z czego cieszą się wszystkie dzieci, ale też dzisiaj 29 czerwca, czyli Polski Dzień Ratownika WOPR. I w zasadzie z okazji tych dwóch okazji dziś ze mną w naszym paśmie Goście Radia Warszawa na łączach Jakub Ignatowicz, od 2017 roku związany z WOPR oraz ratownik Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Cześć Kuba, witamy Cię na antenie Radia Warszawa.
2: Dzień dobry Państwu, cześć. Ogromnie dziękuję za zaproszenie. To wyjątkowy dzień dla każdego ratownika WOPR, ale no zamiast świętować od samego rana patrzymy na prognozy pogody i wody, bo początek wakacji, jak zapewne wszyscy odczuwamy, jest najgorętszym okresem w tym roku.
0: To prawda. Serdeczne życzenia z okazji Twojego święta. Faktycznie niefortunna okazja do świętowania. Tak trochę się to połączyło z obowiązkami. Od wielu lat działasz w WOPR. Powiedz proszę, skąd zrodził się u Ciebie ten pomysł, aby właśnie dołączyć do tej organizacji?
2: Szczerze mówiąc, to chyba w dużej mierze jest zasługa mojego wujka Łukasza, którego z tego miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić. On był ratownikiem wodnym. Wielokrotnie wspominał o swojej pracy. Mówił, że lubi tą pracę. No, z racji, że ja trochę też uprawiam sportu, uznałem, że również mogę spróbować, co w tym miejscu mogę powiedzieć, że na pewno było dobrym wyborem, bo lubię tę pracę, potrafi ona dać człowiekowi naprawdę sporą satysfakcję.
0: Jak sama nazwa wskazuje, jest to Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Oznacza to, że może zgłosić się każdy, czy są jakieś wymagania, które trzeba spełniać?
2: Zasadniczo i tak, i nie, bo zgłosić się może praktycznie każdy, kto kocha wodę i ma chęć pomocy. Przyjmujemy już młodzież tak naprawdę, która może nam jako członkowie grup młodzieżowych pomagać, jednak żeby wypłynąć na akcję i no, realnie ratować ludzkie życie jako zawodowy ratownik wodny, trzeba tutaj no, już spełnić kryteria rygorystyczne, wymagania formalne i sprawnościowe, które są zgodne z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Nie chcę się tutaj zagłębiać teraz w te kryteria, ale myślę, że jak większość słuchaczy się domyśla, umiejętności pływackie na pewnym poziomie to jest w ogóle podstawa do rozważenia takiej ścieżki zawodowej.
0: Czyli też nie ma możliwości wcześniej, nie ma możliwości, że jeżeli ktoś jeszcze nie pływa, zacząć w ogóle na zasadzie chciałbym się nauczyć pływać, to się zgłoszę do WOPR-u, nauczę się pływać i potem będę ratować ludzi. Czegoś takiego.
2: To znaczy, no, tutaj myślę, że musimy to rozgraniczyć, no bo jeśli ktoś się zapisuje na kurs ratownika bez umiejętności pływackich, no to chyba jest to zła ścieżka, no to nie jest miejsce do nauki pływania, tylko no, to jest specjalistyczne szkolenie z zakresu umiejętności ratownictwa ludzi na obszarach wodnych, no, które kończy się egzaminem, którego tak naprawdę wymagania są opisane w ustawie, więc no, to nie jest na to miejsce.
0: A my jakieś kursy musimy mieć, aby być tym ratownikiem WOPR-u?
2: Tak, zasadniczo właśnie ta ustawa, o której wspomniałem, o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, reguluje to, kto jest ratownikiem wodnym w Polsce. Na dzień dzisiejszy, aby zostać ratownikiem wodnym, należy mieć ukończone 3 kursy. Właśnie jednym to jest szkolenie ratowników wodnych, drugie jest to kwalifikowana pierwsza pomoc, która daje nam właśnie tytuł ratownika oraz trzeci kurs to jest tak zwany przydatny patent w ratownictwie wodnym. Tutaj jest szeroki wachlarz możliwości, może to być sternik motorowodny czy na przykład umiejętności płetwonurka. Tego trzeciego wariantu tak naprawdę jest bardzo, bardzo dużo.
0: Czy musimy zrobić te kursy najpierw, czy właśnie najpierw zgłaszamy się jako osoby chętne do dołączenia do nas i wtedy te kursy możemy zrobić?
2: Znaczy zasadniczo, no, żeby pracować, trzeba mieć ukończone te kursy i dyplomy, które poświadczają te umiejętności, więc no, żeby zacząć pracę, no, to trzeba mieć te wszystkie 3 kursy. Natomiast no, do WOPR-u może się zgłosić tak naprawdę każdy.
0: A pod jakim...
2: To nie jest oczywiście równoznaczne, że każda osoba zgłoszona jest od razu ratownikiem, bo tak jak mówię, jest to proces...
0: A pod jaki numer telefonu należy dzwonić, aby wezwać ratownika WOPR-u?
2: Oczywiście zawsze działa ogólny numer alarmowy 112, jednak tutaj nad wodą bezpośrednim numerem ratunkowym jest 601-100-100. Myślę, że warto go sobie zapisać w telefonie przed wyjazdem na urlop, no bo w sytuacjach kryzysowych, jak dochodzi panika i stres, no będzie ciężko go sobie przypomnieć, a jak będzie gdzieś tam zawsze zapisany w kontaktach, to na pewno będzie łatwo.
0: 601-100-100, ten numer telefonu jeszcze na pewno podczas naszej rozmowy powtórzymy. Jakie są zatem najważniejsze zadania ratowników w WOPR-u? No bo zaczyna się też sezon wakacyjny, warto pamiętać o bezpieczeństwie. Zadania ratowników w WOPR-u to nie tylko ratowanie ludzi oczywiście.
2: Dokładnie, bo wszyscy tak naprawdę kojarzą to ratownictwo wodne z filmowymi i widowiskowymi akcjami, jak ten słynny Baywatch i wyciąganiem ludzi z wody, ale tak naprawdę uważam, że najważniejszym zadaniem jest właśnie profilaktyka i zapobieganie. Cytując, że lepiej zapobiegać niż leczyć, to właśnie nasze działania prewencyjne, między innymi tak jak ta audycja radiowa, to jest podstawa szerzenia świadomości o bezpiecznym użytkowaniu akwenów wodnych, bo jednak należy pamiętać, że woda to żywioł i trzeba po prostu umieć to uszanować.
0: Mhm. W jaki sposób to w takim razie? Jakie są takie podstawowe zasady naszych kąpieli w różnych jeziorach, basenach, obiektach wodnych?
2: Przede wszystkim musimy właśnie pamiętać o tym, że woda nie wybacza błędów. Statystyki są przerażające, bo tylko wczoraj w Polsce utonęło aż 17 osób. Oczywiście jest to bezpośrednio powiązane z temperaturą na zewnątrz. Więcej osób uczestniczy w aktywnościach nad wodą, ale jest to potworna tragedia jak na sam start wakacji, czego główną przyczyną jest alkohol, brawura i właśnie przecenianie własnych umiejętności. Zasada jest prosta. Piłeś, nie wchodzisz do wody. Ponadto używajmy kamizelek asekuracyjnych, kapoków, które powinny być założone podczas aktywności na wodzie. No i oczywiście stosujmy kremy z filtrem i nie zapominajmy o nawadnianiu podczas pobytu na plaży. I tak jak mówię jeszcze raz, musimy pamiętać o tym, że woda jest żywiołem i musimy po prostu to szanować.
0: Ja myślę, że też jeszcze ważnym aspektem jest to, co powiedziałeś odnośnie brawury, że czasami przeceniamy jednak swoje umiejętności i wydaje nam się, że jesteśmy świetnymi pływakami, chociażby próbując nawet zgłaszać się do WOPR-u wcześniej, a jednak potem się okazuje, że no tak jak mówisz, żywioł jest żywiołem i woda nie wybacza, więc też na to zwracajmy uwagę i nie dajmy się po prostu ponieść.
2: Dokładnie. Tak jak wspomniałem, no alkohol to jest grzech główny tak naprawdę, bo alkohol właśnie sprzyja zachowaniom brawurowym, a one bardzo często prowadzą do tragedii, bo ludzie zaczynają przeceniać swoje własne umiejętności i niestety wiele zgonów nad wodą właśnie zaczyna się często słowami: co, ja nie przepłynę na drugą stronę jeziora, ja nie dam rady, i wtedy się dzieje najczęściej tragedia, a czasu i zdrowia odwrócić się nie da, pomimo nawet naszych najlepszych starań czy starań lekarzy w szpitalu. A no, nie chcę tutaj po prostu przynudzać, ale nad wodą jest wiele różnych możliwości spędzenia czasu oraz rodzajów aktywności i należy to oczywiście robić z głową, bo wszystko jest dla ludzi, ale musimy pamiętać, że woda to żywioł.
0: To ja przypomnę jeszcze raz, 601-100-100 to jest numer, pod jaki należy dzwonić, aby wezwać ratowników WOPR, oprócz oczywiście 112. Jak możemy zapobiegać wypadkom i docelowo czasem niestety tragediom właśnie na wodzie?
2: No właśnie, najlepiej kąpać się tylko i wyłącznie w miejscach strzeżonych, gdzie jest ratownik. Nie wchodźmy właśnie do wody po alkoholu czy po długim opalaniu, kiedy jesteśmy rozgrzani. No i pamiętajmy o tym, żeby bezwzględnie pilnować swoje dzieci, szczególnie no, jak jesteśmy na plaży, jest dużo osób i no, najlepiej po prostu na przykład dać dziecku taką opaskę z numerem telefonu do rodzica, gdyby ono się zgubiło, bo odkiwania później takiego dziecka i brak pewności, czy ono nie jest w wodzie, generuje bardzo duże siły i środki, gdzie no niejednokrotnie czasem po prostu dziecko oddaliło się na plac zabaw i niekoniecznie jest pod wodą i pomimo tego, że całe ratownictwo stanęło na nogi, żeby odnaleźć to dziecko ewentualnie w obszarze wodnym. Także pamiętajmy też o naszych najmłodszych.
0: Czy mimo wszystko, że ta praca jest no jednak bardzo trudna, bo też no jakby nie patrzeć, wy narażacie często swoje życie i też no stykacie się bezpośrednio z tragediami, daje ona satysfakcję i radość?
2: Dokładnie tak, ona daje satysfakcję i radość. Czasem są to rzeczywiście momenty smutne. Nie jest to też praca łatwa, no bo jednak my stoimy na takim rozdrożu, bo jednak to my jesteśmy tą osobą, która gwiżdże i gdzieś tam upomina osoby wypoczywające, będąc na swoim urlopie i ratownik wychodzi na takiego przysłowiowego niszczyciela dobrej zabawy, ale jednak z racji doświadczenia i podstawy, którą jest prewencja, no wiemy, jakich działań po prostu unikać i czego się spodziewać, więc ta prewencja jest tak naprawdę najważniejszą rzeczą w naszej pracy.
0: I też dzięki wam jesteśmy my bezpieczni i wiemy, co robić, żeby być bezpiecznym po prostu. Nie dość, że jak pływamy, to czujemy się bezpieczniej i też co możemy robić, żeby ten odpoczynek przebiegał nam bezpiecznie. Kuba, to już tak na koniec. Dzień ratowników WOPR-u, Wodnego Pogotowia Ratowniczego. 601-100-100, przypomnę jeszcze raz. Czego możemy życzyć tobie i wszystkim ratownikom WOPR-u w dniu waszego święta?
2: Myślę, że najlepsze życzenia dla nas to po prostu spokojny sezon. Myślę, że najlepiej, żeby było właśnie jak najmniej wypadków, najmniej pracy w tym kierunku i samych bezpiecznych powrotów z dyżurów i przede wszystkim spotykania odpowiedzialnych wypoczywających, no bo pamiętajmy, że przede wszystkim za własne bezpieczeństwo odpowiadamy my sami. No i przede wszystkim ja bym zwrócił uwagę na to, żeby się właśnie szkolić w zakresie umiejętności pływania. Tu nie chodzi o to, że każdy ma jechać na olimpiadę, ale umiejętność pływania po lekcjach pływania na basenie, one powinny być no, bardzo zakrojone dla naszych najmłodszych, żeby każdy tą umiejętność pływania posiadał, bo jednak wiele osób mówi, że potrafi pływać, a tak nie jest i potem to generuje kolejne problemy na wodzie.
0: Do tego Tobie, wszystkim ratownikom WOPR-u i nam wszystkim również życzę. Jakub Ignatowicz, ratownik WOPR z Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Radio Warszawa, jest godzina 16:30.
1: Czas na wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV zaapelował o większe docenienie powszechności Kościoła i budowanie jedności. Podczas modlitwy Anioł Pański w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła podkreślił, że różnorodność nie musi prowadzić do podziałów, ale może być źródłem wspólnoty. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Jak podało Vatican News, Ojciec Święty przypomniał, że święci Piotr i Paweł, mimo odmiennych charakterów, pochodzenia i doświadczeń, zostali zjednoczeni przez Ducha Świętego w jednej misji głoszenia Ewangelii. Jak zaznaczył, ich świadectwo pokazuje, że chrześcijaństwo nie jest drogą panowania, ale służby, jedności i pojednania. Leon XIV zachęcił wiernych do unikania wszystkiego, co osłabia komunię Kościoła, oraz wytrwałego podążania drogą ekumenizmu i szczerego dialogu ze wszystkimi. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: A w ramach uroczystości w Watykanie trzej polscy metropolici otrzymali z rąk papieża paliusze. Podczas uroczystej mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra papież nałożył ten symbol kardynałowi Konradowi Krajewskiemu, metropolicie łódzkiemu, kardynałowi Grzegorzowi Rysiowi, metropolicie krakowskiemu oraz arcybiskupowi Andrzejowi Przybylskiemu, metropolicie katowickiemu. Przypomnijmy, że paliusz jest znakiem pasterskiej misji oraz szczególnej więzi z następcą Świętego Piotra. To również relikwia, gdyż paliusze przed wręczeniem mają kontakt z grobem Świętego Piotra, tłumaczył w poranku z Radiem Warszawa ksiądz dr Łukasz Żak z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie.
3: Żeby można było sfinansować różnego rodzaju prace.
1: Paliusz to biały wełniany pas noszony przez metropolitów w czasie liturgii. Na Jasną Górę docierają dziś w uroczystość apostołów Piotra i Pawła liczne pielgrzymki. Jedna z liczniejszych grup to pątnicy z parafii apostołów Piotra i Pawła z Piekar Śląskich. 100 osób dotarło pieszo wczoraj, a dziś dojechało 200 kolejnych. Jak mówi ksiądz Radosław Adamiak, tutaj dziś przeżywają swego rodzaju parafialny odpust z uroczystości apostołów.
4: No dla nas to jest takie święto, kiedy nasi apostołowie, patroni apostołowie Piotr i Paweł wskazują nam, w jaki sposób budować i wzmacniać swoją wiarę. Jeden stracił głowę dla Pana Jezusa i to dosłownie, a drugi, jak wiemy, pomimo różnych trudności na drodze swojej wiary, tak pięknie w tej wierze dojrzał, że też nam pokazuje święty Piotr apostoł, że pomimo różnych trudności i kryzysów nie należy się zniechęcać, ale szukać tej wierności wobec Pana Jezusa, traktować Go zawsze jako swojego mistrza i Pana i wtedy nie zgubimy się na drogach naszego życia, nawet jeśli czasami jakieś turbulencje się pojawią.
1: I jak dodaje ksiądz Adamiak, mimo upałów wszyscy wyruszyli na trasę, więc sama pielgrzymka to mały cud.
4: Obawy były bardzo duże, bo alerty straszyły nas już od kilku dni. Jeszcze w dniu wyjścia na Jasną Górę przyszły ostrzeżenia i o godzinie 6:00, krótko po tej mszy świętej, przyszły ostrzeżenia: nie wychodź, zostań w domu. No, to nie jest pierwsza pielgrzymka, którą przeżywamy w takich upałach, bo i rok temu było bardzo ciepło, i 2 lata temu było bardzo ciepło. Daliśmy radę, my się modlimy, prosimy, mamy też zaplecze techniczne, które nas ratuje. To buduje też takie poczucie bezpieczeństwa, nie? Że nie zostanę jako pielgrzym pozostawiony sam sobie i dzięki temu jakoś szczęśliwie na Jasną Górę dotarliśmy.
1: Dziś modlą się też grupy pielgrzymkowe z Tarnowskich Gór oraz z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych z Katowic. Warszawsko-praska Liga Siatkówki rozstrzygnięta. W sobotę w Wyższym Seminarium Duchownym na Tarchominie w Warszawie odbyły się mecze finałowe. Zwycięska okazała się drużyna Wiązowna and Aleksandrów Team, która wygrała w finale z drużyną z parafii świętego Hieronima w Starej Miłośnie. To nie był łatwy mecz, podsumowuje Grzegorz Hajzik, przyjmujący zwycięskiej drużyny.
5: No bardzo się cieszę, bo to pierwsze zwycięstwo, pierwsze złoto, które naprawdę smakuje chyba najlepiej za każdym razem. Ale widać, jaki jest też poziom, bo co roku inna drużyna to wygrywa i no już mamy trzecią edycję w tym roku i trzecia drużyna stoi inna na podium, na tym pierwszym miejscu, więc łatwo nie jest, ale bardzo się cieszę, że udało nam się dopiąć ten mecz.
1: Medale wręczył biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, który podkreślał, że bardzo cieszy się z rozwoju tej sportowej inicjatywy.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Bobby Goldsboro i Hello Summer Time pięknie mi się wpasował w to, o czym będę teraz do Państwa mówić, ponieważ będę mówić o tym, że zaczynamy naszą radiową ramówkę wakacyjną właśnie dzisiaj dokładnie i z tej okazji mamy zestaw miodów z pasieki 4 pory miodu dla Państwa na pierwszy dzień letniej ramówki. Są te miody absolutnie przepiękne. Dwa przepiękne miody w przepięknym opakowaniu. Tutaj pięknie szeleszczą, słyszą Państwo. No wyglądają cudownie, aż chciałabym spróbować, ale nie będę tego robić, no bo żeby Państwu dawać takie zamknięte, a nie takie naruszone. Jeden jest taki jaśniejszy, to jest miód nektarowy, wiosenny, rzepakowy. Drugi jest ciemniejszy, miód nektarowy, letni, leśny, wielokwiatowy. Idealny do różnych letnich, smakowych potraw, lemoniad, pić. Nie wiem, do czego tam Państwo miodu używają. Są właśnie z pasieki 4 pory miodu. To miejsce, gdzie pszczoły wytwarzają najwyższej jakości miód, pracując zgodnie z rytmem pór roku. To rodzinna manufaktura, której ule można spotkać na mazowieckich łąkach i polach wśród lasów i dolin i rzek. Dokładnie. No i teraz tak, co zrobić, żeby taką cudowną, taki zestaw cudowny dwóch miodzików ode mnie dostać? Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7248, wpisując w treści imię, nazwisko, Radio Warszawa Wakacje. No i wtedy zwycięzcę wybiorę, do niego zadzwonię, porozmawiamy sobie o jakichś planach na wakacjach, o tym, co można z tymi miodami zrobić. No i takie miodziki dostaniemy. rw.imię, nazwisko, Radio Warszawa Wakacje, koszt SMS-a 2,46 zł z VAT, 7248. Czekam na Państwa SMS-y.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A w międzyczasie, jak czekam na SMS-y, to wyjeżdżam na warszawskie ulice i warszawskie ulice są puste, bo są wakacje i to jest cudowna informacja, bo znowu mam brak utrudnień. Mam nadzieję, że to jest prawda, ponieważ siedząc tutaj w studiu nie mogę tego sprawdzić osobiście, ale moje dane tak wskazują. Korkometr dla Warszawy troszkę lepiej, bo 8 jest smutny nadal, mimo tego, że w Warszawie utrudnień brak, no to jednak wyjazdówki do Warszawy tam się korkują, czyli do Łomianek 40 minut, do Błoni 61 minut, do Pruszkowa 39 minut, do Nadarzyna 45 minut, do Piaseczna 45 minut, do Konstancina Jeziornej 45 minut, do Otwocka też 45 minut, do Marek 47. To są trasy czerwone, czyli te, w których postoimy trochę dłużej. Trasy żółte to jest Kabaty 38 minut i Stara Miłosna 36 minut. Cierpliwości, bezpieczeństwa, szerokości, jak zawsze Państwu życzę. No i zachęcam, żeby razem z Radiem Warszawa pobyć. Postaram się Państwu ten czas umilić i trochę ochłodzić, bo w samochodzie to różnie bywa.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
1: Roxy i Faust na szeroką wodę. Ja przypomnę, 601 100 100 numer do ratowników WOPR-u, jeżeli ktoś by potrzebował. 601 100 100.

0: I ze mną na łączach nasz zwycięzca miodów, pan Sławek z Warszawy. Dzień dobry, panie Sławku.
1: Dzień dobry.
0: Panie Sławku, gratulujemy. Przepyszne miody do pana wędrują na początek wakacji.
1: Czy ma pan Super, bardzo się cieszę.
0: Czy ma pan już na nie jakiś plan, jakieś specjalne dania?
1: Co do miodów, no idealne są do naleśników tak naprawdę, tak? Bardzo mi smakują naleśniki z miodem, ale dań do miodu jest mnóstwo. Nawet jak weźmiemy kawałek kromki chleba z masłem i polejemy miodem, no to... Jak sobie zaczynam myśleć o tym, to aż mi ślinka cieknie i miałbym ochotę od razu kromkę takiego chleba zjeść z miodem, więc no dań jest mnóstwo, do których możemy wykorzystać miód. Ja uwielbiam.
0: To trzeba szybko odebrać postaci. Od nas te miody, żeby do pana dotarły jak najszybciej, żeby można było spróbować. Są dwa tutaj w tym zestawie, będzie pan mógł ocenić, który lepszy, bo jeden jest, jak patrzę, to jest miód wiosenny rzepakowy, a drugi jest leśny wielokwiatowy.
1: No to już wiem, że wiosenny rzepakowy będzie bardziej mi podchodził, bo on jest jak masełko. Dosłownie taki jak fasolowy podobny, więc to już wiem, ale oba będą na pewno pyszne.
0: No to cudownie. Widzę, że znaleźliśmy konesera miodu, to tym bardziej się cieszę, że akurat do pana te miody wędrują.
1: Bardzo dziękuję i cieszę się, że udało mi się wykryć.
0: Czy chciałby pan kogoś pozdrowić na antenie naszego radia jeszcze?
1: Całą redakcję, no i wszystkich słuchaczy Radia Warszawa.
0: Dziękujemy.
1: Oraz najbliższych.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy i życzymy udanych wakacji.
1: Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zespół Kombi i Avignon kończy nam godzinę 16 w Radiu Warszawa. Taki przebój, który wszyscy bardzo dobrze znają na pewno. Bawią się do niego i duzi, i mali. A propos tych właśnie młodszych, co zaczęli też te wakacje, to na początku wakacji, dokładnie jutro, pojutrze i w czwartek, dzieciaki będą mogły zrobić kartę rowerową. Bo właśnie jest miasteczko ruchu drogowego przy ulicy Sołtyka. Egzamin jest organizowany przez Straż Miejską Miasta Stołecznego Warszawy. No i to będą egzaminy, kiedy będzie można właśnie zdobyć tą szansę. Jest to szansa na samodzielne sprawdzenie wiedzy i umiejętności oraz uzyskanie dokumentu uprawniającego do samodzielnego poruszenia się rowerem po drogach publicznych. Karta rowerowa pozwala na kierowanie rowerem każdemu między 10 a 18 rokiem życia. Dokument ten otrzymuje się po zdaniu odpowiedniego egzaminu. Pierwsza sesja egzaminacyjna w te wakacje odbędzie się 30 czerwca oraz 1 i 2 lipca. Egzaminy są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 10 lat najpóźniej w dniu egzaminu. Więcej informacji jest na stronie Urzędu Miasta Warszawa. Tam też jest zgoda opiekuna prawnego potrzebna do wypełnienia. Potrzebna jest też legitymacja szkolna do okazania. No i więcej informacji odsyłam tam Państwa. Być może ktoś pewnie z Państwa dzieci chciałby taką kartę wyrobić, to tam wszystkie informacje się właśnie znajdują.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A już za chwilę najświeższe wiadomości Radia Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jarek, mam coś dla ciebie.
4: Mam nadzieję, że to lemoniada.
3: Oczywiście, zapakowana szczelnie w szklaną butelkę.
4: Ta lemoniada ma dziwny smak.
3: Sok z cytryny, ogórek, bazylia i zero cukru. Samo zdrowie.
4: Jak znam skład, to od razu lepiej smakuje.
3: Ale zobacz, wypiłaś tylko łyk i bazylia sprawiła, że od razu jesteś mniej zaspany.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice.
4: Z lemoniadą czy bez?
3: Od 7 do 10. Zapraszają
4: Weronika Ostrowska
3: i Jarek Wydra.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507-507-487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
6: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
2: Po reklamie.
1: Jest godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Jeszcze kilka godzin może potrwać przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego. Nowe informacje w sprawie strzelaniny w niemieckim Stade. Są zabici i wielu rannych. Śledczy wyjaśniają przyczynę śmierci kolarza podczas maratonu kolarskiego w Markach. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego jest produktywne i będzie trwało jeszcze kilka godzin, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. To kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty, który ujawnił nieprawidłowości w szpitalu południowym. Prokurator poinformował, że przesłuchanie przebiega w obecności pełnomocnika doktora Jędrzejewskiego.
8: Zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin. Przewidujemy, że przesłuchanie będzie trwało jeszcze kilka godzin. Jak na razie usłyszałem, że przesłuchanie jest bardzo produktywne.
7: Na pierwszym przesłuchaniu świadek nie chciał

0: odpowiadać na żadne z pytań prokuratora bez pełnomocnika. Były ordynator chirurgii wcześniej w Kanale Zero mówił, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez lekarza Dawida Kacprzyka, który był też radnym Koalicji Obywatelskiej, umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u.
1: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: 5 dorosłych osób zginęło od strzałów w mieście Stade na północy Niemiec. Są też ranni. Policja zatrzymała 2 osoby. Jedna z nich to sprawca strzelaniny.
2: Strzały padły na terenie ośrodka dla kobiet z dziećmi w mieście Stade w Dolnej Saksonii. 5 osób zginęło, ale liczba śmiertelnych ofiar może jeszcze wzrosnąć, ponieważ są ranni, w tym bardzo ciężko. Akcja ratunkowa trwa. Zatrzymane zostały 2 osoby. Według świadków to mężczyzna i kobieta, którzy próbowali odjechać z miejsca strzelaniny. Policja potwierdza, że jednym z zatrzymanych jest mężczyzna, który miał strzelać. Stade leży 40 km od Hamburga, to blisko 50-tysięczne miasto.
0: Informował Adam Górczewski.
1: To się dzieje lokalnie.
0: Tragiczny finał maratonu kolarskiego w Markach pod Warszawą. Odnaleziono ciało drugiego z zaginionych uczestników zawodów, 71-letniego Kazimierza Niewiarowskiego. Mężczyzna nie dotarł do mety wyścigu, a służby prowadziły intensywne poszukiwania z udziałem policji, straży pożarnej, ratowników oraz psów tropiących i dronów. Wcześniej odnaleziono ciało 30-letniego zawodnika. Akcja ratunkowa obejmowała teren lasów przyległych. Okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane i będą wyjaśniane przez policję oraz prokuraturę. Kazimierz Niewiarowski był doświadczonym kolarzem i wielokrotnym zwycięzcą zawodów MTB. To kolejna tragiczna informacja po niedzielnym wyścigu Poland Bike Marathon.
3: Ciepło, ciepło, ciepło i cieplej. 36 stopni w tym momencie wskazują termometry w Warszawie, pełne słońce, tyle też, taka temperatura też jest odczuwalna i ta temperatura będzie się utrzymywać, nawet jak słońce zajdzie, to 30 stopni będzie odczuwalne, w nocy 25-24, nad ranem 21, jutro zaś również 31 stopni. Tak jest w Warszawie, tak jest w Ząbkach, tak jest w Łomiankach i w najbliższej okolicy.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: A ja się witam z Państwem w ten bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciepły dzień. Ania Bobko w rytmie miasta, 17:04 na zegarach. Część z Państwa, podejrzewam, już wróciła do domu, ponieważ teraz po Warszawie jedzie się dużo szybciej, ale to nic, mam nadzieję, że nadal Państwo są przy radioodbiornikach, bo zdecydowanie warto, tym bardziej, że u nas na naszej antenie dużo muzyki takiej właśnie letniej, słonecznej, wakacyjnej, radosnej. Texas Summer Sun nas przywita, a potem będzie Filip Lato, który ma bardzo letnie nazwisko, więc u niego lato trwa cały rok. Tak naprawdę tyle mogłem Ci dać. Będzie wiele, wiele więcej ciekawostek i dobrej muzyki, więc warto zostać z nami cały czas.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Na warszawskich Bielanach powstanie Centrum Wsparcia Psychologicznego Dzieci, Młodzieży i Rodziców. W placówce będzie można skorzystać z usług diagnostycznych, terapeutycznych, profilaktycznych i informacyjnych. O szczegółach wie Damian Kowalski.
2: To pionierski projekt, dzięki któremu usprawniona ma być współpraca między szkołami, pomocą społeczną i ochroną zdrowia. Pacjentami placówki będą między innymi dzieci z ADHD oraz ze spektrum autyzmu. Burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk podkreśla, że inwestycja w zdrowie psychiczne najmłodszych mieszkańców dzielnicy to jego priorytet.
3: Dane na dziś są jednoznaczne. Co ósme dziecko w naszych szkołach podstawowych potrzebuje specjalistycznego wsparcia edukacyjnego i także emocjonalnego. Coraz więcej rodzin potrzebuje szybkiej, dostępnej i takiej skoordynowanej pomocy, żeby wiedzieć, gdzie i do kogo się o nią nawet zwrócić.
2: Budynek przy ulicy Wrzeciono 24 będzie miał 2 piętra. Świadczone w nim będą usługi psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów i terapeutów integracji sensorycznej. Będą tam też prowadzone działania profilaktyczne dotyczące uzależnień, cyberprzemocy i wszelkich zagrożeń związanych z nadmiernym korzystaniem z nowych technologii.
3: Tworzymy unikalny w skraju model, który realnie odciąży system, mocno ma ograniczyć kolejki i zintegruje pomoc. Jest to pomysł autorstwa naszej dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 10, pani Kingi Kipy. Mamy gotową dokumentację projektową, wszystkie pozwolenia, więc ogłaszamy przetarg, a ich finał planujemy w połowę 2028 roku.
2: Budowa Centrum Wsparcia Psychologicznego rozpocznie się w tym roku. Koszt inwestycji to 49 milionów złotych, mówi zastępca burmistrza Bielan Włodzimierz Piątkowski.
4: Szczególnie ważne dla nas było zaopiekowanie rodzin z dziećmi, które otrzymują diagnozę, trudności w zdobywaniu nauki, w osiąganiu kolejnych etapów edukacji. Zależało nam na tym, aby stworzyć jedno miejsce, w którym dzieci będą zarówno diagnozowane, ale też rodzice tych dzieci nie będą zdane na poszukiwanie innych miejsc do prowadzenia terapii.
2: Realizacja projektu poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 10 zostanie sfinansowana ze środków rządowego programu wsparcia Warszawy na lata 2023-2030. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Żałuję bardzo, że Państwo nie widzą tej buźki, ponieważ korkometr dla Warszawy wskazuje 5 i ta buźka jest taka ani nieuśmiechnięta, ani niesmutna. Chociaż ja uważam, że powinna być bardziej taka pozytywna, no bo 5 to 5 na 12 to już całkiem nieźle, tym bardziej, że nadal brak utrudnień w kursowaniu po Warszawie, więc dla mnie to jest bardzo pozytywna informacja. A też się już trochę poluźnia, jeżeli chodzi o wyjazdówki z Warszawy. No bo tak, do Otwocka 40 minut to już jest na żółto, czyli troszkę łagodniej. 42 minuty Konstancin Jeziorna, 35 minut Kabaty, Nadarzyn 41 minut, Pruszków 33. No i teraz jeszcze na czerwono, 57 minut Błonie, 38 Łomianki, Jabłono na 41 i 42 minuty Marki. Szerokości, bezpieczeństwa, jak zawsze Państwu życzę i cierpliwości. No i tego, żeby Państwo zostali z Radiem Warszawa, będziemy starali się ten czas umilić i ochłodzić w tą pogodę.
5: Radio Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: Adele, Rolling in the Deep. 23 minuty po godzinie 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Tak, mówimy dużo o tych wakacjach, co to się zaczęły, co to już w sumie są, ale dopiero są na początku. No i też mówimy o tym, że nie ma korków. To jest bardzo dobrą informacją dla wszystkich kierowców. Trochę gorszą informacją jest to, że zmienił się rozkład jazdy na wakacyjny. Gorszą i nie gorszą, no bo zmienił się dlatego, że jednak mniej uczniów podróżuje tą komunikacją miejską. Natomiast no faktycznie jest znowu organizacja komunikacji miejskiej w okresie letnich wakacji szkolnych, czyli od 27 czerwca, czyli od soboty do 31 sierpnia. Są zmiany w jazdach autobusach, niektóre autobusy zmieniły trasę, niektóre zostały zawieszone, są zmiany też w tramwajach, są zmiany też nawet w metrze, bo metro kursuje troszkę rzadziej, ale to jest niewielka różnica, ponieważ na linii M1 zmienione zostało z 2 minut 20 sekund do 2 minut 50 sekund w godzinach szczytu, to jest zmiana częstotliwości, a na linii M2 z 2 minut 50 sekund do 3 minut 30 sekund. Zachęcam Państwa do tego, żeby sobie sprawdzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego rozkład jazdy właśnie komunikacji miejskiej i upewnić się, jak tam te nasze autobusy jeżdżą, żebyśmy potem nie mieli niemiłej niespodzianki, jak pójdziemy na przystanek.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Shakira i Burna Boy Die, utwór mundialu. Ja co prawda piłkarska nie jestem, ale jestem muzyczna, więc wiem, że to jest utwór mundialu, wiem, że to jest utwór tych wakacji i jest to utwór naprawdę bardzo, bardzo przyjemny, to trzeba przyznać. Mam nadzieję, że Państwo też troszkę tutaj bioderkiem poruszali, bo ja tak tutaj w studiu mogłam, nikt na szczęście nie widział tego. Lecę do Państwa z poradami na te upały, co nam tutaj towarzyszą. Dzisiaj ten dzień taki chyba jeden z bardziej gorących, ale już trzeci, ostatni. Teraz te kolejne będą równie gorące, ale nie aż tak gorące. Natomiast kilka sposobów na te upały, które jeszcze przed nami, już nie aż takie straszne, no ale na pewno jeszcze, na pewno to się przyda, nawet jeżeli te upały będą troszkę mniejsze. Na przykład jak oszukać wiatrak, domowa klimatyzacja ze śmigłem. Sam wentylator nie chłodzi powietrza, a jedynie wprawia je w ruch, co daje nam chwilowe poczucie rzeźkości. Można jednak łatwo zmienić zwykły wiatrak w domową klimatyzację. Wystarczy, że postawimy przed wiatrakiem miskę z lodem lub zamrożone butelki z wodą. Pęd powietrza przechodzący nad lodowatą powierzchnią zacznie rozprowadzać po pokoju przyjemną, chłodną mgiełkę. Różnicę poczujemy po kilku minutach. Pamiętajmy też, aby wieczorem ustawić wiatrak tyłem do okna. Dzięki temu pomoże on wypychać ciepłe powietrze z pokoju na zewnątrz. Poza tym też zamrażalnik to taki nasz przyjaciel nie tylko na jedzenie, bo przed pójściem spać można w zamrażalniku zrobić trochę miejsca na pościel, poszewki lub piżamę i włożyć je do czystego plastikowego woreczka, zostawić tam na około 20-30 minut przed snem. Schłodzony materiał daje genialne, kojące uczucie ulgi, które pozwoli spokojnie zasnąć bez wierdzenia się przez północy. To takie rady, jeszcze przed nocą trochę czasu jest, więc można teraz na szybko tą zamrażarkę opróżnić, przygotować obiad na jutro, wyjąć właśnie te dania na jutro, na ten obiad, włożyć tam poszewkę, pościel, piżamkę, no i w nocy troszkę odetchnąć, spokojniej przespać może niż tą poprzednią gorącą noc. Taka rada ode mnie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jeszcze jedną radę znalazłam na te upały. Brzmi bardzo ciekawie, więc się z nią z Państwem podzielę. Egipską noc. Sposób na egipską noc i nawilżenie powietrza. Jeśli w Państwa sypialni jest potwornie duszno, to warto wypróbować tak zwaną metodę egipską. Polega ona na zmoczeniu dużego prześcieradła lub ręcznika w chłodnej wodzie i dokładnym wyrznięciu go, a następnie powieszeniu w otwartym oknie lub na suszarce obok łóżka. To chyba chodzi o to, że parująca woda naturalnie obniży temperaturę w pomieszczeniu i zwiększy wilgotność powietrza, co sprawi, że noc stanie się znośna, a powietrze nie będzie tak suche i męczące dla dróg oddechowych. Czemu egipskie? Może egipskie ciemności, bo tak to nie wiem dlaczego.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: I wyjeżdżamy na warszawskie ulice. Wyjeżdżamy bardzo płynnie, bo brak utrudnień, także bardzo przyjemnie da się przejechać. Korkometr 4 na 12. Buźka dalej taka nieuśmiechnięta, ale nie smutna też, więc to jakiś kompromis. Do Marek 40 minut, do Jabłonny 40 minut, do Łomianek 35, więc całkiem nieźle. Błonie 54 minuty, to jeszcze na czerwono. Reszta na żółto. Pruszków 33, na Darzyn 40, Konstancin Jeziorna 39, a Otwock 38 minut. Bezpieczeństwa i szerokości, jak zawsze Państwu życzę.

Harry's Tales As It Was, rok 2022. Teraz cofamy się 25 lat wstecz do 97. Eternal i Bebe Winans I Wanna Be The Only One na antenie Radia Warszawa na 10 minut przed godziną 18.

0: lubię, jak jest tak do 36,6, bo wtedy mój organizm mówi, słuchaj, to jest moja temperatura, więcej proszę jej nie przekraczać. A dzisiaj...
1: Przekroczone.
0: Jak jechałem, 41 pokazywało i tak mówię, troszeczkę chyba przekroczyliśmy. Panie Czyli Boże, jednak... troszeczkę przekroczone. Ale to tylko dziś, tam jutro da się wytrzymać, a później znowu będzie złote polskie lato, czyli...
1: Czyli nie narzekasz.
0: Ja nigdy nie narzekam.
1: Bardzo
0: na
1: dobrze.
0: Pogodę. Po co narzekać na pogodę? Nie, żartuję, oczywiście, że narzekam. Jak jest zimno, to narzekam. Nie lubię zimna, po prostu lubię, jak jest ciepło.
1: No to dobrze, ale przynajmniej jesteś jednym z tych, co nie narzeka dzisiaj, to się cieszymy bardzo z tego
0: nie, powodu. Nie, ja lubię takie pogody. Niech będzie gorąco. Organizm mówi troszeczkę za wysoko, Wojtek mówi, tam jest źle, wytrzymasz te 4-5 dni, co ci się stanie.
1: A wiesz, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Tropików?
0: No, to idealnie pasuje.
1: Idealnie się wpasowuje.
0: Idealnie się wpasowuje.
1: Tak, i też Dzień Ratownika Wopr dzisiaj jest.
0: To też dobrze, bo teraz można się schładzać właśnie w wodzie, ale proszę o bezpieczeństwo.
1: Można. Numer telefonu przypomnę jeszcze do ratowników Wopr, bo o tym rozmawialiśmy, 601 100 100. Takie ważne
0: trzeba
1: info.
0: Trzeba pamiętać, tak. I kąpmy się w miejscu, gdzie zawsze ten woprowiec, tak zwany ten ratownik jest.
1: Tak
0: jak nie
1: jest.
0: Ten, to chociaż jakiś taki ratownik, taki, co umie pływać
1: tak
0: i
1: jest.
0: Ratować.
1: Ja dziękuję, Wojtek się wita.
0: Witam, a tobie dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Ślubuję ci miłość.
4: Radiowy kurs małżeński.
3: Świadkowie, praktycy i eksperci.
4: W każdą środę o 22:00.
3: Zapraszają Anna Murawska
4: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa 162 FM, 18.
7: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik. Zapraszam. Śledczy prowadzą oględziny ciała drugiego kolarza znalezionego w okolicy podwarszawskich Marek. Dwaj mężczyźni, 30 i 71-latek, zmarli podczas zawodów Poland Bike Marathon. Śledztwo będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros, rzeczniczka prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
8: Natomiast jeśli chodzi o zwłoki ujawnione dzisiaj tego drugiego mężczyzny, to trwają oględziny, no ale sytuacja będzie zapewne analogiczna. Tutaj najważniejszym elementem w tym momencie będą opinie po sekcji zwłok. One, miejmy nadzieję, wykażą przyczynę zgonu i dadzą asumpt do wyznaczenia kierunku śledztwa.
7: Podczas niedzielnego wyścigu kolarskiego Poland Bike Marathon w Markach na metę nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Jednego z poszukiwanych, 30-letniego mężczyzny, odnaleziono jeszcze tego samego dnia.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Zabezpieczają most gdański przed korozją. Rozpoczyna się kolejny etap prac na balustradach i gzymsach przeprawy. Roboty rozpoczęły się na początku maja, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
10: Najpierw pracowaliśmy po północnej stronie mostu w kierunku Śródmieścia, natomiast teraz od 30 czerwca przesuwamy się z robotami bliżej środka przeprawy, gdzie zajmujemy kolejny odcinek jezdni i chodnika.
7: Druga część prac rozpocznie się jutro około godziny 7 rano, a remont zakończy się jesienią. Pasażerowie warszawskiej SKM-ki muszą się wciąż liczyć z poważnymi utrudnieniami. Z powodu awarii infrastruktury kolejowej część pociągów została odwołana, a niektóre kursowały i dalej kursują w skróconych relacjach. Problemy dotyczą kilku linii obsługujących aglomerację warszawską, mówi Karol Adamaszek, rzecznik SKM-ki.
11: Od godziny 11.53 do około godziny 20 odwołujemy lub skracamy łącznie 17 pociągów na liniach S1, S2 i S3. Zmian nie wprowadzamy na razie na liniach S4 i S40. Które obsługują połączenia Piaseczna z Zalewem Zegrzyńskim.
7: Problemy mogą być też na linii R1.

0: kolei mazowieckich. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruch pociągów wróci do pełnej sprawności. Karol Adamaszek zachęca pasażerów do sprawdzenia informacji na stronie skmwarszawa.pl oraz na stronie kolei mazowieckich. Na Bielanach powstanie Centrum Wsparcia Psychologicznego Dzieci, Młodzieży i Rodziców. Będzie tam można skorzystać z usług diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych oraz zasięgnąć informacji. Poprawić ma się też współpraca między szkołami, pomocą społeczną i ochroną zdrowia. Pacjentami placówki będą m.in. dzieci z ADHD oraz ze spektrum autyzmu. O projekcie poradni psychologicznej mówi zastępca burmistrza Bielan Włodzimierz Piątkowski.
1: Szczególnie ważne dla nas było zaopiekowanie rodzin z dziećmi, które otrzymują diagnozę, trudności w zdobywaniu nauki, w osiąganiu kolejnych etapów edukacji. Zależało nam na tym, aby stworzyć jedno miejsce, w którym dzieci będą zarówno diagnozowane, ale też rodzice tych dzieci nie będą zdane na poszukiwanie innych miejsc do prowadzenia terapii.
0: Obiekt powstanie przy ulicy Wrzeciono 24. Jego budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Boisko do koszykówki i siatkówki, ścianka wspinaczkowa i tor sprawnościowy. To tylko część atrakcji, z jakich od weekendu można korzystać przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W centrum stolicy powstała rodzinna strefa sportu. Mówi Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy.
2: Na miejscu znajduje się kadra trenerska, która raz, że pilnuje porządku i sprawdza, czy wszystko odbywa się bezpiecznie, a po drugie znajdują się tam też trenerzy, którzy mogą udzielić podstawowych wskazówek. Szczególnie tu myślę o najmłodszych adeptach sportu, by mogli zdobyć wiedzę, jak rzucać piłką do kosza, grać w siatkówkę, jak korzystać z torów przeszkód. To taka opieka zawsze jest bardzo potrzebna.
0: To już trzecia taka inicjatywa Stołecznego Centrum Sportu. W ubiegłe wakacje cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem.
2: W porównaniu do poprzednich lat rozbudowaliśmy strefę wypoczynku, co jest bardzo istotne w te gorące, upalne dni. Jest ona zadaszona i można tam faktycznie znaleźć realną odsłonę przed słońcem. Oprócz tego znajdują się tam wygodne leżaki, pufy. Postawiliśmy też zieleń, zraszacz wodny, by znaleźć chwilę wytchnienia.
0: Strefa sportu będzie czynna codziennie między 10 a 20 do końca wakacji. Bieżące informacje o jej funkcjonowaniu można znaleźć w mediach społecznościowych Aktywnej Warszawy. Korzystanie z atrakcji jest bezpłatne.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: O pogodzie słów kilka. Temperatura w końcu spadła do takiej akceptowalnej przeze mnie normy, czyli w Warszawie jest 36. Równo 36. Tyle samo Raszyn, Pruszków, Ołtarzew, Laski. 35 w Wólce, Lesznej, w Błoniu. Czy jest gdzieś 34? Jest, w Leoncinie. Natomiast 37 mamy Wołomin, Trzcianka, Stanisławów, Wiązowna. Tam 37. Wiatr północno-zachodnie wieje. Słaby, jeśli chodzi o ciśnienie, spada. Prawie 6 minut po godzinie 18. Dobry wieczór, słoneczny dobry wieczór. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Bądźcie razem z nami na 106,2 FM, ale także na radiowarszawa.com.pl, w mediach społecznościowych i wszędzie, gdzie tylko możecie znaleźć Radio Warszawa. Bądźcie tam, bądźcie razem z nami. Po godzinie 18 na naszej antenie oczywiście informacje z dróg, ale będzie także i dobre słowo. Rozpocznie muzycznie Krzysztof Krawczyk. W utworze Bo jesteś ty.

0: 13 minut po godzinie 18. No to Warszawa i utrudnienia w stolicy. Zacznijmy od siódemki. W okolicach Młocin postoimy jadąc w kierunku centrum na ulicy Pułkowej. Tak mniej więcej korek tworzy się od ulicy Pancerz w stronę Młocin w kierunku centrum. Ciasno także już w tym momencie na S8. Tu kierunek oczywiście Marki przede wszystkim. Można by rzec od Żoliborza po Marymont postoimy, ale głównie w tą stronę. W drugim kierunku to dopiero w okolicach Ronda Zesłańców Syberyjskich, czyli już Prymasa Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, tam korek tworzy się do alei, przy alejach także postoimy także na Bitwy Warszawskiej. Główny kierunek to oczywiście Grójecka, na Grójeckiej miejscowo, ciasno na Wawelskiej. Tu już niezależnie od tego, w którą stronę jedziemy, czy do trasy Łazienkowskiej, czy od trasy w kierunku pomnika lotnika, korek także. Korek na Stegnach. Tu przygotujmy się na to, że na Sikorskiego postoimy niezależnie od kierunku, czyli i w stronę Doliny Służewieckiej, i w kierunku Czerniakowskiej korek. Korek także na Dźwigowej, no i Solidarności. Przypominam, tam remonty, a zwłaszcza utrudnienia w stronę nowego zjazdu.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Niech Pan za wstawiennictwem świętych Piotra i Pawła sprawi, abyśmy coraz bardziej cenili powszechność Kościoła, uznawali jej wartość w służbie braterskiemu spotkaniu osób i narodów, unikali tego, co słabie lub narusza naszą komunię oraz wytrwale podążali drogą ekumenizmu i dialogu prowadzonego z uwagą i szczerością wszystkim. Powiedział dziś Ojciec Święty z okazji uroczystości świętych Piotra i Pawła. Wszystkim Piotrom i Pawłom przesyłamy oczywiście najszczersze życzenia. No i dobre słowo właśnie Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV na uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 29 czerwca 2025 roku. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj obchodzimy uroczystość dwóch braci w wierze, Piotra i Pawła, których uznajemy za filary Kościoła i czcimy jako patronów diecezji i miasta Rzymu. Historia tych dwóch apostołów przemawia również do nas, wspólnoty uczniów Pana, pielgrzymujących w tych naszych czasach. Spoglądając na ich świadectwo, chciałbym podkreślić szczególnie dwa aspekty – komunię kościelną i żywotność wiary. Przede wszystkim komunia kościelna. Liturgia tej uroczystości ukazuje nam bowiem, jak Piotr i Paweł zostali powołani do przeżycia tego samego losu, jakim jest męczeństwo, które na zawsze związało ich z Chrystusem. W pierwszym czytaniu spotykamy Piotra, który w więzieniu oczekuje wykonania wyroku. W drugim czytaniu apostoł Paweł, również skuty kajdanami, w swego rodzaju testamencie stwierdza, że jego krew zostanie przelana i ofiarowana Bogu. Zarówno Piotr, jak i Paweł oddają więc swoje życie dla Ewangelii. Jednak ta wspólnota w jednym wyznaniu wiary nie jest osiągnięciem łatwym i pokojowym. Obaj apostołowie dochodzą do niej jako do celu, do którego prowadzi ich długa droga, podczas której każdy z nich przyjął wiarę i przeżywał apostolstwo w inny sposób. Ich braterstwo w duchu nie przekreśla odmienności, od których wyszli. Szymon był rybakiem z Galilei, Szaweł natomiast ścisłym intelektualistą należącym do partii faryzeuszy. Pierwszy z nich natychmiast porzucił wszystko, aby pójść za Panem. Drugi prześladował chrześcijan, aż został przemieniony przez zmartwychwstałego Chrystusa. Piotr głosił Ewangelię przede wszystkim Żydom. Paweł został posłany do niesienia dobrej nowiny poganom. Najmilsi, historia Piotra i Pawła uczy nas, że wspólnota, do której wzywa nas Pan, jest harmonią głosów i twarzy i nie przekreśla wolności każdego z nas. Nasi patroni podążali różnymi drogami, mieli różne poglądy, czasami konfrontowali się i ścierali w ewangelicznej szczerości. Nie przeszkodziło im to jednak żyć concordia apostolorum, czyli żywą wspólnotą w duchu, owocną harmonią w różnorodności. Jak stwierdza święty Augustyn, w jednym i tym samym dniu czcimy męczeństwo dwóch apostołów. Oni także stanowili jedno. Chociaż cierpieli, w różnych dniach stanowili jedno.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Ja wiem, że może nam tu mieszkającym w Warszawie i okolicach ciężko to uwierzyć, ale tak, są potężne ulewy, między innymi na Pomorzu Zachodnim, ponad 21 zgłoszeń związanych z pogodą w tamtym rejonie. Intensywne opady deszczu, burze, ulicami płynęły potoki. I oczywiście także były utrudnienia w ruchu drogowym, także na Podkarpaciu pojawił się grad. Na chwilę obecną, ile u nas w stolicy i w okolicy jest ciepło, nawet wprost powiedziałbym gorąco, no to burze są na południowym zachodzie Polski, tak w okolicach mniej więcej, za Katowicami, o tak bym powiedział, w kierunku Czech, największe burze teraz w Czechach. Ale także, jeśli chodzi o Polskę, to burzy spodziewać się mogą, no i na pewno grzmoty porządne słyszą mieszkańcy województwa łódzkiego. Co prawda jeszcze mocno nie grzmi, no i małopolskiego. Jeszcze mocno nie grzmi, ale już burze się pojawiają. Czy dojdą do Warszawy? Dziś, ani jutro raczej nie. Jeśli chodzi o pogodę, to szczegóły jeszcze po 19, a prognoza pogody na dzień jutrzejszy po 20.

jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Point of Grace już teraz. Radośnie i wakacyjnie gramy dla Państwa przez 24 godziny na dobę. Za chwilę Jeremi Sikorski i Artur Sikorski będzie. Także Anita Lipnicka, ale to trochę później, jeszcze przed 19.

0: No i Anita Bnicka w pięknym utworze na 106 do FM za minutę 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Blask wschodzącego słońca odbija się od wieżowców i okien.
3: Ach.
2: Delikatna mgła unosi się nad pokrytą rosą trawą. Miasto cichutko budzi się do życia.
3: Jarek, jesteś prawdziwym poetą.
2: Warszawo ma. Obudź się ze mną.
3: Delikatnym muśnięciem letniego poranka z Radiem Warszawa.
2: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszają
3: romantyczny Jarek
2: i rozważna Weronika.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Minęła 19.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: Dziś uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, patronalne święto Rzymu. Papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej i nałożył paliusze nowym metropolitom, w tym trzem Polakom. Piotr i Paweł pokazują nam, jak być w Kościele budowniczymi jedności, powiedział w homilii Leon XIV. Dziś zbierane jest święto Pietrze, ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła papież sprawował Eucharystię w Bazylice Watykańskiej. Podczas liturgii nałożył nowym metropolitom paliusze, znak jedności z papieżem. W tym gronie było też trzech Polaków: kardynał Konrad Krajewski, metropolita łódzki, kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski oraz arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki. W homilii papież apelował, by od świętych apostołów uczyć się troski o jedność Kościoła.
7: Pietro, custode del popolo di Dio.
8: Piotr, stróż ludu Bożego, wielokrotnie ukazuje się nam w Nowym Testamencie jako ten, który troszczy się o zachowanie komunii między braćmi. On gromadzi braci, słucha ich i ostatecznie, prowadzony przez Ducha Świętego, podejmuje decyzję. Ta wielkość Ducha nie oznacza, że Piotr jest doskonały. Potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa aż po męczeństwo, które ponosi właśnie tutaj, w Rzymie, niedaleko miejsca, w którym się znajdujemy.
6: Mówiąc natomiast o świętym Pawle, Leon XIV wskazał na znaczenie jego nawrócenia.
8: Apostoł narodów pozwolił się przemienić mocą Słowa Bożego, które wyrwało go z przemocy, aby poprowadzić go drogą miłości. Święty Augustyn, komentując jego nawrócenie i misję, mówił: gdy szedł do Damaszku z sercem dyszącym groźbami i żądzą zabijania, został wezwany po imieniu i powalony na ziemię przez głos z nieba, to znaczy przez słowo, które go powoływało. Najdrożsi, ważne jest dziś dla nas, aby patrzeć na tych dwóch świętych, Piotra i Pawła, i uczyć się, jak my sami mamy być apostołami i budowniczymi jedności, wielkodusznymi sługami prawdy w miłości.
7: Servitori generosi della verità nella carità.
6: O świętych patronach Rzymu papież mówił też w rozważaniu na Anioł Pański. To dzięki ich słowu i męczeństwu Ewangelia Chrystusa zapuściła korzenie w Rzymie, objawiając

0: Właśnie tutaj, w stolicy Imperium, swoją zdolność do odnowy powiedział Ojciec Święty.
1: W kolegium apostołów Piotr i Paweł nie byli rywalami. Przeciwnie, stali się niejako symbolem wielu odmienności, które jeden duch łączy w jedność. W ten sposób patronowie Kościoła Rzymskiego doświadczyli trudu życia w komunii, poznali ją, służyli jej i głosili ją jako sakrament życia Bożego.
0: Leon XIV przypomniał, że dziś zbierane jest święto Pietrze, czyli ofiary na wsparcie papieskiej działalności. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy swoim darem wspierają moją posługę następcy świętego Piotra, powiedział Ojciec Święty.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
3: Czy temperatura w Warszawie spadła? No nie za bardzo, choć odrobinę, trzeba przyznać tak. 33 stopnie na chwilę obecną, także Raszyn, Sękocin, Piaseczno, Zalesie Górne także 33, 32 mamy w Mińsku Mazowieckim, a 30 w Jakubowie. 4-5 minut po 19, a tu takie temperatury, że kubu przyjemne. Wiatr zmienił kierunek na północny, a ciśnienie cały czas do góry 1004 hektopaskale na chwilę obecną. Pięć po 19, jak wspominałem, Wojciech Dąbrowski, witam w poniedziałkowy wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Antonina Krzysztoń już za chwilę zaśpiewa, będzie także grupa Passenger czy Gypsy Kings, a po godzinie 19 także ksiądz Piotr Pawlukiewicz i spotkanie Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Zapraszam już teraz.

0: Gdziekolwiek i Passenger Anywhere. No to może gdziekolwiek się wybierzmy.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Kiedyś niezmordowana Maria Lordowicz śpiewała, zresztą nie tylko ona, wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, no właśnie, i wybrać się gdziekolwiek. Można pociągiem, można też własnym samochodem, ale wtedy trzeba pamiętać, że raz na jakiś czas, zwłaszcza, chociaż nie, każdy samochód, każdy pojazd, no może oprócz roweru, potrzebuje coś tam zatankować, czy to benzynę, czy ropę, czy gaz, a tu, jak wiemy, wchodzą koszta. Chyba najwyższe koszta to ciągle jest prąd, choć i benzyna i ropa niezbyt tania. Od jutra, to jest od 30 czerwca, litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł, 98 6,68, ale różnica. A oleju napędowego 6,19, cena maksymalna obu rodzaju benzyn jest niższa niż dziś. Natomiast diesla będzie wyższa. Przypominam tylko, że to ostatni dzień obowiązywania maksymalnych cen paliw, także wynika z obwieszczenia. No, codziennie minister energii obwieszcza różne tam ceny, no i teraz będą takie właśnie w ramach tak zwanego pakietu CPN. Do połowy czerwca obowiązywały, przypominam, także obniżone stawki akcyzy, ale jeszcze jest niższa stawka VAT. No to szerokości wszystkim zmotoryzowanym, zwłaszcza tym jeżdżącym, jak to niektórzy twierdzą, na tych szkodliwych paliwach.

0: 20 minut po godzinie 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część pierwsza. Każdy jest w kryzysie.
2: Moi drodzy, ja nie jestem naukowcem, lekarzem. Mam pewne duszpasterskie doświadczenia, osobiste doświadczenia z różnych problemów, jakie spotykają ludzi. I dlatego wiem, że wielu z was mogłoby uzupełnić mnie, sprecyzować moje poglądy, dopytać, co ksiądz ma na myśli, dlaczego to zjawisko ksiądz pominął. Trochę działam na zasadzie takiej intuicji duszpasterskiej, no i wierzę, że podpowiedzi Ducha Świętego. Jak wychodzić z kryzysu, co robić? Po pierwsze, to jest definicja kryzysu. Jeżeli w pewnym sensie każdy człowiek jest w kryzysie, bez przerwy. I kto z nas może powiedzieć, że masz taki spokój serca, jaki marzył? Zawsze coś już to doskwiera w but, do kamyczek, tutaj to dziecko mi wylało wazon, a dowiedziałem się, że mąż ma jakiegoś guza. No, to ciągle takie wiadomości do nas dochodzą. Ktoś powiedział, życie ludzkie na ziemi jest podobne do noclegu w hostelu kategorii drugiej. My żyjemy w przedpokoju, my żyjemy dopiero zaproszeni na salony, ale jeszcze na tych salonach nie jesteśmy. To jest pierwsze. Tak jak się mówi, że Kościół jest ciągle w stanie reformowania się. Rzeczywiście ciągle, jak patrzyłem w pociągu, jak często jeździłem, jeszcze wtedy żołnierze chodzili w mundurach, teraz jakoś nie ma to. Ja myślałem, że cała nasza armia i żeńskie zakony są w czasie przegrupowania, bo bez przerwy widziałem jakieś siostry zakonne i tylko tych żołnierzy na ulicach, na dworcu. I jesteśmy w stanie ciągłego reformowania się. Diabeł się już o to postara, żebyśmy nic spokojnego snu nie mieli za bardzo. Ktoś powiedział, profesor Suchodolski powiedział, szczęście człowieka, być szczęśliwym, a to jest taki stan, który niektóre dzieci mają do 5 roku życia. Pamiętacie, jak się choinki ubierało, jak Mikołaj przychodził, jak mama ciastka dawała, jak się z koleżankami bawiłyście, my z kolegami. Do 5 roku życia. Jeszcze jest jedna rzecz. My mamy odruch. Jeśli pojawia się jakaś depresja, smutek, emocje bolesne i niewygodne i trudne, nie złe, specjalnie nie używam tego słowa, nie ma złych emocji. Emocje są naturalne, jeśli chodzi o ocenę moralną. I wiele z Państwa może być na kogoś wkurzonych od lat i nie mogę tego z tym coś zrobić. No próbowałem, modliłem się, a ciągle jak go widzę, to się już otwiera, więc to jest niezależne od nas, ale są emocje bolesne i przyjemne, trudne i łatwe, które łatwo przychodzą. Chcę powiedzieć, że nie likwidujmy za szybko emocji. My mamy odruch. Smutek jest, no to tak. Albo koleżanka, albo muzyka głośno na słuchawkach, albo koniak. No mamy takie różne przywracania się do stanu spokojnego przeżywania rzeczywistości. Jak mówi ksiądz Dziewiecki, uczuć trzeba słuchać. To są zakodowane listy, które nasze prawdziwe ja pisze do mnie. Zakodowane listy. I są bardzo mądre te uczucia. Bardzo mądre. Uczuć trzeba posłuchać. Ja nie wiem, czy się to Państwu zdarzyło, że siedzimy przy stole, gdzieś tam jedziemy samochodem. Smutny jestem. Z jakiego powodu jestem smutny? Co jest? I zaczynam się szukać źródeł emocji. A, szkoła, biskup, katedra, rodzina, choroba, samochód, rozumiem, zapłacić już tam ubezpieczenie jakieś. Tak jak lekarz nas dotyka, gdzie jest ta choroba, gdzie jest źródło? W pewnym momencie mówię, to pan tutaj ma coś, to pan pokaże. Poszukać źródeł, gdzie te emocje takie wychodzą, a nie likwidować je. Proszę Państwa, dobry lekarz nie zaproponuje człowiekowi choremu kuracji jedynie proszki przeciwbólowe. Nieraz musi dać, oczywiście. Ale będzie starał się leczyć chorobę, a nie tylko ją niwelować, chociaż są choroby nieuleczalne, wiemy, że już nic po tym oprócz morfiny nie pomaga. Dlatego trzeba nie uciekać od kryzysu od razu. Ktoś powiedział, że wielkie dzieła są dziełami nocy i samotności. Ja bym doznał, wielkie dzieła są często owocem bólu czyjegoś. W sensie, że nie o jednym pisarzu, aktorze, reżyserze ludzie po jego śmierci dowiadali się, że on miał niesamowitą depresję przez całe lata. A pisał komedię, a pisał jakieś śmieszne felietony, a kiedy się pokazał w studio, wyglądał całkiem normalnie. A depresja była niesamowita. Więc trzeba ją zbadać, trzeba jej się przyjrzeć. Co nam chce to moje ja, najprawdopodobniej w przypadku pani, ta dziewczynka 5-6-letnia, czy w przypadku panów ten chłopiec kilkuletni, co on mi mówi? Od środka.

0: 33 minuty po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: W ubiegłym tygodniu wspominałem, ale także zapraszałem wszystkich tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę, także w pielgrzymkach rowerowych. No i mówiłem, że także rowerem na Jasną Górę można dotrzeć. Ale jak się okazuje, nie tylko w to miejsce pielgrzymują pielgrzymi z Polski na jednośladzie, czyli na dwóch kółkach. 30 dni w drodze, walka z morderczym upałem i 2,5 tysiąca kilometrów pokonanych bez nowoczesnej nawigacji. Lidia i Stanisław Jankowscy ze szczecińskiej parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny dotarli do Rzymu, by uczcić rodzinny jubileusz i uczestniczyć w Eucharystii z papieżem Leonem XIV. To nie jest taka wycieczka z Warszawy bądź z Cieszyna, gdzie zdecydowanie bliżej, ale ze Szczecina. To niezwykła pielgrzymka była dla nich nie tylko sportowym wyczynem, ale przede wszystkim czasem głębokich rekolekcji oraz umacniania małżeńskiej więzi. Wyprawa do wiecznego miasta była realizacją konkretnego marzenia jubilata. Mąż sobie wymyślił, że jak skończy 70 lat, to pojedziemy do Rzymu. Wspomina w rozmowie z Vatican News pani Lidia. Małżeństwo to doświadczeni cykliści, mają na swoim koncie trasy do Santiago de Compostela, Fatimi, La Salette, Lourdes czy do Wilna. Tym razem podróż trwała miesiąc, a największym wyzwaniem okazała się pogoda. Gratulujemy. Taka pielgrzymka to jest coś.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Za 14 minut godzina 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Oczywiście na 106,2 FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej cały czas ostrzega, nadciągają ekstremalne upały. Temperatura blisko 40 stopni. No już tak mamy, nawet trochę ponad. Gdzieniegdzie nie było. Jutro temperatura pozostanie wysoka na wschodzie i południu kraju. Prognozowane jest od 33 do 35. Natomiast północ i zachód kraju to tylko bądź aż 26, no do 30 nadal będą pojawiać się przelotne opady deszczu i burze, gdzie w tym momencie owe burze są. No jeśli chodzi o Polskę, to najwięcej w okolicach województwa świętokrzyskiego, między Kielcami a Tomaszowem Mazowieckim, tam spodziewajmy się w tym momencie wyładowań atmosferycznych. Na szczęście do Warszawy to chyba dziś jeszcze nie dotrze, nawet jutro, aczkolwiek synoptycy ostrzegają, może być niebezpiecznie, zatem trzeba po prostu patrzeć w niebo, ale przede wszystkim teraz przy takiej pogodzie trzeba się nawadniać, pić dużo wody i unikać bezpośrednich padających na głowę promieni słonecznych.

0: Tu Radio Warszawa, za 2 minuty godzina 20.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Krzegorz Przęczkiewicz, Chrząszcz Żywoszyce, powiat Łękołowy.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
1: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy Cię na tę wakacyjną drogę w Radiu Warszawa od poniedziałku do piątku po 9.15 i po 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
5: Minęła godzina 20. No to jeszcze raz sprawdźmy, co tam w pogodzie dziś wieczorem i w nocy. Temperatura w okolicach 34 stopni w Warszawie na chwilę obecną. W okolicach także ciepło i przyjemnie, jeśli chodzi o dzisiejszą noc. No to chłodno. Spadnie temperatura nawet do 21 stopni w najchłodniejszym momencie dnia. I tu uwaga. Według synoptyków może pokropić deszcz, ale naprawdę to będą drobne opady. Jutro w ciągu dnia nawet do 33 stopni będą chmury, ale raczej padać nie powinno. Wakacyjne Radio Warszawa na 106.2, półtorej minuty po godzinie 20. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Po 20 będzie m.in. Czas to miłość, czyli ABC społecznej krucjaty miłości. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic zapraszają, a ja zapraszam w ich imieniu, a już za chwilę Sanach. Radio Warszawa. Także o miłości.

0: 9 minut po godzinie 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Ale kontynuujemy temat rowerowy na 106,2 FM. Zachęcałem do przejażdżki na pielgrzymkę rowerową na Jasną Górę. Wspominałem o tym już, że można także wybrać się w inne miejsca, jak chociażby do Fatime La Salette, czy jak ostatnio Państwo wybrali się do Rzymu. Można też nasze dzieci przekonywać do tego, aby ruszały się na rowerach, poruszały się na rowerach, ale oczywiście trzeba pamiętać o tym, że w pewnym wieku, aby poruszać się rowerem, trzeba już posiadać kartę rowerową. Jutro, to jest 30 czerwca, ale także 1 i 2 lipca na warszawskim miasteczku, w warszawskim miasteczku ruchu drogowego, odbędą się egzaminy na kartę rowerową. Sprawdzian organizowany przez Straż Miejską. To szansa dla uczniów na uzyskanie uprawnień do samodzielnej jazdy. Uprawnienia do kierowania rowerem po drogach publicznych są obligatoryjne, czyli obowiązkowe dla osób pomiędzy 10 a 18 rokiem życia. Z tego powodu letnia sesja egzaminacyjna skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, którzy najpóźniej w dniu weryfikacji, czyli jutro, na przykład albo pojutrze, albo pojutrze, skończą 10 lat. Przystąpienie do procedury wymaga jednak dopełnienia formalności szkolnych. Kluczowym warunkiem jest wcześniejsze uzyskanie pisemnej akceptacji dyrektora placówki, czyli szkoły, do której uczęszcza dziecko. No a potem już tylko trzeba zdać egzamin, znać się na ruchu drogowym, no i jeździć bezpiecznie. Przypominam wszystkim, jeździmy w kaskach. Dorośli też, choć nie ma obowiązku, ale proszę kaski zakładać.

0: 21 minut po godzinie 20. Tu Radio Warszawa 106.2 FM. Już teraz na naszej antenie Czas to Miłość, ABC Społecznej Krucjaty Miłości.
1: Czas to Miłość. Rozmowy o ABC Społecznej Krucjaty Miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt pierwszy. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka.
2: Pierwsze spotkanie, pierwszy tydzień ABC Społecznej Krucjaty Miłości i nasz towarzysz Stefan Kardynał Wyszyński. Pierwszy punkt na ten tydzień. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka.
3: No tak, no właśnie. Spotykamy w naszym życiu różne osoby. Wchodzimy w różne relacje. Spotykamy różnych ludzi z różnymi temperamentami, z różną historią życia, z różnymi zaletami i wadami. Pierwsza reakcja nasza jest taka, że nie jesteśmy na tego drugiego człowieka obojętni. Nie da się tylko wyłączyć. Albo kogoś lubimy, albo nie. Nawet myślimy, dogadam się z nim, albo się z nim nie dogadam. Czasami oczywiście błędnie myślimy.
2: Jakieś emocje zawsze się pojawiają i nie zawsze są to dobre emocje, bo może być tak, że w pierwszym momencie już od razu ktoś mnie wkurzy i tak mnie zdenerwuje, że nawet nie będę miała ochoty spojrzeć na niego jak na człowieka, a dzisiaj będziemy się też zastanawiać nad tym, co znaczy, że Chrystus w drugim człowieku jest. Czy to jest tylko nasz chrześcijański slogan, czy my potrafimy tym żyć?
3: Jeżeli miałbym mówić za wszystkich, to powiem nie, nie potrafimy tym żyć. Uczymy się tego. Jesteśmy w drodze, jak to powiedziała osoba, którą ostatnio gdzieś w życiu swoim spotkałem. Jesteśmy wciąż w drodze, wciąż się rozwijamy. Myślę, że podejmujemy jakieś decyzje i jest to ważne. Myślę, jeżeli chcemy zobaczyć Chrystusa w drugim człowieku, czy rozwijamy swoją relację z Panem Bogiem i swoją wiarę w Boga, w obecność Pana Boga. A to jest rzeczywiście nieraz bardzo trudne zobaczyć w kimś Jezusa Chrystusa, Jego życie, jeżeli widzimy, że ten człowiek w ogóle nie żyje Panem Bogiem, jest złośliwy, jest zły, jest przykry, czyni krzywdę drugim, a jeszcze tym bardziej, jeżeli mnie skrzywdził, to zobaczyć w nim Pana Boga. Myślę, że jest bardzo trudno.
2: A ja jeszcze bym wróciła do kwestii tego, czy to jest slogan, czy to jest rzeczywiście coś, co my traktujemy na poważnie. Bo slogan to znaczy tyle, że my sobie trochę wycieramy twarz.
3: Dobrze.
2: Tymi słowami.
3: A ja się znowu przyczepię tych słówek, czy traktujemy. Na razie nie odnosimy się do ludzi. Czy to jest prawda, czy to jest slogan. Po prostu ogólnie, obiektywnie, to powiem, że to jest prawda. Bóg jest w każdym człowieku, który jest na ziemi. Za każdego z nas umarł. Pan Bóg każdego z nas chciał. Każdego z nas zaplanował, dla każdego ma swoją wolę do przekazania. Nie każdy chce go słuchać, nie każdy chce go przyjąć i w każdym człowieku jest to źródło Boga, jakiś pierwiastek Pana Boga, czyli każdy człowiek ma duszę.
2: Skoro mówimy o planie Boga na nasze życie, no to do tego, że każdy ma duszę, nie da się przyczepić z żadnej strony, ale dalej myślę o tym haśle. Chrystus w drugim człowieku. Szanuj każdego człowieka, tak brzmi ten punkt, o którym rozmawiamy. Każdy człowiek, czyli także i ja.
3: Jeżeli chodzi o obecność Chrystusa w naszym życiu, oprócz tego, że mamy ten pierwiastek Pana Boga jako duszę, że każdy z nas ma tą duszę, to jeszcze można by było dodać, że jeszcze w pełni bardziej uczestniczymy w życiu Boga po Chrzcie Świętym. Otwieramy się na tą pełnię Jego obecności i rzeczywiście komuś, kto nie żyje Panem Bogiem, będzie trudno zobaczyć, że Pan Bóg umarł za tą drugą osobę. Ale to powiem historię, która mi bardzo pomaga w tym, żeby umieć dostrzec w drugim człowieku Pana Boga. Historia wzięta z życia. Starsze małżeństwo, nie posiadające swego potomstwa, bardzo schorowani. Mąż zdecydował się na to, że musi swoją schorowaną, leżącą już żonę oddać do domu spokojnej starości. Wywiózł ją. Dla niego to dramat, on ją bardzo kocha. Kiedy ją tam wywiózł, podjął decyzję, że pomimo tego, że to jest jakaś odległość od jego domu i sam jest schorowany, będzie ją codziennie odwiedzał. I codziennie do tego domu przyjeżdża, odwiedza ją. Kiedy pielęgniarki ją myją, on też ją myje razem z nimi. Kiedy ją karmią, on też pomaga karmić swoją żonę. I tak codziennie przez wiele miesięcy od tego pierwszego dnia, kiedy tylko tam się pojawiła w tym domu, on do niej przyjeżdża. I po tych kilku miesiącach, kiedy wychodzi już po całym dniu tego przebywania z nią, jedna z pielęgniarek, taka bardzo zdziwiona, patrzy na niego i mówi: proszę pana, dlaczego pan do niej przyjeżdża? Przecież ona już pana nie pamięta, bo tu trzeba dodać, ta żona była chora na Alzheimera. Kiedy on do niej przyjeżdżał, codziennie musiał przypominać całą historię, kim on jest. A pierwsze pytanie, które słyszał od swojej żony, kiedy patrzyła mu w oczy: proszę pana, a kim Pan jest? To było jedno z pierwszych pytań, które się pojawiało. I on, wiecie, miał w marynarce takich kilka zdjęć. Wyjmował te zdjęcia z tego wspólnego życia i pokazywał i opowiadał ich wspólne życie. A pamiętasz, Zosiu, jak żeśmy razem pojechali w góry? A pamiętasz, Zosiu, jak w Parku Praskim ci się oświadczyłem? Jak żeśmy brali ślub w Katedrze Praskiej? Prawda? I tak musiał jej przypominać. I ona taka zdziwiona, dlaczego Pan do niej codziennie przyjeżdża? Ona Pana już nawet nie zna, nie wie, kim Pan jest. I on taki zdziwiony patrzy się na tą pielęgniarkę i mówi, proszę pani, najważniejsze, że ja wiem, kim ona jest dla mnie.
2: Z tej historii chyba płynie też nieoczywisty morał, który może nam pomóc w przeżywaniu tego, że Chrystus jest w drugim człowieku.
3: Właśnie.
2: No taki, żeby zadać sobie pytanie, kim ja jestem? I co mówi o mnie Bóg?
3: Tak, i to ja wybieram tak naprawdę, jak ja potraktuję drugiego człowieka, bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję. Bo ja wiem, że będą takie trudne przypadki i są w życiu chyba każdego z nas. Ktoś nas opluje, ktoś krzywo spojrzy, ktoś może nawet przekląć, patrząc na nas. Ale to my zdecydujemy, czy my mu oddamy w ten sam sposób, czy w inny.
2: Ale o tym będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku.
1: Czas to miłość.

0: 35 minut po 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A skoro tak gorąco, to może by obejrzeć jakiś ciekawy film pod chmurką i nie tylko. Już po raz piąty Warszawa bowiem staje się miejscem spotkań z ambitnym kinem światowym. Piąty letni przegląd filmowy pod wspólnym niebem, taki tytuł nosi, zaprasza mieszkańców stolicy, no i nie tylko zresztą, na bezpłatne pokazy filmowe na ulicy Foksal 11 w programie. Znalazło się aż 20 tytułów z Wietnamu, Indii, Gruzji, Bułgarii, ale także Ukrainy, Białorusi, no i wielu, wielu innych państw. W Warszawie właśnie rozpocznie się piąta edycja tego letniego przeglądu filmowego. W jubileuszowej edycji organizatorzy przygotowali bogaty program obejmujący 20 filmów, fabuł, dokumentów, także będzie kino eksperymentalne pochodzące z różnorodnych krajów. Ciekawe będą te z Gruzji, z Indii na pewno, ale także i z Wietnamu, nieczęsto goszczące w polskich kinach, ale także i w polskich telewizjach. Spotkania będą pod gołym niebem. Pokazy odbywają się od 8 lipca aż do 9 września tego roku. Godziny projekcji zmieniają się w zależności od daty wydarzenia, w związku z czym najlepiej śledzić daty konkretnych ekranizacji na bieżąco. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, szczegółowy repertuar obejmujący zarówno pokazy środowe czy czwartkowy cykl bułgarski jest dostępny na mediach społecznościowych organizatorów i partnerów wydarzenia. Zapraszamy!
2: A few questions that I need to know.
0: Kinomanów.
2: How you could ever hurt me so.

Grupa Berlin, Take My Breath Away. Pamiętacie Państwo film Top Gun, ale ten pierwszy, jaki im powstał, to właśnie ten film rozpropagował właśnie ten utwór. Albo odwrotnie, to był oboje film i utwór bardzo fajny.

0: Reklama.
1: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
2: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Trzej nowi polscy metropolici krakowski, łódzki i katowicki otrzymali z rąk papieża Paliusze. To kardynałowie Grzegorz Ryś i Konrad Krajewski oraz arcybiskup Andrzej Przybylski. Okazją do wręczenia Paliuszy była tradycyjnie obchodzona w kościele uroczystość apostołów Piotra i Pawła. Paliusz to wełniany pas noszony na ramionach, zakładany na ornat. Jest symbolem łączności metropolity ze stolicą apostolską i tradycją apostolską. To również relikwia, gdyż paliusze przed wręczeniem mają kontakt z grobem świętego Piotra, tłumaczył w Radiu Warszawa ksiądz dr Łukasz Żak z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie.
4: Żeby można było sfinansować różnego rodzaju prace, również działalność Stolicy Apostolskiej, różne dzieła, które papiestwo prowadzi, ich jest nieskończona liczba. W związku z tym to święto Pietrze ma charakter duchowy, tak? Jest to jakiś, można powiedzieć, materialny znak wiary w opiekę świętego Piotra.
3: Papież Leon XIV w homilii w uroczystość świętych Piotra i Pawła przypomniał, że w komunii w kościele nie budujesz się przez usztywnianie własnych stanowisk, lecz przez szukanie punktów spotkania w prawdzie. Wskazał, że święty Piotr mimo swoich błędów potrafił się nawrócić i nie uchylał się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa. Przypomniał także, że Słowo Boże przemieniło świętego Pawła z prześladowcy kościoła w głosiciela pokoju. Warszawsko-praska Liga Siatkówki rozstrzygnięta. W Wyższym Seminarium Duchownym na Tarchominie odbyły się mecze finałowe. Zwycięska okazała się drużyna Wiązowna and Aleksandrów Team, która wygrała w finale z drużyną z parafii świętego Hieronima w Starej Miłośnie. To nie był łatwy mecz, podsumowuje Grzegorz Hajzik, przyjmujący zwycięskiej drużyny.
5: No bardzo się cieszę, bo to pierwsze zwycięstwo, pierwsze złoto, które naprawdę smakuje chyba najlepiej za każdym razem. Ale widać, jaki jest też poziom, bo co roku inna drużyna to wygrywa i no już mamy trzecią edycję w tym roku i trzecia drużyna stoi inna na podium, na tym pierwszym miejscu. Więc łatwo nie jest, ale bardzo się cieszę, że udało nam się dopiąć ten mecz.
3: Medale wręczył biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński, który podkreślił, że cieszy się z rozwoju tej sportowej inicjatywy.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Międzynarodowe Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie opublikowało raport roczny za rok 2025, przedstawiając skalę pomocy udzielonym chrześcijanom w obliczu prześladowań, wojen i trudności ekonomicznych. Dzięki hojności ponad 360 tysięcy darczyńców z całego świata. Organizacja zebrała 145 milionów 800 tysięcy euro z darowizn i spadków, co pozwoliło na sfinansowanie ponad 5360 projektów w 141 krajach. Największe wsparcie trafiło do Indii, a następnie do Ukrainy, Libanu i Syrii. Pod względem geograficznym największa część pomocy, bo ponad 34%, została skierowana do Afryki, co wynika z gwałtownego wzrostu liczby wspólnot chrześcijańskich oraz rozprzestrzeniania się terroryzmu islamskiego i przymusowych wysiedleń, szczególnie w krajach takich jak Burkina Faso, Niger czy Mali. Podczas

Maryjo, Królowo Polski, Królowo Świata, Królowo Apostołów. Dziś godzina modlitwy apelowej prowadzi nas do potwierdzenia naszej wiary, do zawierzenia Bogu naszego życia przez Ciebie. Mówimy: jestem, pamiętam, czuwam, patrząc na wielkich uczniów Pana, na apostoła Piotra i apostoła Pawła. W centrum Ewangelii dnia dzisiejszego, którą odczytywaliśmy w czasie Eucharystii,

0: Chrystus stoi pytanie, za kogo mnie uważacie? To jest pytanie, które kiedyś padło w okolicy Cezarei Filipowej, a my dziś wracamy do Niego, gdy razem z Tobą, Maryjo, patrzymy na apostołów Piotra i Pawła. To pytanie, za kogo mnie uważacie, mocno dotyka serc wszystkich wierzących na całym świecie. Bo nie wystarczy wiedzieć, co inni myślą o Jezusie. To pytanie wymaga od każdego z nas osobistej, konkretnej, jasnej odpowiedzi. Maryjo, Ty jesteś z uczniami, z apostołami bardzo blisko. Towarzyszysz im, szczególnie gdy są zagubieni wobec wydarzeń Golgoty. Modlisz się z nimi, gdy w wieczerniku czekają na Ducha Świętego. Ta Twoja stałość w wierze, a szczególnie trwanie pod krzyżem Syna, ich Mistrza, wtedy, gdy oni się rozproszyli, jest dla uczniów mocnym znakiem stałości w powołaniu i zawierzeniu do końca. Uczysz nas, nasza Matko, dawania dobrej odpowiedzi na miłość Chrystusa. Uczysz godnej odpowiedzi na to, co On czyni dla nas. Obdarzona tak wzniosłym powołaniem, nie patrzysz na siebie tylko, ale żyjesz zadaniem, jakie Pan złożył w Twoje serce. Chodzisz drogami Pana, a nie po swojemu, żeby tylko nie wyjść z tak zwanej strefy komfortu, żeby mi było dobrze. Nie, Ty, Maryjo, podejmujesz wyzwania swego powołania. Gdy słyszysz głos Gabriela i otrzymujesz nowy plan Boga wobec Ciebie, idziesz za Bogiem i uczysz nas iść za Nim. Uczysz z sercem ognistym, jak u Pawła, z sercem szczerym, ufnym, jak u Piotra, pokazywać, kim dla nas jest Pan, za kogo Go uważamy. Maryjo, nasze osobowości, charaktery są bardzo różne. Podobnie jak charaktery osobowości Piotra i Pawła są różne. Piotr to prosty rybak, często popełniający błędy uczeń, który trzykrotnie zaparł się swego mistrza, ale ze łzami w oczach okazał skruchę. Paweł to wykształcony, kulturalny faryzeusz, który z prześladowcy chrześcijan stał się odważnym głosicielem Ewangelii. Dwie ścieżki, które biegną równolegle, ale jednak spotykają się w jednym punkcie, w Twoim Synu, w Jezusie Chrystusie. Pomagaj nam, nasza Matko, wszystko zamykać, zanurzać w Chrystusie, być całymi dla Niego jak Ty, być poprzez konkret odpowiedzi, oto ja, służebnica Pańska, zawsze dla Boga. Rozważamy różańcową tajemnicę odnalezienia Pana Jezusa. Modlimy się za cały Kościół Święty z papieżem Leonem, który niesie w swej posłudze apostolską misję Piotra naszych czasów. Polecamy biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich. Pamiętamy o Kościele w Polsce, o naszym episkopacie z jego przewodniczącym, z naszym metropolitą. Dziś polecamy metropolitów, którzy otrzymali paliusze z rąk papieża, wśród nich trzech polskich metropolitów. Prosimy o nowe powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego. Polecamy nasz pauliński zakon z ojcem generałem, naszą wspólnotę jasnogórską z ojcem przeorem. Prosimy za paulińskich konfratrów, za naszych dobrodziejów. Pamiętamy o wszystkich, którzy posługują tu na Jasnej Górze, wszystkich grupach duszpasterskich przy Jasnej Górze. Polecamy wszystkich pielgrzymów z kraju i zagranicy. Otaczamy modlitwą Polskę, Pana Prezydenta, parlamentarzystów, rządzących, wszystkich naszych rodaków w kraju i za granicą. Polecamy wszystkie nasze intencje, szczególnie te zapisane w Księdze Modlitwy Apelowej. Przynosimy tych, którym obiecaliśmy modlitwę. Prosimy o pokój dla całego świata, tam gdzie są wojny. Przede wszystkim jednak o pokój dla naszych serc. Prosimy za pielgrzymów z Kamerunu, z ojcem Wojciechem, pielgrzymkę rowerową z Paszowic, Targoszyna, Jawora, z księdzem Pawłem. Polecamy wiele grup pielgrzymkowych z archidiecezji katowickiej, pielgrzymów pieszych, pielgrzymkę biegową z Rzeszowa z księdzem Michałem, pielgrzymów z Bzowa w diecezji pelplińskiej. Prosimy za media katolickie, za telewizję Trwam, Radio Maryja, Radio Jasna Góra, Fiat i inne. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Mario Vuma, Unenziane Gracia, Untianewa, Wawumo Lorbinabasu, Ndorfu Mwani Abum Dweyesu Nya Wum.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
11: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, w modlitwie pod Twoją obronę polecamy solenizantów z dnia dzisiejszego, Piotrów i Pawłów, jest ich bardzo wielu. Polecamy też osoby chore,
0: tych, którzy szczególnie potrzebują teraz modlitwy, pod Twoją obronę. Ojca generała prosimy o błogosławieństwo.
12: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Zakończyliśmy już transmisję Apolu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Już teraz zapraszam do wysłuchania Ewangelii i komentarza. To będzie Słowo Boże na jutrzejszy dzień, a skomentuje je ksiądz Marek Dąbrowski. Natomiast o 21.30 jak zwykle modlimy się Różańcem Świętym. Gorąco zapraszam. 512 700 444 512 700 555 te dwa numery będą do Państwa dyspozycji.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?
1: Kimże On jest? Pytają zdumieni apostołowie. Mimo że już wcześniej doświadczali cudów, uzdrowień, czy to trędowatego, czy sługi setnika, widzieli, jak Jezus wypędza złe duchy, uwalnia opętanych, przywraca zdrowie tym, dla których po ludzku często nie było już żadnego ratunku. Wsiadają razem z Nim do łodzi, biorą ster w swoje ręce. Można powiedzieć, że robią rzecz, którą znają z codzienności, z którą spotykają się od dzieciństwa. Jednak rzeczą codzienną nie były niesprzyjające warunki. Dzisiejsza Ewangelia to idealny obraz naszego życia, życia niejednego współczesnego człowieka, który ma świadomość, że Jezus jest. Niekiedy ma świadomość, że Jezus jest blisko. Często wierzy w istnienie Boga. Często deklaruje się jako wierzący, ale może nie do końca praktykujący. Wie ksiądz, mówią ludzie. My wierzymy, ale nie zawsze mamy czas iść na mszę niedzielną. Raz na długi czas uda nam się pójść do spowiedzi, ale generalnie żyjemy dobrze. Mamy ster łodzi naszego życia w swoich rękach. Płyniemy przez jezioro życia. Warunki są bardzo sprzyjające. Warunki, one zawsze mogą się zmienić. I niekiedy Bóg pozwoli, by wicher i fale uderzyły w tą łódź. By człowiek zdał sobie sprawę, że poleganie tylko na własnych umiejętnościach nie będzie w stanie go uratować. Wszystko to po to, by w swojej bezradności w końcu zawołać: Jezu, ratuj, giniemy. On nigdy nie zostawia, On nigdy nie opuszcza. On gromi wichry i ucisza jezioro. Pamiętaj, On Cię naprawdę kocha.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Zbliża się godzina 21:30. Serdecznie zapraszam naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym 512-700-444, 512-700-555, ale także witam gości w studiu przy Floriańskiej, dziś przedstawiciele pomocników Maryi, Matki Kościoła, razem z nami w studio. Witam i zapraszam do Różańca Świętego. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Tajerwalda, za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Módlmy się o pokój na świecie, a szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Modlimy się o dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie. Modli się Blanka z rodziną. Modlimy się o dar Ducha Świętego, Boże prowadzenie i mądrość w wyborach życiowych. Dla Kacpra o potrzebne siły, pokój serca, opiekę Matki Bożej dla zięcia Darka i Lidii. Modli się Krysia. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Anety, Tomasza, Beaty, Grzegorza z rodzinami. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Piotra w dniu imienin. O dary Ducha Świętego dla Pawła Dąbrowskiego w dniu imienin. O zdrowie, dar Ducha Świętego w pracy duszpasterskiej dla księdza Pawła, łaskę nieba i dar życia wiecznego dla dr Pawła. O spokój serca dla rodziców. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O łaski Boże, opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny, modli się Anielka. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi, całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice, łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka, Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość między nimi, o zbawienie duszy dla świętej pamięci Bolesława Jakubika i pocieszenie dla najbliższych, o zdrowie i błogosławieństwo dla malutkiej Jagódki oraz nieustanną opiekę jej anioła stróża za jej rodziców, o siłę, głęboką wiarę, miłość na każdy dzień. Błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, opiekę Matko Bożą dla wszystkich twórców, pracowników i słuchaczy Radia Warszawa. W intencji otrzymania, znalezienia pracy modli się słuchacz. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętej Rity, świętej Filomeny, o uzdrowienie dla Alicji i nawrócenie i powrót do kościoła dla Macieja. O powrót do zdrowia dla Wiktora Zbruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, potrzebne łaski dla jej męża, córek, opiekę Matki Bożej dla nich. O radość życia małżeńskiego dla Pawła i Magdy, Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny. O wszelkie łaski w dniu imieni dla księdza Piotra. O uzdrowienie kręgosłupa Marty, o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy zawodowej Anny i Łukasza. O opiekę i wsparcie w trudnej sprawie dla pana Emila. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie każdego dnia dar Ducha Świętego dla Sławka w dniu urodzin. O siły i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla małego Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Wyjście z nałogu Emilii, wyjście z nałogu Piotra. Modlimy się także jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do wspólnej modlitwy. Rozpocznijmy Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święte obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica pierwsza.
3: Tajemnice radosne, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. W tajemnicy zwiastowania Maryja akceptuje wolę Bożą. Nie jest to wola łatwa i jasna. Maryja jednak w pełnym zaufaniu przyjmuje decyzję Boga. Zgadza się, aby słowo stało się ciałem.
0: A modli się z nami Pan Kacper. Szczęść Boże, Panie Kacprze, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Chwała Święta Ojcu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Katrze, Bóg zawać zasłoną modlitwę. Pozdrawiamy. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555.
3: Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. W tajemnicy zawiedzenia Maryja dzieli się swoją ofiarą, wiarą i radością. Biegnie do człowieka potrzebującego pomocy. W swojej miłości żyje także dla innych.
0: A modli się z nami pani Agnieszka. Szczęść Boże, witam.
5: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Panie Agnieszko, Bóg zapłać za obecność i za modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
5: Serdecznie dziękuję za wspólną modlitwę.
0: Spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy.
2: Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. W tajemnicy narodzenia Maryja jest świadkiem cudu. Bóg wypełnił swoją obietnicę. Jeszcze nigdy nie był tak blisko ludzi. Maryja widzi go jako pierwsza i przyjmuje jako swojego syna.
0: Jest z nami pani Ania. Szczęść Boże, pani Aniu, witam.
6: Szczęść Boże, witam państwa serdecznie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
2: święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
6: teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Panie Aniu, Bóg zapłać za modlitwę i pozdrawiam serdecznie. Spokojnej nocy.
6: Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555.
2: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. W tajemnicy ofiarowania Maryja wie, że nie może mieć swojego syna tylko dla siebie, bo on całkowicie należy do Ojca. Czasami trzeba oddać Bogu to, co najcenniejsze, aby zyskać jeszcze więcej.
0: A razem z nami są Małgorzata, Magdalena i Adrianna. Szczęść Boże, witam serdecznie. I Zofia, witam serdecznie.
7: Witamy, szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
6: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
6: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
8: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Zofio, Magdaleno, Małgorzato i Adrianno, Bóg zapłać za wspólną modlitwę, za obecność. Pozdrawiam serdecznie.
7: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy.
3: Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. W tajemnicy odnalezienia Maryja zrozumiała, że jej Syn przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca. Jednocześnie przekonała się, że łatwo ją jest stracić Jezusa, a dużo trudniej jest Go odnaleźć.
0: A jest z nami Pani Danuta. Szczęść Boże, witam.
9: Szczęść Boże, witam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
9: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
9: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
9: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
8: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
8: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz im gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
9: Ducha Świętego. Amen.
0: Bóg zapłać Pani Danuto za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem, spokojnej nocy życzę.
9: Bogiem.
0: I dziękuję także gościom zgromadzonym w studiu, a dziś przedstawiciele pomocników Maryi Matki Kościoła. Byli razem z nami w studiu przy Floriańskiej. Bóg zapłać. I zapraszam oczywiście na wspólną modlitwę już jutro o stałej porze o godzinie 21.30, a już za kilka chwil na naszej antenie Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zapraszam Grzegorz Kozłowski, a za uwagę i wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze. Dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Samych radości.

0: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
1: Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Spotykamy się ponownie w Szkole RUT z księdzem doktorem Marcinem Boziakiem. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam.
1: I dzisiaj temat, którego nie możemy sobie odpuścić. Jest to taka mała gra słów, ponieważ będziemy rozmawiać dzisiaj konkretnie o odpustach. Te, księże Marcinie, no, są popularne w Kościele w tym, że wiemy o nich. Często o nich słyszymy. Czy to z okazji na przykład odpustu parafialnego, który jest nam najbliższy, jeśli o tym myślimy, czy o roku jubileuszowym, który też wiąże się ze szczególnymi łaskami. Jednak czy my je poprawnie rozumiemy? To pytanie takie ogólne, które chciałbym postawić i dziś podejmiemy ten temat, tak żeby właściwie zrozumieć w ogóle naturę samego odpustu, jakie są jego warunki, czyli jak powinniśmy właściwie do tej rzeczywistości podejść i też być w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie ten odpust uzyskać. A jeśli nie, to co nam pozostaje? Więc tak na początek może właśnie wspomnimy o tym ogólnie, czym są odpusty i dlaczego Kościół nam je daje.
2: Mnie te odpusty kojarzą się w pierwszej linii ze straganami. Były stragany, szczypka, tutaj w Warszawie słynna pańska skórka i to z tym mi się w takim pierwszym rzucie kojarzy odpusty, no ale rozumiem, że chcemy rozmawiać w tym kontekście teologicznym, a nie w tym potocznym. Więc pytanie bardzo dobre i w kontekście roku jubileuszowego i w ogóle w kontekście nauczania Kościoła, bo no, musimy przyznać, to mówię jakoś z autopsji, z własnego doświadczenia też jako duszpasterza, że zagadnienie tych odpustów jest, powiedzmy, niejasne.
1: Problematyczne.
2: Nie jest problematyczne i nie jest takie oczywiste i wiele błędów w rozumieniu tych odpustów ma miejsce i w mentalności, w myśleniu naszych wiernych i myślę, nie jeden duchowny nie ma takiego jasnego rozeznania, jak te odpusty należy rozumieć, bo wcale nie jest to taka kwestia oczywista i prosta. Może najpierw, żebyśmy mogli mówić o odpustach, to musimy powiedzieć o grzechu, bo ten grzech naprowadzi na nas na odpust. Jak próbujemy zdefiniować grzech w kategoriach, powiedzmy, takich prawnych, wedle nauczania katechizmu Kościoła katolickiego, to możemy powiedzieć, że grzech jest złamaniem przykazań bożych bądź kościelnych w materii ciężkiej, świadomie i dobrowolnie. Czyli mamy świadomość czynu, pełną wolność człowieka i ciężką materię, czyli poważny występek.
1: Czyli musi być zaangażowany cały człowiek.
2: Tak, mówimy to, święty Tomasz dokonywał tego rozróżnienia między akt ludzki, akt człowieka. Tak, akt człowieka wtedy, kiedy angażuje i rozum, i wolę, kiedy jest człowiek świadomy i dobrowolny swoich czynów, a akt człowieka wtedy, kiedy jedna z tych aspektów, z tych cech związanych z pełnowartościowością tego czynu, tak, że on jest rozumny i wolny, nie zostaje dopełniona. Czy tylko albo czyn jest dobrowolny, ale nie do końca mieliśmy tego świadomość, albo któraś z tych aspektów nie jest pełny. I kiedy popełniamy grzech, może warto powiedzieć, że od strony duchowej grzech jest zawsze zaprzeczeniem miłości. Nie zaprzeczeniem miłości. Bóg powiedział, będziesz miłował. Największe przykazanie to przykazanie miłości Boga i bliźniego, a grzech jest zawsze antymiłością. Antymiłością. Czyli to jest taka definicja od strony duchowej, tak, teologii duchowości. Jest to jakiś brak miłości. I teraz dopuszczenie się tego występku grzechu, czyli świadomego i dobrowolnego czynu, niekoniecznie w materii ciężkiej, także i w materii lekkiej. Wtedy mówimy o grzechach śmiertelnych albo o grzechach powszednich. Generuje w człowieku jak gdyby dwie konsekwencje, które nazywamy winą i karą. Ta pierwsza wydaje się być oczywista. Jeżeli popełniam jakieś zło, to mam na sobie winę. Jestem winny złego uczynku. Tak? Na przykład źle posłużyłem się swoją mową. Albo no, dałem się zwieść i pozwoliłem sobie na kradzież, mniejszą bądź większą. I jestem po prostu winny tego złego czynu. Natomiast oprócz tej winy, którą mam na sobie, to grzech zostawia w nas swój ślad, pewną ranę, którą nazywamy karą. Katechizm Kościoła katolickiego mówi,

0: że jest to nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, czyli pewne zranienie, które ten grzech we mnie zostawia.
1: Jakaś brama, którą otworzył?
0: Tak, i która zostawia swój ślad. I teraz nawet jeżeli korzystamy z sakramentu pokuty i pojednania, to w tym sakramencie zostaje nam odpuszczona wina. Tak, jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, mówi psalmista, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale zaraz dodaje, ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Tobie ze czcią służono.
1: Czyli można trochę to tak na takich warunkach rodzinnych wyjaśnić, kiedy na przykład dziecko przewini wobec swoich rodziców, no ale ci już powiedzą mu, no, że już mu wybaczyli, że ta sprawa już jest zamknięta, że to już mamy za sobą, ale to dziecko dalej w konsekwencji jakby niesie za sobą ciężar tego czynu. I ono jest w jakiś sposób jeszcze tej sprawiedliwości brakuje, ale w nim, nie? Że to się jeszcze nie dokonało jakby pełne uzdrowienie po tym, co zrobiło, bo zrozumiało swój błąd, zrozumiało, że źle postąpiło. Rodzice już odpuścili, ale ono dalej gdzieś niesie jeszcze ciężar tego, co się stało.
0: To jest jeden z obrazów, albo nie wiem, no, potłukło jakąś cenną wazę, a rodzice ewidentnie wcześniej zakazywali to tego dziecku, no i faktycznie się rozgniewali, przebaczyli mu, ale waza jest, no, została potłuczona, tak? Więc już ten skutek jakby został. No i podobnie dzieje się w sakramencie pokuty, że zawsze nam jest odpuszczona wina. Jeśli sakrament pokuty jest ważny, człowiek żałuje za swoje grzechy, postanawia poprawę, szczerze je wyznaje, to uzyskuje odpuszczenie win. Tak, i to nam przyniósł Chrystus, dał władzę swoim apostołom, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Natomiast zostaje ten drugi element, ta kara, czyli to zranienie. No i tutaj posłuszmy się może kilkoma przykładami, żeby lepiej zobrazować tę rzeczywistość. Jeśli ktoś ulegał, powiedzmy, grzechowi lenistwa, tak, nie pracował nad sobą, nie podejmował swoich obowiązków, rozpraszał się, no to teraz mimo to, że z tego się wyspowiada i uzyska odpuszczenie tej winy, no to jednak w nim teraz została tak zwana nieuporządkowana skłonność. Bo już kilka razy pozwolił sobie na to, że ulega temu lenistwu, więc jego wola została osłabiona. Tak? Jest w nim ta skłonność do zła. Jeśli ktoś, powiedzmy, nie wiem, pozwalał sobie na obżarstwo, tak? Raz, drugi, trzeci to zrobił, to zrodzi się z nim skłonność, czyli tendencja do pewnej wady, która w nim zostaje. W konsekwencji jeszcze dalszej może to doprowadzić do uzależnienia na poziomie fizycznym czy też i psychologicznym. Człowiek jest uzależniony. No i teraz nawet jeżeli się wyspowiada i uzyska odpuszczenie winy, to ta nieuporządkowana skłonność w nim zostaje. Powiedzmy, że samo postanowienie poprawy jest jakąś próbą zaleczenia tej skłonności, bo zauważmy, że trzeci warunek sakramentu pokuty i pojednania, mocne postanowienie poprawy, ma doprowadzić penitenta do wyciągnięcia wniosków z przeszłości na przyszłość. A więc widzę, że tam w takich aspektach nie domagam, więc decyduję się, że nie chcę tego więcej robić. Czyli swoim rozumem i swoją wolą wzbudzam w sobie świadome i dobrowolne pragnienie, żeby od tego się odwrócić.
1: Czyli jest to takie samo zaparcie się we współpracy z łaską.
0: Tak. Tak, świadomy oczywiście swoich ograniczeń. Ale już wtedy, jak gdyby nakierowuje się na tą właściwą drogę. Rozpoznaje, że ten mój czyn, który nazywam grzechem, naprawdę był złem. Że on mnie prowadzi, no, do złego życia. W konsekwencji też do jakiejś formy, no, cierpienia, powiedzmy, osłabienia samego siebie. I teraz już ta decyzja w jakimś stopniu jest zaleczeniem tej kary, jest odwróceniem się, próbą odwrócenia tej skłonności, która we mnie zostaje. Ale ona wciąż we mnie jest. No? To zranienie wciąż we mnie jest.
1: Czyli to jest taki proces zaleczania.
0: Taki proces. I w takich kategoriach powinniśmy też widzieć sakrament pokuty i pojednania. Że owszem, odpuszczenie grzechów jest jednym z owoców sakramentu pokuty, ale także mamy inne owoce. Właśnie umocnienie w dobrem. Też to jest nazwany przez katechizm Kościoła sakramentem uzdrowienia, bo leczy naszą naturę, która jest dotknięta tą słabością grzechu, grzechem pierworodnym, różnymi zranieniami. Dlatego katechizm Kościoła w taki sposób określa także i ten sakrament pokuty i pojednania. Czyli w człowieku tak czy inaczej zostaje to nieuporządkowane przywiązanie. I teraz może jakbyśmy się chcieli troszeczkę na tym gruncie jeszcze zatrzymać i odnieść także do eschatologii, czyli do tego, co jest po śmierci, bo to nam też bardzo dobrze zobrazuje tę rzeczywistość odpustów. Jeśli ktoś tutaj na ziemi odszedł z tego świata w takim nieuporządkowanym stanie, tak, czyli był przywiązany do grzechu.
1: Czyli też, winy mu zostały odpuszczone,
0: ale
1: Ale kary i te kary, skłonności pozostałe.
0: Czyli skłonność te wynikające z grzechu pierworodnego, te, które sam właśnie nabył na skutek złego używania własnej wolności tutaj na ziemi. I on w takim stanie z tego świata odchodzi.
1: Czyli możemy powiedzieć, że nie zdążył się uświęcić?
0: Tak, właśnie tak. Nie zdążył się uświęcić. Miał swoje tutaj 5 minut, lat 50, 70 czy 90, ale tego czasu od strony duchowej dobrze nie spożytkował. O tym mówią bardzo dobrze też przypowieści, a w zasadzie Ewangelia. Kiedy Chrystus na przykład mówi, posługując się tym obrazem, czy myślicie, że ci, na których zawaliła się wieża w Siloam, byli większymi grzesznikami niż inni? Bynajmniej. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. No to w jaki sposób zginiecie? Tak jak wieża się na was zawali? No nie, Jezus nie mówi o kondycji fizycznej, ani o skutkach fizycznych, ale o duchowych. Oni, na nich się zawaliła wieża i odeszli. Ale jeżeli wy się nie nawrócicie i w was nie nastąpi przemiana, nie nastąpi nawrócenie, nie nastąpi postęp w świętości, zginiecie śmiercią naturalną za 20 lat, ale w takim samym stanie jak oni. Więc nie będziecie się zbyt wiele różnić od nich, mimo że na tamtych zawaliła się wieża. Tak? Czyli mówi Chrystus o kondycji ducha człowieka, o jego postępie w świętości, w zjednoczeniu z Bogiem, w uwalnianiu się od wad, w zdobywaniu wolności, bo to wszystko składa się na ludzką świętość. I jeżeli teraz człowiek w takim stanie odchodzi, właśnie przywiązany nieuporządkowanie do tego świata, różnymi grzechami. Też warto zauważyć, że często my nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak my jesteśmy do różnych rzeczy przywiązani. Potrzeba nam rachunku sumienia, światła łaski, żeby człowiek mógł to dostrzec. A bardzo widać to u osób, które rzadko korzystają z sakramentu pokuty. Nieraz przychodzą po wielu latach i potrafią wymienić zaledwie dwa grzechy. Tak, tak bardzo są już jakby nieświadomi, to ich spojrzenie na samych siebie, ta autorefleksja jest już tak zaciemniona, że nie potrafią odróżnić precyzyjnie zła od dobra, wskazać.
1: Brakuje im tego światła po prostu.
0: Tak, tak. Mhm. I to jest właśnie ten obraz, niestety, no bardzo smutny, jeśli nie potrafimy sami zobaczyć tego, co w nas jest tym nieuporządkowaniem. Bo pierwszym krokiem zawsze jest uznanie i nazwanie tego, co w nas jest złem i co domaga się poprawy.

0: Dookoła Ród.
1: W tym momencie, księże Marcinie, jesteśmy myślami przy tych, którzy już nas poprzedzili do wieczności, ale nie każdy trafia tam jako święty. Czyli zabrakło mu tego czasu na uświęcenie. Nie poświęcił wystarczająco dużo czasu swojego ziemskiego na uświęcanie się, na upodobnienie do Chrystusa. Jednak to jest ten moment, że oni trafiają do czyśćca. Jakby muszą dopełnić tego oczyszczenia, które tak. Dalej w nich trwa w postaci tych kar.
2: Tak. Jeżeli nie zrobili tego tutaj za życia ziemskiego, czyli nie uświęcili się, nie zjednoczyli się z Bogiem, nie upodobnili się do Chrystusa, tej miary świętości nie osiągnęli. O tym bardzo dużo piszą mistycy. Święta Teresa przecież z Awili, rozwój duchowy, czy święty Jan od Krzyża i wielu, wielu innych. Droga oczyszczenia, droga oświecenia, droga zjednoczenia. To wtedy odsłania się przed człowiekiem rzeczywistość czyśćca, który nie należy traktować jako karę Boga, ale jako wyraz Jego miłosierdzia, że jeżeli tutaj na ziemi nie udało nam się z Nim zjednoczyć, z Bogiem, w miłości, to mamy wtedy alternatywę, to zostaje rzeczywistość czyśćca. Oczywiście z czyśćca już nie ma innej drogi, jak tylko do nieba, ale to jest wyraz Bożego miłosierdzia. Tak? Tutaj żeśmy, jak mówi Chrystus, a cóż po człowieku, jeśli cały świat zyska, na duszy szkodę poniesie. No tu żeśmy inwestowali niepoprawnie, powiedzmy, w ten szeroko rozumiany świat biblijnie, ten świat, a nie w naszą duszę i nie w nasze uświęcenie. I jeżeli z tego świata odchodzimy, a nie jesteśmy jeszcze z Bogiem zjednoczeni, nie osiągnęliśmy tej miary, o której mówi święty Paweł, miary świętości, to wtedy trafiamy do czyśćca. I tam dalej to oczyszczenie z tych nieuporządkowanych przywiązań, z tego złego stosunku do świata, do ciała, do osób. Wielokrotnie o tym mówiliśmy na tutaj w
1: łamach
2: studio. Tak jest, kiedy mówiliśmy o grzechu pierworodnym. I jeśli człowiek się z tego nie oczyści, to zostaje mu ta rzeczywistość czyśćca. I wtedy tam Bóg dalej swoją łaską działa. Mamy dalej cnoty teologalne, wiarę, nadzieję i miłość. Boga nie widzimy, jak uczy nas eschatologia, tylko jesteśmy z Nim złączeni przez cnoty, wiarę, nadzieję i miłość. Bo oglądanie Boga jest dopiero dobrem, które staje się udziałem dla tych, którzy już pełni osiągnęli, czyli oglądają Boga w Królestwie Niebieskim. I dlatego tym wszystkim, którzy są w czyśćcu i którzy przygotowują się do pełnego zjednoczenia z Bogiem, czyli nazywamy ich Kościołem Oczyszczającym, my, Kościół Pielgrzymujący, ci, którzy są jeszcze na tej ziemi, możemy tych zmarłych wspierać. I wtedy mówimy o odpustach za zmarłych, czyli szczególnie wtedy, kiedy mamy listopad i mamy te dni, które nam pozwalają...
1: Zaduszne.
2: Tak, zaduszne, które kierują naszą uwagę na naszych zmarłych i na modlitwę za nich. I my możemy ich wspierać naszą modlitwą, ale także ofiarowaniem za nich odpustów. I teraz może warto tutaj wyjaśnić, na czym to ofiarowanie polega. Jeżeli ktoś, tak jak powiedzieliśmy, z tych zmarłych nie uświęcił się na ziemi, czyli ma to nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, to zranienie w sobie, tak? Jakieś wady w sobie zapodmiotowane, zakorzenione, to teraz my, jak gdyby w jego intencji, w jego imieniu, podejmujemy wysiłek nawrócenia. Bo to jest istota odpustu. Nie tylko spełnienie określonych warunków, o których za chwilę powiemy, ale cały wysiłek duchowy związany z odzyskiwaniem wolności.
1: Czy możemy powiedzieć, że właśnie w tym sensie jesteśmy Kościołem walczącym?
2: Myślę, że nie będzie to nadużycie, jak tak powiemy, bo wtedy powiemy, że walczymy o co? O świętość. Tak? Nie tylko walczymy ze złem osobowym, tak? Z demonami, którzy na nas oddziaływują, z upadłymi aniołami i z tymi, którzy są poddani tym demonom, ale także walczymy z grzechem, ze złem moralnym. Tak? I w tym sensie też możemy powiedzieć, że jesteśmy Kościołem walczącym. I teraz możemy ofiarować ten odpust także za naszych zmarłych i mamy tu określone warunki, które należy przypomnieć. Pierwszym oczywiście kluczowym jest stan łaski uświęcającej, czyli że człowiek żyje w komunii z Bogiem, więc nie jest uwikłany żaden grzech śmiertelny. Poza tym tego dnia, kiedy chcemy ten odpust uzyskać, jeżeli mówimy o odpuście za zmarłych, należy przyjąć komunię świętą, pomodlić się w intencjach Ojca Świętego, nie za Ojca Świętego, tylko w intencjach, w jakich modli
1: którą
2: się papież. Tak? I tutaj zachęca nas, dokumenty Kościoła nas zachęcają. Niech to będzie modlitwa pańska, zdrowaś Maryjo i na przykład chwała Ojcu. I wreszcie mamy wykonanie jakiegoś czynu związanego z tym odpustem. I ten mamy tutaj wykaz odpustów, który nam podaje, jakie to są te czyny, które możemy wykonać. I jeżeli chodzi o zmarłych, jest to na przykład nawiedzenie cmentarza, tak? W tym czasie, kiedy mamy te kolejne dni modlitwy za zmarłych. I ostatni warunek i najważniejszy w kluczu duchowym to jest całkowite oderwanie serca od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Czyli zauważmy, bo to jest clue. Tamci, którzy odeszli, źle wykorzystali swoją wolność w jakimś aspekcie. Nie uświęcili siebie. I teraz my na ziemi, jak gdyby w ich imieniu, podejmujemy wysiłek nawrócenia, spełniamy te kolejne warunki, czyli stan łaski, komunia święta, modlitwa w intencjach papieża i wypełnienie tego czynu, ale najważniejsze dla nas to jest to, że chcemy się uwolnić od tych nieuporządkowanych przywiązań, tak, od tych skłonności do złego, którzy tamci zaniedbali. I żebyśmy mogli ofiarować komuś odpust zupełny, to człowiek musi być zupełnie wolny. Czyli nie może być przywiązany do jakiegokolwiek grzechu. Nie chce być leniwy, nie chce się obżerać, nie chce zła, nie chce grzechu, chce być wolny. Mówi święty Paweł, ku wolności wyswobodził nas Chrystus.
1: Tutaj pojawia się w ogóle taka piękna komunia Kościoła. Czyli mamy tych, którzy już są w niebie. Mówimy o świętych, którzy są orędownikami za nami, którzy jesteśmy Kościołem pielgrzymującym i oni są tymi, którzy rzeczywiście tę świętość osiągnęli. Oni byli w drodze, tak samo jak my, tak samo jak ci, którzy się oczyszczają, ale oni tej świętości dosięgnęli. I oni wstawiają się za nami, abyśmy my w tej drodze świętymi rzeczywiście się stali i jednocześnie my jesteśmy w drodze i mamy możliwość modlenia się za tych, którzy tego stanu nie osiągnęli, chociaż byli w tej drodze. Więc jakby ta tutaj wspólnota Kościoła, tego pielgrzymującego, oczyszczającego się i chwalebnego, jest tutaj właśnie tak bardzo mocno ze sobą powiązana. Bo my mamy w Chrystusie pierwszy wzór, następnie w Maryi, a potem też w świętych.
2: Tak.
1: Właśnie dążenia do świętości. I w konsekwencji my wspieramy też tych, którzy są już bliżej od nas. Bo czyściec to już jest ten stan pośredni. Ale jednocześnie właśnie mamy możliwość też w ten sposób, zakładam, w analogii, idąc z takim poprawnym chyba rozumowaniem, dzięki temu zyskiwać orędowników za nami, kiedy oni już ten stan osiągną.
2: No, myślę, że tak się pewnie dzieje, bo miłość tego wymaga, tak, że będą nam wdzięczni za tę pomoc, której tutaj na ziemi im udzielamy. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na ten ostatni aspekt tej wolności, bo on jest kluczowy. Jeśli byśmy zapomnieli o tym braku przywiązania, czyli o tym całym trudzie nawrócenia, bo przecież nawrócenie prowadzi nas do wolności od grzechu. Nawrócić się to inaczej odwrócić się od grzechu. Mówi Jezus, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, ale zaraz dodaje, jeśli wyzwoli was Syn, wówczas będziecie prawdziwie wolni. Czyli my ten cały wysiłek, ten trud naszego nawrócenia, połączony z tymi dobrymi uczynkami, czyli ze stanem łaski, z komunią świętą, z modlitwą w intencjach papieża i z wypełnieniem tego czynu związanego z odpustem, to my ten cały duchowy trud ofiarujemy dla tych zmarłych. I wtedy to nabiera sensu. Oni tego nie zrobili na ziemi. My, jak gdyby w ich imieniu teraz, próbujemy te braki miłości, które oni na skutek swojego zaniedbania zostawili tutaj, powiedzmy na ziemi, bo źle używali swojej wolności, bo ulegali słabości, my chcemy teraz naprawić.
1: Gdzie te konsekwencje mogą dalej trwać w tych, którzy jeszcze żyją?
2: To jest tak, to jest jeszcze inny aspekt, tak jest, bo to zło jednak dalej jakby ma swoje reperkusje, dlatego mówimy o sądzie szczegółowym i ostatecznym. Ten ostateczny będzie właśnie polegał na tym, że te wszystkie już nasze konsekwencje naszego życia na ziemi będą ostatecznie widoczne, jak one się dalej tam potoczą w historii świata. Natomiast oprócz tego zranienia w ludziach zostanie także to zranienie w tych, którzy jakoś doświadczyli tak, od nas tego zła, którego tutaj żeśmy się na ziemi dopuścili. I ten wysiłek naszego nawrócenia my ofiarowujemy za tych zmarłych. I wtedy faktycznie podejmujemy duchowy wysiłek, żeby pomóc im to, co było ich zaniedbaniem na ziemi, uzupełnić i w ten sposób pomóc im zjednoczyć się z Bogiem. Natomiast wiemy też o tym, że te odpusty możemy ofiarować za zmarłych, ale także możemy ofiarować za siebie. Nie możemy ich ofiarować za żywych. Jest to całkiem logiczne, bo jeżeli ktoś nie chciałby się nawrócić i nie chciałby dążyć do świętości, to na cóż mu odpusty? Ci, którzy są w czyśćcu, mają już tylko jedną drogę. Oni na pewno chcą zjednoczyć się z Bogiem. Tak, bo z czyśćca już nie ma innej drogi, jak tylko do nieba. Jesteśmy ukierunkowani na Boga i jedynym pragnieniem człowieka jest to, żeby z tym Bogiem się zjednoczył. Bo na ziemi jesteśmy rozproszeni. Mamy ciało, mamy różne pragnienia, różne zadania, które nas często odwodzą od tego dążenia do świętości. Czasem o tym zapominamy. Chociaż mówiliśmy o tym, że ta codzienność również powinna służyć naszej świętości, ale nieraz wiemy, że tak nie jest, że tak nas pochłania świat i nasza codzienność, że o tym zapominamy. I dlatego te odpusty możemy ofiarować tylko za zmarłych, więc tych, którzy są już w tym kierunku ku niebu, albo za nas samych, jeśli chcemy uzyskać wolność i od tego, tych nieuporządkowanych przywiązań, tego, co nazywamy karą doczesną, tutaj się uwolnić.
1: I teraz kwestia najważniejsza, do której właśnie za chwilę przejdziemy, drodzy słuchacze, czyli ten odpust zupełny bądź cząstkowy. Jakie on ma konsekwencje, jakie konsekwencje przynosi i rzeczywiście jak spełnić te warunki, które pozwalają na jego uzyskanie. To nie są rzeczy tak oczywiste, jak się wydaje i nie są tak proste, jak się wydaje. Wymagają właśnie tego wysiłku duchowego i wymagają tego warunku specjalnego, czyli nieprzywiązania do grzechu. I o tym za chwilę więcej na łamach Szkoły Rut. Wrócimy za chwilę.

0: Szkoła Ród.
1: Księże Marcinie, powiedzieliśmy o tym, w jaki sposób możemy pomóc tym, którzy są już kościołem oczyszczającym się. Ale teraz jesteśmy my tutaj. I te odpusty mogą służyć także nam. Ale to chyba nie jest tak prosta kwestia, jak się wydaje. I tak łatwa. Co nie znaczy, że jeśli nie wymagająca, to ostatecznie oczywiście też mówi samo za siebie, że jest ona czymś, po co powinniśmy sięgać, mimo tego, że trudne.
2: Mm-hmm. No, może warto jeszcze raz wrócić do tego, że każdy grzech zostawia w nas zranienie. Każdy grzech zostawia w nas zranienie, które Kościół nazywa tą karą doczesną. I kiedy człowiek da się ponieść, uwikłać daleko tym zranieniom, tym słabościom, a wejdzie w jakiś nauk, pozwoli sobie na zerwanie głęboko więzi z Bogiem, tak, na nieuporządkowane życie, nieraz moralne. No tutaj jest cała gama, cały katalog grzechów i słabości, które człowieka dotykają. Później jednak się nawraca, tak, i chce się od tego odwrócić. To jednak, jak to mówimy nieraz, Pan Bóg przebacza zawsze, człowiek czasami, ale natura nigdy. To jeżeli dopuszczaliśmy się świadomie i dobrowolnie moralnego zła, to ono zostawia w nas swoje reperkusje. Zostaje w nas zranienie. I człowiek teraz chce podjąć wysiłek nawrócenia. Chce wrócić do Boga. Chce się odwrócić od tego starego człowieka, starego życia, jak mówi święty Paweł. I podejmuje ten wysiłek nawrócenia. I bardzo często widzi, że pomimo teraz swoich dobrych chęci, to w nim te zranienia, które wywołał grzech, są tak silne, że on o własnych siłach nie może się od nich uwolnić. Dlatego mówi Chrystus, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Ale dodaje, jeśli wyzwoli was Syn, wówczas będziecie prawdziwie wolni. To oznacza, że człowiek nie może odzyskać wolności, pełnej wolności, bez pomocy łaski Bożej. Bez pomocy łaski Bożej. I teraz, kiedy wkracza na drogę nawrócenia i faktycznie tego nawrócenia pragnie, mierzy się z tym, że jednak zostają w nim te nieuporządkowane przywiązania, te kary doczesne i pomimo tego, że podejmował duży wysiłek swojego nawrócenia, nie jest w stanie zupełnie przywrócić w sobie wewnętrznej harmonii, wewnętrznego pokoju, który miał wcześniej może w sobie, ale na skutek właśnie tych złych wyborów, tych grzechów, ta harmonia została w nim zaburzona. I dlatego otwiera się przed nami właśnie ta furtka dotycząca odpustów, czyli tego, żeby te kary doczesne, te zranienia, które są w człowieku, żeby Bóg mógł uzdrowić. I teraz powiedzieliśmy o tych warunkach. One są takie same, zarówno wtedy, kiedy ofiarujemy je ze zmarłych, z wyjątkiem tego jednego związanego bezpośrednio z uzyskaniem odpustu, czyli jestem w stanie łaski uświęcającej, przyjmuję komunię świętą, modlę się w intencjach Ojca Świętego.
1: Przyjmuję także komunię świętą, która też gładzi grzechy powszednie.
2: Powszednie, tak. Dlatego muszę być w stanie łaski, bo w grzechu śmiertelnym komunii świętej nie mogę przyjąć. Wykonuję czyn związany z odpustem i tu mamy całą kategorię tych czynów, bo każdego dnia możemy uzyskać odpust zupełny, nawet teraz w roku jubileuszowym, nawet dwa razy można ten odpust uzyskać. No na przykład adoracja Najświętszego Sakramentu przez 30 minut, czy też koronka, modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem, 30 minut lektury Pisma Świętego i mamy wiele tych czynów związanych z odpustem i ostatni, najważniejszy warunek jest całkowite oderwanie serca od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. I teraz musimy założyć, że sam odpust zupełny ma nas do tego doprowadzić, żeby człowieka uwolnić od nieuporządkowanej skłonności, od tego zranienia. I teraz człowiek o własnych siłach próbuje robić ile może. Stara się oczywiście współpracować z łaską, czyli próbuje tę wolność uzyskać. Ale jak powiedzieliśmy, nieraz te zranienia są tak silne, że tej pełnej harmonii nie jesteśmy w stanie uzyskać tylko o własnych siłach. I dlatego mamy teraz te odpusty zupełne i cząstkowe. Odpust cząstkowy to jest darowanie, czyli uzdrowienie, tak byśmy mogli powiedzieć, z części kar, z części tych zranień. Człowiek się stara i uzyskuje cząstkowy odpust. To znaczy, że może jeszcze po swojej stronie więcej zrobić. Może jeszcze bardziej doprowadzić się do wewnętrznej wolności, żeby uzyskać ten odpust zupełny.
1: Czyli ale jeszcze tymczasem gdzieś nie domaga.
2: Nie domaga. Coś może po swojej stronie zrobić więcej w tej współpracy z łaską. I teraz zostaje uwolniony od części tych kar. Jeżeli uda mu się uzyskać odpust zupełny, to wtedy to zranienie, które w sobie miał, wynikające z ta reperkusja, wynikająca z wcześniej popełnianych grzechów, zostaje w nim uzdrowiona. I tutaj myślę, że bardzo dobrym przykładem są historie ludzi, którzy byli bardzo mocno uwikłani w grzech, w zło i uzyskawszy ten odpust, doświadczyli wewnętrznego uwolnienia.
1: Tak, tutaj przykłady właśnie tych, którzy choćby świadczą, czyli pokazują, że wiele lat byli uwiązani na przykład nałogami i dosłownie jeden moment wystarczył, czego sami nie są w stanie też wytłumaczyć, ponieważ znali swoją przeszłość, wiedzieli, że byli szalenie uzależnionymi ludźmi, którzy nie byli w stanie zapanować nad tymi właśnie swoimi słabościami i po doświadczeniu właśnie tego uzdrowienia we współpracy z łaską dosłownie uzdrowiło ich to w 100% i potem stali się świadkami właśnie tego uzdrowienia, czyli świadczyli o Chrystusie. Więc to jest argument właśnie za tym, gdzie te odpusty rzeczywiście przynoszą w skutku, przynoszą właśnie zgładzenie tych kar, które na nich ciążyły. Czyli jakby to przyniosło konsekwencje, te pełne konsekwencje. I kiedy my jesteśmy w tym stanie, że nie jesteśmy przywiązani do żadnej z tych rzeczy, które są właśnie w nas konsekwencją tych grzechów, które popełnialiśmy, czyli nie ciążą na nas te kary, to wtedy jesteśmy w stanie, który pozwala nam na osiąganie tego, żeby sięgać właściwie po te łaski, które niosą ze sobą odpusty zupełne.
2: Tak, tak, tak, to jest istota. I wtedy te odpusty nabierają sensu duchowego, bo one wtedy stają się pewną drogą, pewnym procesem uzdrowienia, gdzie Kościół daje nam te środki, że czerpiemy ze skarbca miłosierdzia Bożego, żeby te zranienia w nas zostały uzdrowione. Bo jeżeli byśmy odrzucili ten ostatni punkt, związany właśnie z tą wolnością, wtedy te odpusty przestają być zrozumiałe. Wtedy stają się, no, można powiedzieć, jakąś formą symonii, że człowiek wykonuje jakieś zewnętrzne obrzędy, jakieś modlitwy, prawda, werbalnie odmawia i to powinno przynieść jakiś skutek. To staje się magią. To jest jakby oderwane od człowieczeństwa, tak, od dynamiki rozwoju natury i łaski. Natomiast w tym kluczu, kiedy stają się one drogą do uzyskania wolności i kiedy my we współpracy z łaską staramy się podejmować trud nawrócenia i odzyskiwania wolności,
1: kiedy człowiek
2: którą
1: już
2: tracimy
1: wolny,
2: przez grzech,
1: może uwalniać tych, którzy jeszcze są w niewoli.
2: Tak. To wtedy nabiera to zupełnie innego sensu i wtedy staje się także przystępne, logiczne w tych kategoriach teologiczno-duchowych dla człowieka. Warto też powiedzieć, że odpust zupełny przynosi nam także łaska Chrztu Świętego. I o tym mówi nam katechizm. Tylko wiemy, że dzisiaj w większości udzielamy sakramentu chrztu dzieciom. Dzieciom na mocy wiary rodziców, ufając, że oni te dzieci wychowają w wierze. Natomiast wiemy, że wcześniej była tak zwana instytucja katechumenatu, która przygotowywała dorosłych wiernych do przyjęcia chrztu. I wiemy, że z tym katechumenatem również wiązała się pewna droga. Tak? To była droga. Mieliśmy swojego opiekuna, który nas w tej drodze prowadził. Nieraz te przygotowania trwały 3 lata. Taki kandydat, katechumen, słuchał oczywiście Słowa Bożego, był zaangażowany jego rozum, ale także angażował się w służbę, w caritas, w miłość. I jeśli było widać po nim, że z coraz większą łatwością przychodzi mu czynienie dobra, czyli że już w nim działa łaska uprzedzająca, że kształtuje się w nim nowy człowiek, to wtedy dopiero wprowadzano tego człowieka w wtajemniczenie, czyli udzielano mu łaski Chrztu Świętego. I łaską tego chrztu jest także uwolnienie człowieka od kar, czyli odpust zupełny, bo wtedy człowiek dosłownie staje się nowym stworzeniem, tak? Nowym stworzeniem, czyli jest wewnętrznie wolny i rozpoczyna swoją drogę wędrowania do zupełnego zjednoczenia z Bogiem na ziemi, tak? Kształtowania swojego człowieczeństwa.
1: To może, księże Marcinie, jeszcze tak podsumowując cały ten temat, dotknijmy już tego teraz, jakie są te warunki, tak żeby jeszcze to usystematyzować, przyjęcie i właściwie warunki, tak, uzyskania tego odpustu zupełnego. I przypomnijmy jeszcze kwestię roku jubileuszowego. Dlaczego on jest szczególny, mimo tego, że my dalej możemy uzyskiwać codziennie odpust zupełny na tych zwyczajnych warunkach, które podaje nam Kościół, jak choćby w Polsce, poprzez to, co Jan Paweł II nam ofiarował właściwie, czyli możliwość modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia w Kościele przed Najświętszym Sakramentem, co też jest jedną z dróg do uzyskania odpustu.
2: To może przypomnijmy, czyli odpust możemy uzyskać albo dla zmarłych, tych, którzy są w czyściu, zarówno cząstkowy, jak i zupełny, albo przyjąć go i uzyskać go dla siebie. Również może to być odpust zupełny albo cząstkowy. Zupełny, kiedy uwalnia nas zupełnie od wszystkich kar, czyli od wszystkich nieuporządkowanych przywiązań, bądź cząstkowy, kiedy następuje uzdrowienie cząstkowe w człowieku, czyli od jakiejś części naszych słabości zostajemy uwolnieni. I tymi warunkami są w pierwszej kolejności stan łaski uświęcającej, czyli musimy żyć w komunii z Bogiem, więc spowiedź sakramentalna może być w danym dniu, albo może być wcześniej, abyśmy byli w stanie łaski uświęcającej. Warunkiem jest przyjęcie komunii świętej, najlepiej w dniu, kiedy będziemy spełniać dzieło odpustowe. Kolejnym warunkiem jest modlitwa w intencjach papieża i na przykład Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu, jak podpowiadają nam dokumenty Kościoła. Kolejnym warunkiem jest wykonanie czynu związanego z odpustem, czyli właśnie adoracja Najświętszego Sakramentu, przejście przez drzwi święte w roku jubileuszowym, także lektura Pisma Świętego przez 30 minut na przykład, a także najważniejszy warunek, kluczowy do zrozumienia sensu odpustów, to jest całkowite oderwanie serca od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Czyli człowiek pragnie świętości, pragnie swojego nawrócenia, chce odzyskać wolność. Natomiast rok jubileuszowy przypomina nam i daje nam możliwość uzyskania nawet dwóch odpustów. Jeden oczywiście możemy ofiarować wtedy za siebie, a drugi za zmarłych, bądź oba odpusty możemy ofiarować za zmarłych. I rok jubileuszowy wzywa nas także, czy przypomina nam właśnie o tym, że mamy troszczyć się o naszą świętość, o nasze nawrócenie. Także ten czas, który Pan Bóg daje nam tutaj, te nasze lat 50, 70 czy 90 na tej ziemi, mamy dobrze spożytkować. I stąd ten rok jubileuszowy, który powtarza się co 25 lat, o tym ma nam przypomnieć i dlatego papież daje nam większy wachlarz, tak, korzystania z tych odpustów, większą, byśmy powiedzieli, przepustowość łaski, żebyśmy jeszcze lepiej i jeszcze bardziej z tych duchowych dóbr, które daje nam Kościół, skorzystali.
1: Oto teraz czas zbawienia. To skoro już wiemy tak dużo na temat tych odpustów, to abyśmy my i wy, drodzy słuchacze, nie zaniedbali tego dobra, które z nich wynika i po nie sięgali, tak jak podaje nam to Kościół, i żeby to stało się naszą drogą do uświęcenia i do wyzwolenia tych, którzy oczekują tego, aby już wstąpić do nieba. No i żebyśmy właśnie w tej drodze byli wytrwali i żeby to się stało też właśnie tą naszą drogą uświęcenia, upodobnienia do Chrystusa. Dziękuję, księże Marcinie, za to spotkanie. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Szkoła Rut.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
2: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
1: i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,

0: abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
1: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
2: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
3: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
2: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź. On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: Panie, ratuj, giniemy. A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem powstawszy, zgromił wichry i jezioro i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?
1: Kimże On jest, pytają zdumieni apostołowie. Mimo że już wcześniej doświadczali cudów, uzdrowień, czy to trędowatego, czy sługi setnika. Widzieli, jak Jezus wypędza złe duchy, uwalnia opętanych, przywraca zdrowie tym, dla których

jako wierzący, ale może nie do końca praktykujący. Wie ksiądz, mówią ludzie. My wierzymy, ale nie zawsze mamy czas iść na mszę niedzielną. Raz na długi czas uda nam się pójść do spowiedzi, ale generalnie żyjemy dobrze. Mamy ster łodzi naszego życia w swoich rękach. Płyniemy przez jezioro życia. Warunki są bardzo sprzyjające. Warunki, one zawsze mogą się zmienić. I niekiedy Bóg pozwoli, by wicher i fale uderzyły w tą łódź. By człowiek zdał sobie sprawę, że poleganie tylko na własnych umiejętnościach nie będzie w stanie go uratować. Wszystko to po to, by w swojej bezradności w końcu zawołać: Jezu, ratuj, giniemy. On nigdy nie zostawia, On nigdy nie opuszcza. On gromi wichry i ucisza jezioro. Pamiętaj, On cię naprawdę kocha.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Granie ciekawe niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziębiński i ksiądz Mirosław Gawryś.

0: like that.
1: Witamy Państwa w tych gorących dniach. Równie gorąco i serdecznie w naszej audycji grania. Ciekawe niesłychanie ksiądz Justyn Dziębiński.
2: Muzyki gorącej nie zabraknie, ksiądz Mirosław Gawryś.
1: Tori Kelly, tak się nazywa, tak się przedstawia, bo właściwie nazywa się Victoria Loren Kelly. Wokalistka, autorka tekstów, też aktorka podobno, która w swojej twórczości łączy pop, R&B, ale przede wszystkim muzykę gospel. Utwór Heart So Good pochodzi z jej najnowszej płyty God Must Really Love Me. Bóg naprawdę musi mnie kochać. Piękny tytuł płyty. A sama bohaterka od wieku 14 lat nagrywa. Najpierw nagrywała covery. Zdobyła pewną popularność dzięki udziałowi w programie American Idol. Nagrywała też takie ogólnomuzyczne, powiedzmy, utwory mainstreamowe. Ale też, jak ktoś ogląda filmy animowane, Sing albo Sing 2, to tam użyczyła głosu Słonicy Mini. Nie wiem, co to znaczy, bo nie oglądałem. Może ty oglądałeś?
2: Nie.
1: Ale ktoś może wie. W każdym razie myślę, że warto trochę bliżej się nią zapoznać. To była Tori Kelly, a teraz...
2: Mietek Szcześniak obchodzi w tym roku 40-lecie swojej drogi artystycznej i z, nie wiem czy z tego powodu, ale ufundował sobie znakomity prezent, wydał nową płytę, choć chyba to trwało nagrywanie tej płyty, bo już słyszałem o niej, nie wiem, może i ze 2 lata temu. Płyta nosi tytuł Brothers, a nagrał ją z amerykańskimi legendami muzyki soul gospelowej. Jeden z nich to H.B. Barnum, producent, który współpracował z Frankiem Sinatrą, Aretą Franklin, Rayem Charlesem. To już swoje lata ma, domyślać się można. Oraz Wendy Waldman, jedna z najbardziej wpływowych kobiet producentek w historii amerykańskiej muzyki. To szybko do tej płyty Come On Down, Mietek Szcześniak.

0: Mietek Szcześniak spełnił swoje marzenie, a dzięki temu możemy delektować znakomitą muzyką. Każdą z tych piosenek Państwu polecamy do posłuchania, odtwarzania.
1: To już druga taka w pełni anglojęzyczna płyta Mietka Szcześniaka. Pierwsza już dość dawno temu się ukazała. I chyba nawet chociaż w minimalnym stopniu została zauważona gdzieś tam za oceanem, bo na stronie internetowej jakieś tam stamtąd znalazłem recenzję, zachętę do posłuchania tamtej pierwszej płyty. Co będzie z tą? Życzymy jak najlepiej Mietkowi.
0: Nie wiem, czy tamta płyta była nagrana z takimi znakomitościami.
1: Ale Wendy Waldman też brała udział w tej płycie.
0: Muzyki amerykańskiej. Oprócz wymienionych tutaj przeze mnie artystów wziął w nagraniu również udział legendarny chór Live Choir z Los Angeles pod kierownictwem H.B. Barnuma. No to taki gospel już pełną gębą. There's water for you, Mietek Szcześniak z płyty Brothers.

Zmieniamy teraz nastrój dosyć diametralnie. Będzie trochę refleksyjnie za sprawą twórcy, który swoim nazwiskiem się zasadniczo podpisuje, Embleton, na imię McKevin. Indie, folk, rock, trochę korzeni ze tej muzyce również gra na różnych instrumentach. Porównują go do Toma Petty, do Jacksona Browna. To dobre chyba rekomendacje, jak sądzę. Trochę już wydał muzyki, chociaż nie tak dużo, głównie to tingle i epki, a z najnowszej epki zatytułowanej Old Man, Young Man pochodzi utwór Something Real, o poszukiwaniu w życiu czegoś naprawdę prawdziwego.

0: Pozostajemy w kręgu muzyki bardzo amerykańskiej. Tym razem za sprawą niejakiego Mike'a Rogersa. Ja wcześniej twórczości tego wykonawcy nie znałem. To pierwszy mój kontakt poprzez płytę Country and Gospel Favorites, którą Mike Rogers nagrał w tym roku. Nie wiem, czy wcześniej coś miałeś do czynienia.
1: W ogóle pierwsze słyszę i na oczy widzę.
0: A to już uznany, bo nominowany do nagrody DAF muzyk, piosenkarz, autor tekstów. No tak jak w tytule płyty łączy te dwie dziedziny country i gospel. Ponad 10 lat chyba już nagrywa. A to płyta, którą nagrał w Tennessee, zawierająca również w swoich wykonaniach gości. Na płycie odnajdujemy tych zaproszonych przez Mike'a Rogersa, tak jak w tej piosence, którą chciałem Państwu zaprezentować na początek. I tutaj już znany doskonale księdzu Justynowi, nam wszystkim Mac Powell i The Isaacs. To są towarzyszący Mike'owi Rogersowi w piosence Soul on Fire.

0: Soul on Fire to utwór Third Day, o ile dobrze pamiętam, z przedostatniego ich albumu. Taki największy przebój.
1: Stąd może Mac Powell tutaj gościnnie.
0: No, jak najbardziej. O nim jeszcze, o Macu Powellu usłyszymy, a na razie zespół, który też z tej tradycji Third Day czerpie, With the Kingdom, bardzo podobny w swoich wykonaniach. Zespół, który tworzą członkowie rodziny Cash oraz ich przyjaciele Ed Cash, to bardzo znany, uznany też w świecie muzyki chrześcijańskiej producent. A poza tym Scott Cash, Martin Cash, Andrew Berchtold, a była jeszcze wokalistka Fran Cash, wybrała ostatnio karierę solową. Niedawno ukazała się epka zatytułowana Everything I Thought Was Pleasure. Trochę dziwny dla mnie tytuł, ale zostawmy to. Słuchając tej płyty, wybrałem piosenkę jakby najmniej kojarzącą się z tym southern rockowym country brzmieniem zespołu With the Kingdom, bo to była dla mnie taka niespodzianka. Love is Louder.

No rzeczywiście ciekawy wybór, bo to coś, co się chyba wyróżnia na tle innych kompozycji zespołu The Kingdom. Nie wyróżnia się specjalnie muzyka Mike'a Rogersa, bo w tym samym klimacie jest country i gospel na płycie, której dzisiaj się przysłuchujemy. Jeszcze jedna piosenka z płyty Mike Rogers Country and Gospel Favorites. To są znane utwory i standardy. Ten również Walking in Jerusalem.

klimat się nie zmieni. Może czuję teraz za bardzo. Pani, która zaśpiewa na chwilę, nazywa się Alex Judd. Amerykańska wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, tworząca muzykę na pograniczu współczesnego chrześcijańskiego popu, folku oraz muzyki korzeni, roots. Coś, czego chętnie zawsze ja słucham i Święt Mirek chyba również. W jej twórczości piszą o niej, słychać wpływy, na przykład Patty Griffin. To też dobra rekomendacja. Niedawno ukazała się też krótka płyta, epka Leaving Egypt, opuszczając Egipt, opuszczam Egipt. Co to może znaczyć? Dosyć łatwo się chyba domyślić. Ziemię niewoli, ziemię grzechu, ziemię ludzkich słabości. Leaving Egypt, Alex Judd. Słuchamy.

0: po tym żeńskim przerywniku wrócimy do charakterystycznych męskich głosów, a taki bez wątpienia posiada Warren Pay, choć nie wiem, czy coś tutaj już jego nie prezentowałeś.
1: Na pewno czegoś słuchałem nieraz, ale trudno mi powiedzieć w tej chwili.
0: Słuchać czegoś nieraz to chyba sztuka, bo tak dużo nie nagrał. Warren Pay to amerykański wykonawca muzyki chrześcijańskiej, country, a swoją popularność zdobył jako uczestnik 21. sezonu programu American Idol. Programu już wspomnianego dzisiaj w audycji. On w 2023 roku dotarł do najlepszej ósemki. Znany jest z głębokiej wiary, no i ma znakomity, potężny głos. A jak znakomity i potężny, to Państwo się przekonają, słuchając piosenki Hallelujah. A tak w ogóle Warren, imię to tak bardzo dla mnie brzmi charakterystycznie, bo przecież mój ulubiony numer jeden gitarzysta i wokalista ma na imię Warren. Highness na nazwisko, a tymczasem Warren Pay.

0: No, dosyć tak klasycznie to zabrzmiało, country gospelowo. Teraz trochę mniej klasycznie, ale moim zdaniem też pięknie. Dwa bardzo ciekawe głosy w muzyce chrześcijańskiej lat ostatnich. John Mark Macmillan, którego często tutaj przywołujemy, i Abby Gamboa, duet żeńsko-męski. Na singlu wspólnie wydali utwór uwielbieniowy o tym, że nikt nie dorówna Panu Bogu w Jego miłości i łasce. Utwór nosi tytuł Anyone Else. Tym utworem, tą piosenką dzisiaj się z Państwem już żegnamy. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia. Szczęść Boże.
2: Who fills the cosmos with joy? Speaks my name into the void.

0: To była powtórka programu.
1: 106 i 2 FM. Radio Warszawa na lato.
2: Dobrze słuchać.

0: zostaniesz tu.
1: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane, Ludźmierz, 7 czerwca 1997 roku. Słowo do dzieci pierwszokomunijnych zgromadzonych w kościele świętej rodziny.
3: Pan Jezus nas kocha. Pan Jezus was kocha. On jest w was. Jego miłość was napełnia i sprawia, że stajecie się coraz bardziej do Niego podobny, coraz bardziej święty. Jest to, moje dzieci, wielka łaska, ale także wielkie zadanie. Aby Pan Jezus mógł nas zamieszkać, musimy starać się, by nasze serce było zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest więc następujące. Zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce i jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię Świętą was zamieszkał. Nigdy nie czyńcie tego, co jest złe. To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus was kocha i pragnie, abyście i wy kochali Go ze wszystkich sił.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV na uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 29 czerwca 2025 roku. Drodzy bracia i siostry, święci Piotr i Paweł stawiają nam wyzwanie w kwestii żywotności naszej wiary. Bowiem w doświadczeniu bycia uczniem zawsze istnieje niebezpieczeństwo popadnięcia w przyzwyczajenie, rytualizm, powtarzające się schematy duszpasterskie, które nie odnawiają się i nie podejmują wyzwań współczesności. Natomiast w historii dwóch apostołów inspiruje nas ich gotowość do otwarcia się na zmiany, stawiania sobie wyzwań w obliczu wydarzeń, spotkań i konkretnych sytuacji wspólnot do poszukiwania nowych dróg ewangelizacji, wychodząc od problemów i pytań stawianych przez braci i siostry w wierze. W centrum Ewangelii, którą usłyszeliśmy, znajduje się właśnie pytanie, które Jezus zadaje swoim uczniom, a które kieruje również do nas dzisiaj, abyśmy mogli rozeznać, czy droga naszej wiary zachowuje dynamizm i witalność, czy płomień relacji z Panem jest nadal żywy, a wy za kogo mnie uważacie? Każdego dnia, w każdej godzinie dziejów, zawsze musimy zwracać uwagę na to pytanie. Jeśli nie chcemy, aby nasze bycie chrześcijanami nie zredukowało się do dziedzictwa przeszłości, jak wielokrotnie ostrzegał nas papież Franciszek, ważne jest, abyśmy uniknęli ryzyka znużonej i statycznej wiary i zadali sobie pytanie, kim jest dla nas dzisiaj Jezus Chrystus? Jakie miejsce zajmuje w naszym życiu i w działaniu Kościoła? Jak możemy świadczyć o tej nadziei w codziennym życiu i głosić ją tym, których spotykamy? Drodzy bracia i siostry, zbudowani świadectwem świętych apostołów Piotra i Pawła, kroczmy razem w wierze i komunii i przyzywajmy ich wstawiennictwa za nami wszystkimi, za Rzymem, za Kościołem i za całym światem.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 13 czerwca 2024 roku. Rocznica wizyty papieża Jana Pawła II na cmentarzu w Radzyminie.
3: Bardzo łatwo nam przychodzi wchodzić w takie ogromne zacietrzewienie w relacjach między nami. Nie szukajmy tutaj żadnych, powiedziałbym, określeń, podobieństw rzeczywistości, że ten jest z takiej, inny z innej formacji, grupy, etc. Nie, nie chodzi o to. Wszystko musi być jasne. Dziś to jest, jutro tego może nie być, a drogi ludzkie trwają i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby popełnić taki błąd, który może skutkować tym, że ktoś z nas zagubi się w drodze przez nienawiść do brata swego. Kto jest naszym bratem? Ktoś zapytał w otoczeniu Pana Jezusa. I wtedy Pan Jezus odpowiedział przypowieścią o dobrym Samarytaninie. Tej łaski przekroczenia wszelkich, choćby najmniejszych uprzedzeń wobec drugiej osoby, trzeba prosić Pana Boga. Nawet ośmielę się powiedzieć, żebrać u Pana Boga, aby dał mądrość, siłę woli i żar serca.
1: Dobre słowo pasterzy.